Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
2: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO.

0: zajęła się tematem równości kobiet, no i mając ze sobą dwa projekty dotyczące wsparcia kobiet w polityce, zajęła się projektem Gdzie są pieniądze kobiet, który przygląda się nie jednostkom, a całym organizacjom wspierającym kobiety i tym, w jaki sposób dostają, a raczej nie dostają finansowania.
1: Edukacja w Łodzi.
0: W moim studiu gościem jest Anna Jurek ze Stowarzyszenia Tkalnia. Myślę, że warto zacząć od wyjaśnienia, jak powstała Tkalnia. Czy to był twój pomysł, kiedy się narodził i kiedy udało się go wcielić w życie?
2: Tak, Stowarzyszenie Tkalnia to nie był mój pomysł. Ja tu reprezentuję Tkalnię i tkamy te historie złożone z różnych ich historii życiowych, ale też takich doświadczeń zawodowych. Jako organizacja pozarządowa została Tkalnia wymyślona przez Weronikę Jóźwek i Mateusza Mirysa i ona w ogóle się przekształciła z wielokulturowego Zgierza, które też było organizacją wcześniej, czyli ze Zgierza przeszliśmy do Łodzi, ponieważ Weronika i Mateusz też po prostu mieszkają w Łodzi, ja też mieszkam w Łodzi. Ta Tkalnia nazwa wzięła się właśnie z tego, że i Mateusz i Weronika są wielkimi fanami miasta, ale tutaj działamy, stąd jesteśmy i też nam bardzo zależało, żeby te działania społeczne i prospołeczne, animacja kulturalna wydarzały się tutaj właśnie w tym mieście, które jest bardzo silne, jeśli chodzi w ogóle o działania organizacji pozarządowych. Nie wszystkie miasta tak mają. Ta działalność jest bardzo różnie rozłożona pomiędzy miasto, pomiędzy instytucje właśnie miejskie, a u nas faktycznie ta pozarządówka, jak ją nazywamy, jest dosyć silna. I ona wzięła się z tego, żeby promować różnorodność, ale różne spojrzenia, takie różne spojrzenia na kwestie społeczne, na kwestie obywatelskie, więc zajmujemy się teraz przede wszystkim, bo te działania były bardzo różne, ale zawsze właśnie skoncentrowane na wspieraniu obywateli i obywatelek, ale od kilku lat skupiamy się na takiej edukacji politycznej i mieliśmy dwie edycje programu Dziewczyny do Polityki, a teraz mamy program Gdzie są pieniądze kobiet? I on jest skierowany do 40 organizacji pozarządowych z całej Polski. Nas bardzo interesują te głosy kobiet. Kobiet w polityce to jest jedna rzecz, bo przy Dziewczynach do Polityki myśmy wspierały osoby, które później startowały w kampanii parlamentarnej, a później w wyborach lokalnych. I to były właśnie osoby i z mniejszych, i z większych miejscowości. I nam bardzo zależało na tym, żeby tych kobiet po prostu było więcej, bo teraz w parlamencie obecność kobiet to jest około 30%, nawet chyba nie. Więc dla nas ważne jest ta reprezentacja bardzo różnych głosów, różnych perspektyw, ponieważ wszyscy mamy różne doświadczenia życiowe. W zależności od tego, kim jesteśmy, jaką mamy płeć, ale jaki mamy poziom wykształcenia, poziom zarobków, na ile jesteśmy jakoś uprzywilejowani albo nie, to może dotyczyć też pełnosprawności i niepełnosprawności. Więc mamy taką głęboką wiarę, że im więcej tych głosów wybrzmiewa, tym bardziej adekwatny obraz świata mamy, a przecież każdy z nas jest w jakichś bańkach towarzyskich, rodzinnych, znamy jakąś określoną liczbę osób i ich poglądów i w oparciu o to sobie wyrabiamy opinię na temat rzeczywistości. No im więcej bardziej różnorodne te głosy, tym te opinie są bardziej różnorodne, bardziej ciekawe, ale też bardziej oddają to, jak ludzie myślą, jak żyją, czego potrzebują.
0: Nazwa projektu jest naprawdę mocna. Gdzie są pieniądze kobiet? Ale zwracamy tutaj uwagę na finansowanie organizacji skierowanych do kobiet i zajmujących się pomocą kobietom. Na czym dokładnie polega założenie tego projektu?
2: Tak, ciekawe wiesz co, że dla tego projektu w ogóle punktem wyjścia były Dziewczyny do Polityki, w tym sensie, że my zobaczyłyśmy, że tak naprawdę to wsparcie kobiet, których praca, zaangażowanie w dużej mierze fundują społeczeństwa, ale nie tylko w tej kwestii ekonomiczno-gospodarczej, tylko w tej kwestii pracy domowej, pracy opiekuńczej, pracy emocjonalnej, czyli wszystkich tych miękkich rzeczy, że tutaj tych pieniędzy jest dużo mniej i tej władzy jest dużo mniej. I wiesz, tobie się może coś wydawać, jeśli chodzi o obecność kobiet w przestrzeni społecznej. Mnie się może coś wydawać. Komuś, kto nas słucha, też się może coś wydawać. Tylko jak my patrzymy na liczby, no to widzimy, że faktycznie jesteśmy cały czas w drodze do równości. Prawdopodobnie tej równości nigdy, nie wiem, czy nigdy jej nie osiągniemy. No to jest taki cel. Ale jesteśmy wszyscy bardzo różnorodni, więc to mierzenie takie, myślę, że takie, wiesz, myślenie, żeby osiągnąć jakąś absolutną równość jest niemożliwe, bo mamy właśnie różne doświadczenia, różne wiedzę, różne kwalifikacje, różne umiejętności, no ale jednak jest to jeden z celów również zrównoważonego rozwoju, ta równość kobiet i mężczyzn, ale też równość różnych grup społecznych. społecznych, właśnie w dostępie do zasobów, do możliwości, więc ten punkt wyjścia dla, gdzie są pieniądze kobiet, był w Dziewczynach do

0: polityki, ponieważ się no, tak jakby dałyśmy sobie sprawę, że bez takiego poważnego serio wsparcia inicjatyw kobiecych i w ogóle kobiet w życiu społecznym, no ta równość cały czas będzie odległym jakimś marzeniem. I gdzie są pieniądze kobiet wyniknęło z tego, że dotarłyśmy do takiego raportu, wyobraź sobie, właściwie jednego, który pokazuje, jak mało pieniędzy trafia do organizacji kobiecych czy prokobiecych, albo działających na rzecz kobiet, i ta dysproporcja nas jakoś zszokowała, bo raport właśnie, gdzie są pieniądze kobiet, takiej amerykańskiej organizacji, no pokazywał, że tych działań, tych pieniędzy filantropijnych około 1% trafia do organizacji prokobiecych, więc myśmy zastanawiały się, jak to działa w Polsce. Czy te granty są faktycznie celowane pod kobiety, ale dlaczego pod kobiety? Dlatego, że to są organizacje kobiece zajmują się tymi rzeczami, które są dla nas szczególnie ważne. To są kwestie dotyczące zdrowia i endometriozy, i miesiączki, i takiej opieki ginekologicznej. Mamy dużo organizacji, które działa na rzecz kobiet doświadczających przemocy, ale też wspierających kobiety, które wychodzą z trudnych związków ekonomicznych. To są trudne rozwody, trudny podział właśnie opieki między dziećmi, więc tą grupą te nasze organizacje się zajmują i opiekują, i my się opiekujemy tymi organizacjami.
1: Jako społeczeństwo znajdujemy się w takim dość zabawnym momencie, w którym kobiety twierdzą, że mają tych praw cały czas za mało, a mężczyźni chcą im powiedzieć, że już za daleko to zaszło. Czy może właśnie te dane, o których mówisz, mogą wskazać, jak naprawdę wygląda sytuacja?
0: Tak, wiesz co, to jest w ogóle ciekawe bardzo, bo tak jak właśnie mówiłam, ja studiowałam filozofię i tam był taki podział na to, co wiemy, i na to, co nam się wydaje. I mnie się bardzo dużo rzeczy wydaje, natomiast jak sięgam do danych, no to wtedy mam bardziej adekwatny obraz rzeczywistości. To jest też ciekawe, bo mam wrażenie, że wszyscy, ja także, my nie aktualizujemy swojej wiedzy. To znaczy mamy dostęp do jakichś danych i raportów i na coś się powołujemy, ale później na przykład trzeba wgryźć się trochę w temat, żeby zobaczyć, co to są za dane, z jakiego roku, kto je przygotował, kto je opracował. Wiesz, no już w ogóle zaglądanie w metodologię to jest duża historia, ale jak ja ostatnio też siedzę trochę w tym temacie luki płacowej, czyli tej różnicy w zarobkach pomiędzy kobietami i mężczyznami, i ja czytam u Marka Rosiaka w magazynie Pismo, ale to było 2018 rok, więc to jest stary tekst, i on się powołuje na to, że luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami w Polsce to jest 7%, a ostatnio czytam w Tygodniku Powszechnym wywiad z Tomaszem Szlendakiem i on też mówi o tym 7%, to nie są dane, które ja znajduję. Ale ja rozumiem, że to są dane, które są z Eurostatu, i jak ja to później konsultuję z naszą ekspertką od ekonomii Anną Zachorowską-Mazurkiewicz, to ona mówi, okej, znajdujecie różne dane, bo to są różne sposoby przeliczania i to jest bardziej złożony temat. On ma więcej zmiennych i sytuacja jest po prostu bardziej skomplikowana. I to nie jest 7%, to może być 11, 12, w zależności od tego, jak to liczymy.
1: I też pewnie tak naprawdę ciężko oszacować taką rzecz z dokładnością.
0: To jest, wiesz co, to jest wyzwanie duże takie, jak stworzyć ten wzór, bo my teraz przygotowujemy taki kalkulator, narzędzie, taki kalkulator, który pokazuje lukę płacową, i my jesteśmy w etapie konsultacji z osobami z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, właśnie z Anną Zachorowską, która jest z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mierzymy różne dane, które są danymi GUS-u, które uwzględniają pewne czynniki, takie jak na przykład płeć, branża, w której się pracuje, i województwo, ale nie uwzględniają wykształcenia. Więc wiesz, jak my zaczęliśmy się w to wgryzać, to się okazało, że to 7% to jest w ogóle jakiś czubek góry lodowej, i to porównanie tych zarobków kobiet i mężczyzn byłoby dużo łatwiejsze na pewno, albo opracowanie takiego narzędzia, gdyby były dane na ten temat. Takie naprawdę realne dane, które by ktoś zbierał, w tym przypadku GUS. Więc nasz kolega Mateusz siedzi, głowi się i próbuje przełożyć te wzory, które nam Anna przygotowała, Bazurkiewicz, na kalkulator, czyli na narzędzie, ale też na coś takiego, co będzie bardzo jednak czytelne dla odbiorców i które nie będzie ich wprowadzało w błąd. Więc muszę powiedzieć, że ta kwestia, gdzie są pieniądze kobiet, ona jest, z jednej strony dotyczy organizacji pozarządowych, z drugiej strony dotyczy systemu, dotyczy grantodawców, faktycznie tej działalności filantropijnej, czyli kto chce wspierać jakie inicjatywy, ale wiesz, też dotyczy takich pojedynczych kobiet, które są mamami, siostrami, babciami, nie wiem, przyjaciółkami, partnerkami, no bo przecież wszyscy żyjemy w społeczeństwie i wszystkich nas ta ekonomia dotyka i na nas oddziaływuje.
1: Ale patrzymy na to zupełnie z innej strony, bo najpierw doświadczamy na sobie i potem, żeby zrozumieć to, czego doświadczamy my osobiście, trzeba zrozumieć strukturę, która to wszystko umożliwia, mechanizmy, które na to napędzają i dopiero wtedy można zajrzeć do góry i zobaczyć system, który całkiem świadomie kieruje nas w pewne strony.
0: To prawda, ale wiesz, to jest też taki, taka kwestia, że my możemy sobie z tym, ty i ja tutaj posiedzieć, porozmawiać, bo my najwidoczniej, no my to robimy w ramach projektu, mamy trochę czasu na to. Gdybym ja pracowała na dwie zmiany i miała dwójkę dzieci i na przykład nie miała partnera albo partnerki, to bym była osobą, która samotnie wychowuje to dziecko, czy samodzielnie. Jakbym miała wsparcie mojej mamy albo rodziców, to by było super, ale jak nie, to ja jestem w takiej sytuacji, wiesz, że ja się nie zajmuję, nie mam czasu na to, żeby myśleć o tym, jakby z czego wynika różnica w luce płacowej i dlaczego ta ekonomia mnie nie wspiera, jakby pewien system gospodarczy i pewne wartości, na których oparta jest ekonomia w danym państwie, no mnie wspiera za mało.
1: To jest też coś, o czym ja dużo myślę, że trzeba dysponować pewnego rodzaju przywilejem, żeby móc w ogóle zastanawiać się nad takimi wygórowanymi po prostu rzeczami i wymaga też edukacji.
0: Ja bym coś dodała, wiesz, że ten przywilej dla mnie, jak ja sobie o tym myślę, jeżeli mam ten przywilej, to taki przywilej czasu, ale też jakieś pieniędzy, za które normalnie po prostu mogę funkcjonować na co dzień, to też myślę sobie o tym, że to jest jakieś zobowiązanie względem innych, którzy są w mniej uprzywilejowanej sytuacji, żeby pokazywać, czego się dowiedzieliśmy w związku z badaniami, które prowadzimy nad kobietami, pieniędzmi, luką płacową, luką emerytalną, czyli później tym, że te różnice w emeryturach pomiędzy kobietami i mężczyznami się różnią, tym, czy można oszacować i jak oszacować tą pracę kobiet, którą wykonują w domu. To są, wiesz, to się okazało nagle, ja jestem po filozofii, więc bardziej myślę w kategorii idei i wartości, ale nagle okazało się, że ta ekonomia jest dla mnie no, super interesującym tematem. Ale znowu, ja muszę go przełożyć, tak potrzebuję go przełożyć na tyle zrozumiały język, żeby dzielić się tymi wynikami naszych różnych poszukiwań, dociekań i badań z innymi.
1: Projekt Gdzie są pieniądze kobiet jest zaplanowany na kilka lat długości. Czy możesz opowiedzieć o tym, na jakim etapie rozwoju tego projektu jesteśmy, co teraz się dzieje, a co będzie się działo w przyszłości?
0: Tak. Zaczęłyśmy go w tamtym roku od września i teraz jesteśmy w takim etapie. Była rekrutacja organizacji, były rozmowy, to jest zawsze duże wyzwanie, wybrać te organizacje, które potrzebują tego wsparcia i tej wiedzy, ale też, które są zmotywowane, które po prostu będą się pojawiać na spotkaniach. Teraz jesteśmy w takim etapie prowadzenia szkoleń i prowadzenia właśnie tej akcji informacyjno, takiej edukacyjnej. Przed nami jeszcze będzie konferencja na początku przyszłego roku, w marcu 2027 i opublikowanie raportu, gdzie tych pieniędzy na inicjatywy pro kobiece szukać i znajdować. Też dlatego, jak ty mówiłaś o tym, nie, że są takie grupy, które myślą sobie, już te kobiety dostały za dużo, no to my to widzimy dużo szerzej, w takim szerszym obrazku, to znaczy, że każda grupa społeczna zaopiekowana będzie wpływała na plus na całe społeczeństwo, nie? Czyli to wsparcie kobiet, to jest wsparcie rodzin, to jest wsparcie jakichś środowisk pracy i wsparcie społeczeństwa, więc myślimy o tym sobie szeroko. Jesteśmy teraz na etapie szkoleń. Mamy te 40 organizacji, wspaniałe organizacje z różnych części kraju, które właśnie zajmują się tymi działaniami na rzecz kobiet i mieliśmy szkolenia właśnie o ekonomii feministycznej, czym ona jest w porównaniu do tej ekonomii takiego głównego nurtu. Mieliśmy też szkolenia o tym, dlaczego feminizm się opłaca wszystkim, nie tylko kobietom, z Olą Karasińską i będziemy mieć jeszcze szkolenia dotyczące współpracy z biznesem.
1: O projekcie Gdzie są pieniądze kobiet, prowadzonym obecnie przez Łódzką Fundację Tkalnia, opowiedziała dzisiaj Anna Jurek, a to było kolejne wydanie magazynu reporterów, które prowadziła dla Was Weronika Kobus. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, cześć!
2: To jest tydzień! To jest tydzień! Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: W dzisiejszym programie wita się z Wami Weronika Kobus i zapraszam do takiego mojego malutkiego kącika dobrych wiadomości, bo mamy dzisiaj do obgadania dwa dofinansowania, które pomogą i obszarowi kultury, i obszarowi zdrowotnemu. Zacznijmy sobie najpierw od tej kulturalnej części, ponieważ dopiero co miałam okazję być na konferencji prasowej, gdzie została ogłoszona druga już edycja programu Łódź Pełna Sztuki. Na czym ten projekt polega? No jest to konkurs. Konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych, które chciałyby realizować projekty związane ze sztuką. I chyba najfajniejsza część tego projektu jest taka, że tutaj nie jest doprecyzowane, a może raczej nie jest ograniczone w żaden sposób, o jakie rodzaje sztuki chodzi, bo po prostu chodzi tu o sztukę współczesną. I jako, że projekt skierowany jest przede wszystkim do NGO-sów, czyli do organizacji pozarządowych, można tutaj organizować rzeczy takie jak edukacja artystyczna, wystawy, rzeźby, malarstwa, wszystkie możliwe pomysły związane z teatrem czy z muzyką. Naprawdę formuła jest tak otwarta, jak tylko się da, a do rozdania jest aż 500 000 zł. I do tego nie mamy określonej z góry liczby uczestników czy projektów, które zostaną wybrane jako zwycięskie, bo to wszystko zależy od tego, na jaką kwotę dofinansowania zostanie złożonych ile projektów, a cel jest tylko taki, żeby właśnie to 500 000 zł jak najlepiej wykorzystać. O drugiej edycji Łodzi pełnej sztuki najpierw opowie wiceprezydent miasta pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
3: Tak, szanowni państwo, lubimy przekazywać dobre informacje, zwłaszcza kiedy ruszają istotne dla kultury i naszego miasta konkursy. Kolejny konkurs w puli ponad 500 000 zł. Do 100 tysięcy będzie można składać projekty, a od kiedy już oczywiście od dzisiaj do 16 czerwca. To jest program Łódź Pełna Sztuki dla organizacji pozarządowych. Oczywiście realizacja do końca 2026 roku. Mam nadzieję, że zwycięzcy wpiszą się w nasz kalendarz, bowiem jak państwo pamiętacie, od 16 października do 30 listopada w ubiegłym roku odbywało się bardzo duże wydarzenie Łódź Art Now, gdzie ponad 350 artystów, 40 podmiotów i ponad 100 wydarzeń towarzyszyło właśnie tym wydarzeniom. Natomiast to, co jest niezwykle istotne, może to być happening, może to być coś związanego z teatrem, filmem, ale to, co będzie łączyło te projekty, to sztuka współczesna. I oczywiście też będą honorowane projekty, które będą angażowały osoby, które są zagrożone wykluczeniem. Mogą to też być projekty związane z edukacją artystyczną. Oczywiście komisja będzie oceniała te projekty. Ja gorąco zachęcam, żeby nie czekać do ostatniej chwili. Wydział Kultury jest do dyspozycji. Można przyjść, skonsultować, a wypełnić taki wniosek, żeby nie popełnić błędu. I wnioski oczywiście standardowo można złożyć w wersji papierowej, elektronicznej, jak kto woli, także zachęcamy i czekamy na bardzo ciekawe projekty i mam nadzieję, że będzie duże zainteresowanie jak w ubiegłym roku.
1: Konkurs prowadzony jest przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi i właśnie tam należy zgłaszać się ze swoimi wnioskami i projektami konkursowymi. Termin składania tych wniosków mija 16 czerwca do końca dnia, także jeszcze jest trochę czasu, żeby taki projekt rozpisać. Można go złożyć przez internet, ale myślę, że co bardzo ważne i co podkreśla Wydział Kultury, można się właśnie do nich zgłosić i uzyskać pełną pomoc w wypełnieniu wszystkich formalności związanych z takim właśnie wnioskiem. Maksymalna kwota dofinansowania została podniesiona względem zeszłego roku, czyli pierwszej edycji tego konkursu i będzie wynosić aż 100 tysięcy złotych na jeden projekt. I co ciekawe, projekt wymaga 5% wkładu własnego, ale tutaj ze szczegółowych informacji dowiadujemy się, że ten 5% wkład własny może być zrealizowany w formie innej niż finansowa. Może być to 5% wkładu własnego w formie osobowej lub rzeczowej również. Także jest to jeszcze jakby większe wyjście naprzeciw osobom, które inaczej nie byłyby w stanie sfinansować swoich projektów. Jako, że to już druga edycja konkursu, mieliśmy okazję porozmawiać z osobami i organizacjami, które z tego właśnie dofinansowania skorzystały już w zeszłym roku, także wiedzą, jak to wygląda, co można otrzymać, na jakich warunkach i jak fantastyczne rzeczy można stworzyć właśnie dzięki takiemu dofinansowaniu. I tutaj właśnie w imieniu osób, które skorzystały z dofinansowania, wypowiedzieli się Estera Lipman ze Stowarzyszenia LAW oraz Bartosz Wiśniewski z Fundacji Booster Możliwości.
4: Dzień dobry, nazywam się Estera Lipman. No, my zakończyliśmy już tą naszą część publiczną naszego działania, czyli festiwalu Wrocław Tech Night Festival, ale została nam jeszcze cała część zakulisowa oczywiście. Z dofinansowania stworzyliśmy wystawy w centrum festiwalowym, całą komunikację, współpracę różnego rodzaju. Festiwal ma wymiar też multidyscyplinarny, więc mieliśmy dzień muzyczny, dzień performatywny. Trochę staramy się tworzyć przestrzeń dla sztuki abstrakcyjnej, która zaprasza wszelkiego rodzaju media, wszelkiego rodzaju artystów i zarówno młodych, jak i starszych. I dzięki dofinansowaniu z miasta mieliśmy możliwość zarówno zorganizować to na takim poziomie, na jakim chcieliśmy, jak i oferować konkurencyjne stawki dla artystów na tegorocznym festiwalu. Dziękuję. Się bardzo cieszymy. Otrzymaliśmy dofinansowanie na poziomie 101 tysięcy złotych w tym roku i zapraszam do zgłoszenia. I również chciałam potwierdzić to, co mówiła pani Moskwa o tym, jak bardzo łatwo współpracuje się z wydziałem na przyjściu, umówić się na telefon, umówić się na spotkanie, konsultować swoje wnioski. Bardzo pomocni byli w tym procesie.
5: Bartosz Wiśniewski, Fundacja Booster Możliwości. Bardzo mi miło, tak jak tutaj wspomniano, miałem już możliwość współpracować z Wydziałem Kultury i zajmować się mediami społecznościowymi przy Łódź Art Now. No i nie będę ukrywał, że gdzieś skala tego całego wydarzenia i możliwość zobaczenia tylu artystów i tylu inicjatyw, które były pod patronatem Wydziału Kultury, no gdzieś tam zachęciła mnie i moich znajomych, abyśmy spróbowali swoich sił jako Fundacja Booster Możliwości i ubiegać się właśnie w ramach Łodzi Pełnej Kultury, czyli poprzedniego grantu o dofinansowanie. No i rzeczywiście się udało. Otrzymaliśmy takie dofinansowanie w kwocie 60 tysięcy złotych na animowanie łódzkiej queerowej kultury oraz wspieranie artystów. No i przewidujemy panele dyskusyjne, pokazy filmowe, wernisaż z DJ setem oraz tworzenie zinów, a do tego będziemy chcieli to urozmaicić o koncert queerowych artystów. No jest to dla nas super możliwością, bo dotychczas nie wydawało nam się w ogóle i gdzieś to było poza naszym zasięgiem, a jednak tak jak wspomniała moja poprzedniczka Sera, to naprawdę nie jest trudne, by otrzymać pomoc Wydziału Kultury, przyjść, skonsultować, napisać wniosek, otrzymać pomoc. No i tak jak w naszym przypadku jest, po prostu dostać to dofinansowanie i mieć możliwość działania.
6: Mogłabyś mi opowiedzieć o tym, co się udało zrealizować dzięki temu grantowi miejskiemu?
4: Jasne. No w tym roku dzięki temu grantowi zrealizowaliśmy 3 wystawy w Centrum Festiwalowym, gdzie mamy jedną wystawę pokonkursową, międzynarodową, w której bierze udział 10 Polaków oraz 9 osób z zagranicy, z całego właściwie świata i ze Stanów, i z Kanady, z Tajwanu, z Iranu. Mamy cały przekrój artystyczny. Udało się też zorganizować 2 wystawy, na które my zapraszaliśmy artystów i tam jedna wystawa jest wystawą solową Błażeja Rusina, a druga wystawa jest również wystawą międzynarodową, ponieważ tam jeden artysta z Węgier i 2 artystów z Polski. A oprócz tego zorganizowaliśmy dzień muzyczny, dzień po otwarciu festiwalu, podczas którego można było usłyszeć 3 zespoły, a na zakończenie organizowaliśmy również dzień performatywny w ostatnią sobotę. Również cały program Nocy Muzeów, który mieliśmy 16 maja, był zorganizowany w dużej mierze z dofinansowania drag show, rage room artystyczne i również we współpracy z Kamieńcem Majewskiego i inicjatywą Fashion Leak Teaser, czego my osobiście nie byliśmy w jego finansowaniu, ale te instytucje również są finansowane przez miasto z różnych grantów.
6: A jeżeli możesz mi powiedzieć, bo to się wydaje, że jeżeli chce się aplikować o grant, to trzeba super bardzo ogarniać księgowość, rozliczać się z milionów faktur. Jak ci się to udało? Czy to było aż tak przytłaczające, jak się wydaje?
4: No, jestem cały czas w trakcie tego procesu. Jest to rzeczywiście dużo formalności, nie można powiedzieć, że nie. Ale Wydział Kultury na pewno bardzo wspiera w tym procesie. Zdecydowanie zdecydowanie, jeśli jest się NGO-sem, to polecam posiadać księgowość jakąś, jakiegoś rodzaju księgowego, bo jest to dużo, dużo, dużo zabawy. Ale wszystko da się ogarnąć. Wszystko powoli, kreszkiem do przodu i idzie.
6: Podsumowując, wychodzi na to, że tu nie ma czego się bać. Trzeba tylko aplikować i korzystać z miejskiego dofinansowania. Oczywiście szczegółowe informacje znajdziecie na stronie łódź.pl razem ze wszystkimi linkami potrzebnymi do złożenia internetowo takiego wniosku, a my szybciutko przechodzimy do drugiego tematu, czyli do kolejnej okazji, żeby zadbać o swoje zdrowie. Tym razem będziemy rozmawiać o dniach otwartych profilaktyki zdrowotnej, które już 9 czerwca odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. To jest ulica Aleksandrowska 61/63. A o tym, co dokładnie będzie się działo podczas tego wydarzenia, opowie Marta Kubus z poradni promocji zdrowia.
2: Zdrowa Łódź.
7: Dzień dobry, Marta Kubus z poradni promocji zdrowia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi. W ramach Roku Profilaktyki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi organizuje cykliczne wydarzenia pod nazwą Dni Otwarte Profilaktyki Zdrowotnej WOMC.pl w Łodzi, odbywające się raz na kwartał. Drugi termin wydarzenia zaplanowano na 9 czerwca 2026 roku w godzinach od 16 do 20. Spotkanie będzie miało charakter otwarty oraz edukacyjno-profilaktyczny. W programie przewidziano bezpłatne badania profilaktyczne, w tym pomiar ciśnienia tętniczego krwi, oznaczenie poziomu glukozy, pomiary antropometryczne, obliczenie wskaźników BMI i WHR, a także analizę składu ciała obejmującą określenie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, w tym tłuszczu wisceralnego oraz tkanki mięśniowej. Podczas wydarzenia będzie można również skorzystać z konsultacji specjalistów, w tym profilaktyka, położnej i pielęgniarki, fizjoterapeuty, dietetyka oraz logopedy. W ramach działań z zakresu edukacji zdrowotnej zaplanowano porady, instruktaż samobadania piersi z ćwiczeniami na fantomach, prelekcje dotyczące prozdrowotnego stylu życia oraz pokaz pielęgnacji noworodka. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z profilem działalności ośrodka oraz aktualną ofertą zdrowotną. Przewidziano także działania promujące zdrowy styl życia i profilaktykę chorób, w tym zajęcia gimnastyczne prowadzone przez fizjoterapeutę. Celem inicjatywy jest zwiększenie dostępności świadczeń profilaktycznych, podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców regionu oraz promocja działań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia i wczesnej diagnostyki.
6: W ten sposób wyjaśniliśmy sobie, dlaczego jednodniowe wydarzenie nazywa się Dni Otwarte Profilaktyki Zdrowotnej. Oczywiście pozostałe dwie edycje odbędą się w późniejszych miesiącach. Myślę tutaj, że wyjątkowo ciekawym tematem jest ta analiza składu masy ciała z podzieleniem na procentową zawartość różnych rodzajów tkanki tłuszczowej i procentową zawartość masy mięśniowej. To trochę ciekawostka dla tych waszych znajomych, którzy bardzo lubią chodzić na siłownię, ale myślę, że też dla ludzi, którzy mają ciekawość tego, co na to ciało się składa. Mnie to się wydało przynajmniej bardzo interesujące. Przypominam, że wydarzenie odbędzie się 9 czerwca przy Aleksandrowskiej 61/63, a z mojej strony to wszystko w dzisiejszym programie. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: Bez wątpienia jedną z najbardziej szalonych i ciekawych przestrzeni galeryjnych w naszym mieście jest Galeria SP, znajdująca się przy Piotrkowskiej 68. No i co tam się teraz dzieje? To jest, proszę Państwa, naprawdę niezła komedia. Na audycję zaprasza Weronika Kobus. Dzisiaj idziemy na wystawę. komedia i kawał sztuki, ponieważ już teraz można obejrzeć właśnie w tej przestrzeni wystawę Deklinację Twojej Starej, przygotowaną przez 13 osób artystycznych, studiujących właśnie obecnie na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, co jest dość oczywiste. Mniej oczywiste jest to, skąd wzięła się ta Twoja Stara w tytule. Jest to wystawa, w której twórcy odkrywają znaczenie zawarte w tym memicznym terminie, który funkcjonuje we współczesnym języku, ale tak naprawdę jest też również w wielu pracach dostępnych na tej wystawie przeniesiony na bardzo realne doświadczenia, związane raczej z przeszłością, raczej z dzieciństwem i z odkrywaniem swojej tożsamości, ale o tym już lepiej opowiedzą twórcy wystawy. Udało mi się, oglądając właśnie tę wystawę, porozmawiać z 4 osobami, których pracę można tam obejrzeć.
2: Czas wolny w Łodzi.
8: Dominik Gaca.
9: Zofia Ginszt.
10: Dawid Nalborski.
11: Olga Adamska.
6: No dobrze, no to zacznijmy może od tej twojej starej. Deklinację twojej starej. Czy to znaczy, że twoja stara odmienia się przez przypadki?
10: Każdy na swój sposób jakiś odmienia, jakby to pojęcie, to twoja stara. Każdy zupełnie inaczej je rozumie. I że tak powiem, te prace są bardzo różnorodne.
8: Nie, jednak też zachowujemy i jest też również praca, która odwołuje się do oryginalnego mema, do którego też nawiązujemy w tytule, więc to też myślę, że warto wspomnieć.
6: Wiecie, spotykamy się w Dzień Matki, to trochę takie nietaktowne, by się wydawało, że nie chodzi tu jednak o żadną dokładną matkę, tylko o jakąś taką figurę retoryczną twojej starej. Kim w waszych pracach jest ta twoja stara?
9: W każdej pracy jest to trochę co innego. Oczywiście temat matki też jest tu poruszany kilkukrotnie, ale każdy podszedł do tego pojęcia w inny sposób, przefiltrował to przez siebie i twoja stara nie zawsze musi być twoją matką, może być innym zupełnie doświadczeniem, emocją, przeszłością, czymś starym, czymś zapomnianym, odświeżanym, do czego wracamy.
10: Może być rzeczą, obiektem, zjawiskiem, czymś, co się zapisało w naszej pamięci.
6: Widzę tutaj dużo odniesień do dzieciństwa, do dorastania w erze już trochę skomputeryzowanej, ale nie do końca. Jak wspominacie ten swój okres dorastania i jak to się przekłada na prace, które tutaj widzimy?
11: Ja na przykład w swojej pracy wracam trochę do jakichś takich moich zainteresowań z dzieciństwa. O ile to nie jest aż tak bardzo w opisie tej pracy, to jednak używam mikroskopu, którym się bawiłam w dzieciństwie i to był dla mnie też trochę jakiś taki powrót do tego czasu, do tego, czego mnie uczyli moi rodzice, a jednocześnie szukanie jakichś takich swoich własnych ścieżek. Tak a propos tego tematu, tytułu Deklinacja twojej starej, to starą można odmieniać nie tylko przez przypadki, ale też można ją na przykład stopniować i u mnie to nie jest twoja stara, tylko twoja najstarsza na przykład.
8: Ja z kolei nawiązuję do miejsc, wielu nawet, zarówno tych, w których się wychowałem, zarówno w tych, w których chodziłem do podstawówki, do gimnazjum, do liceum, więc ja przechodzę bardzo w swoich 2 książkach fotograficznych przez właściwie różne miejsca, które napotykałem od najmłodszych lat, właściwie praktycznie do teraz.
10: Ja natomiast odniosłem się do swojej pasji, do tańca, która się odrodziła po 10 latach przerwy. Jak się okazało, ten powrót był dla mnie dosyć sporym i ciekawym przeżyciem. I jak się okazuje, ten powrót był właściwy, bo kontynuuję w tym momencie tą pasję. I cieszę się, że w ogóle ten temat pozwolił właśnie mi pomyśleć ponownie o tym, co tak naprawdę mnie interesowało w okresie dziecinnym i o czym warto jeszcze po prostu pomyśleć, tak? Co warto jeszcze może zmienić w swoim życiu, tak? I że to może mieć jakiś większy wpływ teraz na to moje życie.
6: Co się stało, że ten taniec szedł na drugi plan? Czy to jest może związane ze wstydem? Związanym z takim zainteresowaniem?
10: Wydaje mi się, że troszeczkę może problemy rodzinne i w jakiś sposób może brak takiego może pchania do przodu w tym temacie, tak, że to bardziej było, że dziecko chodzi sobie na taniec, super fajnie, rusza się, tylko właśnie nie myślenie w takim kierunku, że jak już tam dziecko nie do końca wie, czego chce, tylko robi to, co właściwie jego rodzice tam na co go zapiszą. I też troszeczkę potem może brakowało odwagi, że jak już troszeczkę zacząłem dorastać, no to jeżeli już ten temat gdzieś tam się przejawiał, gdzieś pojawił się ponownie, no to jednak brakowało tej odwagi, żeby znowu wejść na scenę, że tak powiem. I no, jednak potrzebowałem czasu, żeby po prostu dojść, odważyć się i dojść jeszcze raz, podejść jeszcze raz do tego tematu, tak.
9: W sumie ja tutaj z naszej czwórki jestem przedstawicielką, która akurat zajęła się tematem matki, a propos twojej starej. No i w sumie to też jest stricte związane z moim dzieciństwem, właśnie z dorastaniem tego, czego moja mama mnie nauczyła i w jakim środowisku się wychowałam, ponieważ no było to raczej środowisko wiejskie i stricte kontakt ze zwierzętami, naturą i tego, w jaki sposób moja mama mnie tego nauczyła, jak postępować ze zwierzętami, jakie dawać sygnały, jakie komunikaty, ale też stricte jest to przeniesione na tą relację między mną a nią i to, w jaki sposób my się komunikujemy do dzisiaj, jaka występuje między nami hierarchia i zrozumie. I myślę, że to wychowanie właśnie miało fundamentalny wpływ na mnie. No i tak, moja rzeźba właśnie jest odzwierciedleniem po prostu tych doświadczeń.
6: Dowiedziałam się tutaj od waszego opiekuna, od waszej pani opiekun, że zrobiliście całą tę wystawę od zera. Trudno było zająć się czymś takim? Od czego się zaczyna w ogóle praca nad taką wystawą?
9: Cóż, no chyba przede wszystkim od rozpracowania tematu. U nas to był totalny eksperyment, bo to był chyba taki pierwszy raz, kiedy stricte samodzielnie robiliśmy tą wystawę jako grupa, jako kolektyw. I no przede wszystkim trzeba rozdzielić zadania, żeby każdy wiedział, co ma robić. Trzeba ustalić pewne deadline'y, żeby nic się nie rozjechało. Wiadomo, zawsze są jakieś potyczki, gdzieś tam o czymś zapomnimy, to trzeba coś dociągnąć. Kontakt z galerią, kontakt w ogóle z mediami, z promocją. No to wszystko jest wielka siatka po prostu, jakichś działań, które trzeba wykonać. Oprócz zrobienia samych prac, co też było oczywiście dla każdego z nas jakimś wyzwaniem, podjęcie się w ogóle tego tematu, co w ogóle wyszło tak dosyć przypadkowo ta twoja stara, ale wszyscy podjęliśmy, że ej, to jest coś, co zahaczy może nawet ucho potencjalnych obserwujących.
8: To kolejną sprawą też w naszym przypadku, oprócz no, tematu, to który jakoś tam bardziej lub mniej w dużej burzy mózgu wyszedł, to jeszcze kwestia była rozdzielenia roli tego, bo też to wspomniało o bardzo dużej siatce, która istniała w przypadku tych kontaktów, niekontaktów, załatwiania, niezałatwiania. To też na początku dzięki pani Małgosi mieliśmy też możliwość dostania takiej instrukcji obsługi, mniej więcej jak to działa w przypadku tworzenia wystawy, więc myślę, że to też było ważne, żeby to, co to nam też pomogło tutaj w tym, że to w ogóle doszło do tego momentu, w którym teraz stoimy.
11: Bo to była instrukcja obsługi, ale też lista kontaktów, kiedy, gdzie, do kogo się odezwać. No i potem na podstawie tego też dalej rozdzielaliśmy obowiązki, rozpisaliśmy sobie czas, taki kalendarz, kiedy trzeba co zorganizować i to było co tydzień gdzieś tam aktualizowane, sprawdzane, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy. Wydaje mi się, że na początku, jak dostaliśmy gdzieś sugestie, że powinniśmy to zrobić kompletnie sami, to jakaś taka pierwsza... Były na początku obawy, tak w pierwszej chwili, ale chyba w miarę szybko się w to wdrożyliśmy i wydaje mi się, że już w momencie rozpisania tych wszystkich obowiązków poszło to całkiem sprawnie.
10: Przede wszystkim była komunikacja, tak? Porozumiewaliśmy się i każdy pisał, co robi, jakby jakie czynności wykona i też dzięki temu poszło to dosyć sprawnie, bo wydaje mi się, że gdyby mimo wszystko każdy sam miał pozostawione zadanie i nikt by nie wiedział, na jakim etapie ta jest osoba z tym zadaniem, to wydaje mi się, że to mogłoby się posypać. A tutaj jednak żeśmy się zgrali w kupie i wszystko.
9: Myślę, że to też jest dobry moment, żeby wspomnieć o tym w ogóle, jak podjęliśmy decyzję o kuratorstwie i o tym, że właśnie każdy z nas coś robił, każdy dołożył swoją cegiełkę, ale nie chcieliśmy zrzucać jakby tej powagi kuratora na jedną osobę, ponieważ no każdy zrobił coś i jako taki duch naszej grupy postanowiliśmy stworzyć fikcyjną postać właśnie cioci Dobrowiary, która jest naszą dobrą wiarą w to, że ta wystawa się powiedzie i że nawet jeśli wyjdzie coś nie tak, to że to się wydarzy. Więc to był nasz dobry patron, którego sobie stworzyliśmy.
6: To jak ciocia się sprawdziła w roli kuratora?
11: Ciocia się świetnie sprawdziła w roli kuratora. W momencie montowania tej wystawy zależało nam, żeby utworzyć taki mały kącik, trochę przywodzący na myśl salon w starym mieszkaniu. Do całej tej aranżacji trzeba było znaleźć meble, dywan i jakoś tak się złożyło, że chyba 2 dni przed montażem wystawy udało nam się bodajże z ogłoszenia na Facebooku znaleźć za darmo taki porządny, stary, PRL-owski dywan,
9: akurat idealnie w tym rozmiarze, którego potrzebowaliśmy. Z tym, że no jeszcze trzeba było go przewieźć tramwajem przez pół Łodzi. Dywan miał 4x5 metrów, jeśli dobrze pamiętam, ma 4x5 metrów, więc spora część tramwaju była zajęta przez dywan.
10: Ale całe szczęście tłumów wtedy nie było, bo to była pora wieczorna, więc transport dywanu przebiegł pomyślnie.
9: Ciocia nad nami czuwała.
10: Ciocia nad nami czuwała, tak.
6: A to tak podzieliliście się zadaniami, kto z głową cioci, kto z rękami cioci. To by było trochę obraźliwe, gdyby ktoś został tyłem cioci.
10: Każdy był osobną kończyną, nawet osobnym palcem bym powiedział.
9: Mi się wydaje, że właśnie inaczej, my jesteśmy po prostu wszyscy gdzieś tam przemieszani w tej cioci, tak.
11: Ona jest taka fluid gender.
10: Elastyczna.
8: Tak sprasowani się.
10: W sumie to było tak, jakbyśmy my ubierali tą ciocię do browiarek. Każdy dokładał jej kolejną część garderoby i teraz ta wystawa jest właśnie całym jej ubiorem.
9: Bardziej jak takie dzieciaki, czy dzieciaki w płaszczu. Wszyscy próbujemy funkcjonować jako jeden porządnie działający dorosły.
11: No i wychodzi na to, że naprawdę nieźle wam poszło. Jak tam, zadowoleni jesteście z siebie już po otwarciu?
8: Zadowoleni jesteśmy, myślę. Chyba wszyscy też, ta chyba też potwierdzi. Przy tym, ile było momentami jakieś trudności, czegoś, to no, efekt jest super, fotele są super, dywan jest super, z prac też myślę, że w większości, albo wszyscy jesteśmy zadowoleni.
9: Ja przed chwilą wyszłam z biura z powrotem na przestrzeń galerii i pierwszą rzeczą usłyszałam to był głos Iwony mówiący: twoja stara przeszła Need for Speed na piechotę. I to był moment, kiedy pomyślałam, tak, to jest ta wystawa, uwielbiam tą wystawę.
6: No to słuchajcie, do kiedy można ją obejrzeć i co jeszcze będzie się działo? Jeżeli chodzi o performance, też jeszcze chyba dwa przed nami, czy jeszcze trzy?
10: Będą jeszcze trzy wydarzenia performatywne właśnie w moim wykonaniu, na które serdecznie zapraszam. Przede wszystkim na finisarzu, na który serdecznie zapraszamy.
9: Tak, i informacje co do performance'u, co do finisarzu, o którym też zaraz powiem trochę dokładniej, są na mediach społecznościowych Instytutu Fotografii i Multimediów, ale także spin-offu, bo właśnie finisarz jest jednym z pierwszych wydarzeń, które są organizowane w ramach spin-offu na fotofestiwalu, więc pójście na nasz finisarz będzie też bardzo dobrym rozpoczęciem tej dużej i bardzo ciekawej imprezy, jaką jest i spin-off, i sam fotofestiwal ogółem. No i właśnie na samym finisarzu będzie okazja porozmawiać też z nami wszystkimi oraz będzie możliwość zagrania w grę, która jest w tym momencie w galerii, funkcjonuje ona jako demo i kod QR, za pomocą którego można sobie pobrać tą grę i przejść ją na własną rękę gdzieś w domu. A w czasie finisarzu w środę 3 czerwca o godzinie 18 będzie możliwość zagrania tutaj w tej przestrzeni galeryjnej na kolejnym bardzo wygodnym dywaniku.
12: Stara prowadzi audycję Ryzyka. 25 trzęsień. Twoja stara to ksiądz. Twoja 26.
6: Wystawa będzie dostępna do 3 czerwca i oczywiście jest ona dostępna bezpłatnie. Możecie, wychodząc gdzieś na obiad czy na lody na Piotrkowskiej, zahaczyć też o galerię i przy okazji skonsumować również trochę sztuki. Mnie szczególnie ciekawi ta gra, której fragmenty usłyszeliśmy na koniec materiału, ale rozmowa o takich rzeczach niestety nie oddaje całości i trzeba po prostu przejść się osobiście i spotkać z wystawą Deklinację twojej starej. Za uwagę w tej audycji dziękuję wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia, cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: Arkadius is dead nosi tytuł najnowszy spektakl, który będzie miał premierę dokładnie w ten weekend w Teatrze Jaracza. Ja już miałam okazję zajrzeć trochę za kulisy prób tego spektaklu i mogę wam powiedzieć, że będzie to widowisko równie fascynujące i interdyscyplinarne jak sama twórczość Arkadiusa, który jest bohaterem tego spektaklu. Dopiero co mogliśmy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa podziwiać wystawę prac Arkadiusa, teraz jego życie i jego twórczość stały się materiałem do powstania
0: przedstawienia, które po raz kolejny przykuje uwagę łódzkiej publiczności do twórczości artysty Arkadiusa, który chyba nadal na świecie jest trochę bardziej rozpoznawalny niż we własnym kraju. A dlaczego warto go wspomnieć? Współpracował z artystami takimi jak Björk, Christina Aguilera, Pink, Brad Pitt, Kate Blanchett czy Justin Timberlake. O parę słów na temat spektaklu poprosiliśmy najpierw jego reżysera, czyli Marcina Liberę, z którym rozmawiał mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka.
13: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
14: Marcin Liber, reżyser przedstawienia Arkadiusz SD.
15: Jaką historię zobaczymy podczas tego przedstawienia?
14: Zobaczymy historię, którą napisał Michał Kmiecik na podstawie życiorysu, twórczości Arkadiusa. Rzecz jasna, jest to historia, która jest inspirowana jego pracą, jego twórczością i jego życiem. Jest to fantazja, którą wyfantazjował Michał, a ja reżyseruję to, co Michał wyfantazjował, czyli opowiadamy już swoją historię, która coraz bardziej staje się naszą historią i odległą od historii, która jest inspiracją, jest źródłem. Oczywiście wszystko to, co się tutaj mogło wydarzyć, jest prawdopodobne. Postaci, które przyjdą do naszego bohatera, były, istniały i miały jakiś związek z Arkadiusem, ale w większym lub mniejszym stopniu jest to raczej fikcja, jest to zmyślenie i jest to teatr.
15: Nie zobaczymy takiego linearnego przedstawienia historii jego życia, wydarzeń z jego życia.
14: Na pewno nie zobaczymy historii linearnej, ale logicznej i składającej się w jedną opowieść.
15: Co jest ciekawego w życiu Arkadiusa, że warto pokazać?
14: To jest pytanie istotne i to jest bardzo pytanie, które towarzyszyło nam przez cały proces od momentu, szczególnie Michałowi w momencie, kiedy pisał to, ten tekst, teraz w trakcie prób nam przyświecało pytanie, zadawaliśmy sobie to istotne jakże pytanie, dlaczego opowiadamy tą historię, dlaczego mamy się z nią dzielić za publiczne pieniądze w publicznym teatrze z publicznością. Wydaje mi się, że dlatego, że ona się uniwersalizuje. Uniwersalizuje się przez to, że jest opowieścią o pracy, o tym, czy istnieje życie po pracy. To jest bardzo ważne. Czy my potrafimy funkcjonować, czy mamy balans w sobie, czy jesteśmy zdeterminowani działaniem, pracą, odpowiedzialnością, oczekiwaniami, które na nas zostają nakładane. Znaczy, czy my temu wszystkiemu jesteśmy w stanie sprostać. I chodzi o taki balans w życiu, balans też w produkcji, o tym, że nasze życie przykłada się też do tego, że nadprodukujemy. Nadprodukujemy nasze dzieła, nadprodukujemy towar. Wszystkiego jest za dużo, a za mało jest w tym wszystkim nas. I trudno jest o taką skomunikowanie się z samym sobą i skomunikowanie się też z bliskimi. O tym chyba jest ta opowieść i ona staje się przez to wydaje uniwersalna. Wiemy, że Arkadiusz mieszka teraz w Brazylii i że patrzy na tą historię siebie sprzed iluś tam lat z perspektywy raz, że dystansu, a dwa też, że czasu. Bardzo bym chciał, żeby przyjechał, teatr jest w kontakcie, my też się porozumiewamy, ale czy będzie? Nie wiem, no budujemy napięcie. Oczekujemy, może będzie. Liczymy, że będzie.
15: Czy jakoś brał udział w powstawaniu tego dzieła?
14: Nie brał, no bo my troszkę zawłaszczyliśmy sobie, tak jak mówię, tą fantazję na jego temat. Ale bardzo nam kibicuje i my też mamy wrażenie, że jesteśmy uczciwi wobec niego, osoby takiej prywatnej, i że tu zachowujemy jakiś balans i jesteśmy uczciwi wobec człowieka i nikogo nie chcemy skrzywdzić, nikogo nie chcemy ośmieszyć i nikogo nie chcemy, że tak powiem, czyjego życia nie chcemy podważyć.
0: Bartosz Kądziołka rozmawiał również z odtwórcą głównej roli Arkadiusa, czyli Pawłem Paczesnym.
16: Paweł Paczesny, aktor Teatru Jaracza, gram rolę Arkadiusa w przedstawieniu Arkadius is Dead.
15: Teraz z perspektywy tego czasu, kiedy Państwo mieli próby, Pan się przygotowuje do roli. Jak Pan patrzy na postać Arkadiusa? Kim on jest dla Pana?
16: To znaczy jest wielką inspiracją, myślę, dla nas wszystkich tutaj. Najpierw był dla Michała Kmiecika, potem dla Marcina Libera. Teraz dla nas całej obsady już od 2 miesięcy, dzień w dzień. Szczerze powiedziawszy, to myślę, że już nie potrafię patrzeć na postać żyjącego pana Arkadiusza Weremczuka, pana Arka, czy też Arkadiusa, za jego pracy twórczej, no nie potrafię patrzeć na tę postać inaczej niż w oderwaniu od naszego scenariusza. To znaczy, oczywiście jestem niezwykle ciekaw jego prywatnie. Jego praca jest jakąś ogromną kopalnią inspiracji. Rozmawialiśmy też dużo o Aleksandrze McQueenie na próbach. Myślę, że to są po prostu dwa wielkie nazwiska mody tamtego okresu i w ogóle sztuki współczesnej. Natomiast tutaj w przedstawieniu, w scenariuszu już puścili wodze fantazji chłopaki, znaczy troszkę Michał Kmiecik, Marcin Liber i potem już wszyscy w obsadzie. Mamy trochę takie wstawione mocne archetypy, mówiące o kapitalizmie, mówiące o nadprodukcji, mówiąc o jakichś współczesnych standardach biznesu, produktu, pieniędzy, sztuki w tym wszystkim uwikłanej tak naprawdę, presji wywartej na indywidualności. No i jeszcze postaci też z tego świata życia Arkadiusa, czyli Aleksander McQueen, Isabella Blow, no ale punktem wyjścia były te prawdziwe osoby. Tutaj to już zmierza, Państwo mówili, że ta scena kolorowa, wydaje mi się, że chłopaki wybierali jak najmniej kolorowy fragment, żeby nie dać tak zbyt jednoznacznej, jakiejś płytkiej, powiedzmy, komunikatu, inspiracji do telewizji, tylko no myślę, że to po prostu wzbudza ogromne emocje. Wzbudzało kiedyś i wzbudza dzisiaj i w nas też wzbudzało podczas pracy. To wynika to, że jak już jest jakaś inspiracja, to ona potem idzie daleko, daleko. Tutaj przez chwilkę w nagraniu widzieliśmy pana w garniturze. Niby to miał być zwykły biznesmen, aż w końcu urósł do czegoś monumentalnego. I to nie jest, powiedzmy, ze Stop Making Sense taki jakby garnitur, który jest jakimś metakomunikatem krytycznym. Nie, to jest coś monumentalnego i krwiożerczego, nie? Co wynaturza pana biznesmena, ale też myślę, że zmienia cały świat naokoło jego. No a Arkadiusz, jego życie, no na pewno zawalczył o coś niesamowicie. To jest wyjść z Parczewa do Krakowa, do Londynu, na cały świat, zmieniać trendy tylko na podstawie tego, co miał w sobie, bo myślę, że wbrew temu, co ktokolwiek chciał go uczyć po drodze, realizował to, co najbardziej czuł a propos, nie wiem, polityki, a propos religii, Matki Boskiej, Iraku. Dzisiaj mamy podobną sytuację, więc to w ogóle jakiś taki... To mi się wydaje niezwykłe, że ktoś na pokazie modowym wysyłał komunikaty, które dzisiaj by nas zmroziły lekko, gdyby rzeczywiście były też tak samo skonstruowane. Wielka inspiracja, no i poszliśmy w jakiś świat Alicji w Krainie Czarów, w jakiś świat z jednej strony rejwu, wielkiej, niekończącej się imprezy. No i my się w tej bajce próbujemy odnajdywać. Więc dla mnie to tak naprawdę Arkadiusz w tym momencie, już tak odpowiadając finalnie na pańskie pytanie, to jest taka próba odnajdywania się wobec tych bodźców najmocniejszych. I zadawanie sobie pytania, jakim cudem ten akurat człowiek odnajdywał się na nowo, upadał, podnosił się, upadał, podnosił i walczył i cały czas jednak umiał dokopać się do czegoś, co było w nim najgłębiej. I nawet jeśli nie do końca to było to, co świat mógłby chcieć, czego świat mógłby oczekiwać, to próbował się dokładnie tym podzielić. U nas jest cała ta sinusoida od wielkiego sukcesu do tego wyboru, by zniknąć. Natomiast tu się fabuła nie kończy. To znaczy fabuła wykonuje jeszcze parę różnych wolt zadających pytanie, a co by było gdyby, albo a co w ogóle, jeśli możemy te rzeczywistości zaginać i tutaj powoływać go do życia wśród nas.
17: Dlaczego Arkadiusz is dead? Ano dlatego, że Arkadiusz swoją działalność w pewnym momencie zakończył pod tym pseudonimem, ale jeżeli jesteście ciekawi powodów tego zakończenia, to myślę, że zdecydowanie lepiej niż ja opowie to spektakl w Teatrze Jaracza. Co jeszcze warto powiedzieć o tym przedstawieniu? Na pewno to, że towarzyszy mu wyjątkowa muzyka, z której twórcą Hiroshimą również udało mi się chwilę porozmawiać.
18: Po próbie zastanawiam się, jak w ogóle działa czas w tym przedstawieniu, bo mamy z twojej strony muzykę darkwave'ową, która jest osadzona w latach 80. Karierę Arkadiusza, która rozgrywa się gdzieś u zbiegu lat 90. i zerowych. Jak to wszystko się składa?
19: Ja, tworząc muzykę do tego spektaklu, jednak opierałem się w ogóle o moje doświadczenia ze światem mody, bo takowe mam, bo przez lata mniej więcej, nie wiem też, czy było przed, spokojnie przed pandemią, współtworzyłem muzykę do pokazów mody Roberta Kupisza, czyli miałem jakby taką styczność generalnie ze światem mody i pokazami. I muzyka, która powstała do spektaklu, jest troszkę takim połączeniem tych doświadczeń wynikających właśnie ze współpracy ze światem mody oraz moją absolutnie autorską muzyką, bo jest tu część utworów, które powstały specjalnie na potrzeby tego spektaklu, jest część utworów, która jest jakby zaanektowana z mojej twórczości autorskiej Hiroshimy na potrzeby tego spektaklu. Ja myślę, że generalnie muzyka od lat 90. do współczesności, która pojawia się na pokazach mody, nie zmieniła się aż tak bardzo, więc tutaj ja nie miałem jakichś problemów, że jest albo nawiązanie do lat 90., a że teraz jest troszkę ta muzyka inna. Ja myślę, że świat akurat mody w dużej części opiera się o rytmy, które są wytworzone same w sobie z muzyki syntetycznej, komputerowej, a ponieważ ja jakby specjalizuję się w tego typu muzyce twórczości, więc wydaje mi się, że ta muzyka dobrze się tutaj wpisała w cały kontekst opowieści o Arkadiusie.
17: Są pewne trendy, które cały czas zostają i mają się świetnie, ale z kolei moda wróciła niedawno do estetyki gotyckiej i zaczęła się nią na nowo interesować. Widzisz to jako artysta, że gdzieś tam to zainteresowanie przeżywa już któryś z kolei obiekt?
19: Tak, tu jest inna sprawa, że tu nawet spektakl jest takie odniesienie do ciągle zmieniających się i wracających różnych mód. Między innymi tam także już było techno, potem był punk, potem był rock, potem znowu wróciło techno i znowu jest punk i tak dalej. Ja myślę, że my ciągle jesteśmy w takim kołowrotku wracających, mijających, nowe pokolenia odkrywają to, co już było w przeszłości. Teraz ja akurat już pomijając może nawet ten spektakl, bo cały czas jestem czynnym też DJ-em i gram imprezy właśnie o takim charakterze dark wave'owym, widzę, jak bardzo dużo ludzi właśnie młodego pokolenia słucha tego typu muzyki i ta muzyka po prostu ma jakiś swój nowy renesans, taka właśnie neogotycka, nawiązująca gdzieś do właśnie przełomów lat 80., 90., także co mnie bardzo cieszy osobiście. Arkadiusz w ogóle generalnie był artystą, który do świata mody wprowadził, wydaje mi się, bardzo dużą nutę buntu wizualnie, ale oczywiście jego pokazy również miały wymiar jakby taki interdyscyplinarny, więc również tam się pojawia różna muzyka. Także ja myślę, że ten spektakl fajnie przywołuje tamte czasy i jednocześnie w takim zbiciu z rzeczywistością.
17: Spektakl debiutuje na deskach Teatru Jaracza w ten weekend, ale będzie można go oglądać jeszcze zdecydowanie później, na pewno kilka dat czerwcowych również jest już ogłoszonych. Ja na pewno jestem ciekawa, jak ta historia została opracowana i co ciekawego można nadal powiedzieć o życiorysie człowieka, który w pewnym momencie wybrał anonimowość, usunął się z show biznesu i wybrał to tak zwane zwykłe życie. Za uwagę w dzisiejszej audycji dziękuję Wam, Weronika Kobus. Ja na pewno wybieram się na Arkadiusa, a Wam mogę powiedzieć na razie do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia. Vision Express.
2: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligóry. Góry. Bądźcie z nami!
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Spieszu. Na scenie Beata Kozidrak z zespołem Baim oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
8: Po raz kolejny w magazynie reporterów wita się z Wami Weronika Kobus. Dzisiaj audycję poświęcimy sobie tematom transportowym i tutaj postaram się ująć wszystkich użytkowników transportu. Zaczniemy sobie od tematów skierowanych dla użytkowników czterech kółek, a potem trochę informacji dla tych, którzy jednak wybierają podróże komunikacją miejską. Zaczniemy tutaj od zapoznania się z nowo otwartym obiektem, który jest wyjściem

0: możliwościami oraz 6 stanowisk ładowania pojazdów elektrycznych. Podczas otwarcia parkingu usłyszeliśmy ze strony zarówno operatora parkingu, jak i przedstawicieli Urzędu Miasta, że te parkingi wielopoziomowe będą w pewnym sensie uzupełnieniem miejskiej strefy płatnego parkowania, która w centrum obowiązuje. No i tutaj pojawiło się takie założenie i taki pomysł, żeby ceny na tych parkingach były konkurencyjne względem tego, jak wygląda parkowanie na ulicy właśnie w tej płatnej strefie parkingowej. Więcej na ten temat powiedzą już Natalia Olszewska, pracowniczka Urzędu Miasta Łodzi, PO kierownika działu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, i Marcin Kłopotkowski, członek zarządu spółki, która jest operatorem nowo otwartego parkingu.
1: Tym żyje Łódź.
2: Chcemy kierowców przyciągnąć, tak? Więc uznaliśmy, że po prostu stawka bardziej konkurencyjna niż ta na ulicy powinna spowodować, że po prostu kierowcy zaczną korzystać z parkingu, tak? I będą woleli.
3: Powiedzmy chociaż, że walczyliśmy.
2: Nie, no walczyliśmy oczywiście, ale no te stawki, żeby parking komercyjnie miał sens, no to powinny być dość zbliżone, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że parking jest po prostu dużo droższy niż strefa, i wtedy kierowcy oczywiście naturalnie wolą szukać miejsc na ulicach.
4: Wspólnie z partnerem chcieliśmy, żeby to była terapia szokowa, że będzie stawka wysoka, żeby zniechęcała po prostu do nowego modelu parkowania. Chcieliśmy faktycznie, w ogóle generalnie projekty parkingowe mają na celu to, i tak były przemyślane od samego początku, żeby stworzyć jakby alternatywę dla tego, co się dzieje w strefie. Żeby ją uzupełnić, ale nie zabić. Żeby generalnie wspomóc też procesy rewitalizacyjne, które obserwowaliśmy od samego początku, i stopniowo powiększanie się ilości zieleni, miejsc dla pieszych, miejsca w ogóle dla ludzi przechodzących po ulicach. Natomiast żeby po prostu nie upuścić tych kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie do usług po to, żeby po prostu popracować, bo jednak Łódź codziennie przyjmuje bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają tu do pracy.
0: Oczywiście przedstawicielom Urzędu Miasta Łodzi nie udało się uniknąć pytań dziennikarzy o to, dlaczego ta inwestycja trwała tak długo, dlaczego ten parking otwierany jest dopiero teraz, kiedy już od naprawdę wielu, wielu lat słyszymy, że takie parkingi powstaną, a sam projekt budowy tego dokładnie parkingu oraz dwóch, które zostaną oddane dopiero po wakacjach, no już początki jego sięgają 2020 roku. To było oczywiście 6 lat temu, więc co się działo przez ten czas? No tutaj ponownie tłumaczy pani Natalia Olszewska, PO, kierownika działu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego Urzędu Miasta Łodzi, oraz pani Hanna Zdanowska, czyli oczywiście prezydent miasta Łodzi.
4: Podejść miasto było wiele, natomiast my zajmujemy się tą sprawą właściwie w partnerstwie publiczno-prywatnym de facto. Zrobiliśmy podejście, podpisując umowę w 2020 roku. Natomiast na dzień dobry zaskoczyła nas pandemia. Pandemia okazała się, ponieważ cała umowa jest oparta o montaż finansowy, który jest finansowany w banku. Nie było jak zrobić analizy, ponieważ miasto wyludniło się po prostu z dnia na dzień. Tak? Pamiętacie Państwo ulicę w pandemii? Po prostu nie było jak nawet policzyć chętnych do parkowania. Chwilę później właściwie, jak ledwo wyszliśmy z jednego problemu, weszliśmy w następny. Mota Engil podjęła decyzję sprzedażową dotyczącą części spółek i przede wszystkim spółki, która obecnie jest znana pod nazwą Duna, czyli naszego głównego wykonawcę. Musieliśmy to wszystko zaabsorbować, też zmienić montaż finansowy. Jeszcze przy okazji czekamy na czwarte pozwolenie na budowę, a ten produkt był zawsze widziany przez banki jako całość, więc musieliśmy po prostu przejść całą procedurę bankową. No nie ukrywam, że ta umowa nauczyła nas całej masy nowych rzeczy i myślę, że przetrenowała też mój fantastyczny zespół, dzięki uprzejmości pani prezydent, która ma dużo cierpliwości do nas po prostu i naszych pomysłów. Widzicie Państwo też drugą umowę, bo Lechów Janów, czyli Aquapark Widzew, który znacie, idzie w innym tempie, zupełnie szybszym, i tak by było z tą umową, gdyby nie te przeszkody. Natomiast teraz jesteśmy przygotowani na wszystko. To proszę Państwa, wszystko jest system naczyń połączonych, że tak powiem, ponieważ rewitalizacja musiała odnieść taki skutek, jaki odniosła. Czyli generalnie rzecz biorąc, uporządkowanie ulicy, uporządkowanie ruchu. Ta struktura jest XIX-wieczna. To jest nie miasto, które nie jest w ogóle przystosowane do takiego natężenia ruchu, jakie generalnie w tej chwili musi zaabsorbować. Nie dziwi

0: przyjrzyjmy się temu, co się dzieje faktycznie. No, remonty ulic są konieczne, remonty generalnie rzecz biorąc całej infrastruktury również są konieczne, bo przecież każdy budynek z budynków tutaj stojących obok chce mieć podpiętą kanalizację, chce mieć podpiętą wszystkie media inne, więc generalnie rzecz biorąc no, staramy się nad tym zapanować i nadążyć.
1: Przede wszystkim, szanowni państwo, przy żadnej z ulic, które robiliśmy remonty, nie zniknęły miejsca do parkowania. Wprost przeciwnie, staramy się, żeby za każdym razem one były jeden do jednego odtworzone, tak. A powiem więcej, tam gdzie można, żeby ich przybyło. Natomiast rewitalizacja polega na tym, że również mieszkańcy kamienic, mieszkańcy budynków mieszczących się w centrum miasta też zaczęli powoli, to jest na razie proces, który się rozpoczął, on nie jest jeszcze aż tak błyskotliwy, ale zaczęli dbać o swoje podwórka, stamtąd też powoli, wspólnoty nie chcą aż tylu samochodów na podwórkach, bo niestety podwórka stały się takimi głównymi miejscami parkingowymi, zamiast być przestrzenią sąsiedzką, gdzie można spędzić czas, gdzie jest zieleń, gdzie jest trawa, ławka, stały się tak naprawdę parkingami wszystkimi. W związku z czym również wspólnoty zaczynają wyprowadzać samochody z tej przestrzeni, stąd tych samochodów, no w przestrzeni tej ogólnej, wspólnej zaczęło być widocznych coraz więcej. Rewitalizacja śródmieścia też spowodowała, że tereny, które były działkami niezabudowanymi, ruinami, też powoli zyskują swoich nabywców i w tych miejscach powstają nowe inwestycje, w związku z czym te parkingi, tak zwane dzikie parkingi, też znikają z miasta, dlatego te problemy dotyczące ewentualnie miejsc parkingowych się pojawiają. O kolejnym komponencie, który się na to składa, już może na koniec, to jeszcze jest coś takiego, że ja to cały czas powtarzam jak mantra, ale to sprawdzaliśmy. W 2010 roku, kiedy obejmowałam urząd prezydenta, w Łodzi było zarejestrowanych 250 tysięcy pojazdów. W tej chwili jest 580 i to nie licząc tych, które są na innych blachach, bo na przykład samochody leasingowane, wypożyczane są na blachach nierejestrowanych u nas. To proszę dodać jeszcze te. To pokazuje, jak zmieniła się ilość pojazdów, które na co dzień funkcjonują w mieście. Tego nie da się w żaden sposób, ulic, szczególnie w centrum, nie da się rozszerzyć. Proszę zobaczyć, co się dzieje na osiedlach, które też były budowane, nie myśląc o tym, kiedyś nie myślano o tym, że będzie taka liczba, taki wysyp pojazdów, jak jest w tej chwili, bo olbrzymie problemy są na każdym jednym osiedlu, gdzie zarządzają spółdzielnie. One też już nie mają żadnej przestrzeni, żeby te pojazdy, które są, upchnąć, bo każda rodzina chce mieć indywidualnie nie jeden samochód na rodzinę, ale pomnożony przez ilość osób w rodzinie, jeżeli te osoby są pełnoletnie, więc tu już niestety, dopóki nie minie moda na to, że każdy musi mieć własny samochód, niestety będziemy się musieli z tym w jakiś sposób codziennie poradzić i mierzyć.
2: Czy oddaniu tego obiektu do użytku będzie towarzyszyła zmiana organizacji ruchu w okolicy ulicy Wschodniej? No wydaje się to absolutnie nieuniknione ze względu na to, że właśnie ta część Łodzi charakteryzuje się wąskimi uliczkami, często jednokierunkowymi, więc oczywiście bez zmiany organizacji ruchu się nie obędzie. Tutaj Urząd Miasta apeluje o zwracanie uwagi na nowe znaki, które będą się pojawiały właśnie w tej okolicy, aby ułatwić tym 200 ponad samochodom wjazd i wyjazd z ulicy Wschodniej. Tutaj tłumaczy ponownie pani Natalia Olszewska z Urzędu Miasta Łodzi.
0: Zmieniamy organizację ruchu po inwestycji. Zaraz będą zjazdy przygotowane do parkingów. Częściowo faktycznie tutaj ilość samochodów się zweryfikuje, natomiast nie znikną, więc mieszkańcy mogą się nie martwić, że generalnie rzecz biorąc za chwilę wysprzątamy im tu pół kwartału, nic z tych rzeczy. Owszem, tak, będziemy bardzo rygorystycznie przestrzegać generalnie i prosimy, zwracajcie państwo uwagę na nowe znaki, które są w mieście, ponieważ będziemy po prostu regularnie motywować naszą Straż Miejską do częstszych wizyt w tych rejonach i tego, żeby po prostu faktycznie jak najbardziej przypilnowali tej organizacji ruchu, która jest projektowana. Chcemy troszeczkę zobaczyć, jak to będzie chodziło. Dajemy sobie tą chwilę na to, żeby tu jesteśmy w bardzo dobrej współpracy. Zresztą z partnerem jesteśmy związani przez następne 20 kilka lat, więc mamy czas. Będziemy jak w małżeństwie. Mamy czas na to, żeby faktycznie reagować na gorąco i patrzeć na to, co się dzieje, jakie są potrzeby mieszkańców, więc
2: Tak jak już było wspomniane, jest to pierwsza z trzech inwestycji tego typu w naszym mieście. Parking na wschodniej 62 przez 64 został właśnie otwarty, a kolejne są planowane tuż obok. Jeden będzie znajdował się na ulicy Wschodniej 67, czyli dosłownie po drugiej stronie ulicy, a kolejny ma znaleźć się przy ulicy Tuwima 12. Na razie wiemy tylko, że zostaną otwarte po wakacjach, więc więcej konkretów dotrze do nas, rozumiem, w najbliższych tygodniach tudzież miesiącach. Parking na wschodniej 62 przez 64 jest do 8 czerwca bezpłatny. To widzę, że taki eksperyment ze strony Urzędu Miasta i operatora parkingu, żeby zobaczyć, jak ten ruch będzie wyglądał, co w tym ruchu trzeba usprawnić i jak dostosować organizację ruchu właśnie w okolicach wschodniej, żeby wjazd i wyjazd z tego parkingu działały jak najlepiej. Można więc skorzystać z niego całkowicie bezpłatnie. Także próbujcie, oceniajcie, dawajcie znać, jak podoba Wam się takie nowe rozwiązanie w naszym mieście. A jako, że obiecałam informacje nie tylko dla użytkowników czterech kółek, teraz garść informacji związanych z tym, jak będzie funkcjonowała komunikacja miejska w ten weekend, czyli podczas Wielkich Łódzkich Juwenaliów, no bo szykuje się sporo zmian i szykuje się kilka ważnych właśnie do przekazania informacji. Zmiany oprócz tych, którzy wybierają się na juwenaliowe koncerty, będą dotyczyć osób mieszkających w okolicy ulic takich jak Karskiego, Lutomierska czy Drewnowska, bo właśnie ten obszar będzie objęty planowanymi zmianami tras kursowania MPK. W tę sobotę i w niedzielę w godzinach 16:01:30 w nocy swoją trasę zmienią autobusy linii 59, które będą dojeżdżać na kampus Politechniki Łódzkiej, żeby zebrać z niej oczywiście podróżujących na koncerty studentów, a linia autobusowa 87A i 87B, które normalnie poruszają się po okolicy skweru przy Lutomierskiej, będą zawieszone. W zamian tego zostanie udostępniona linia 87C, która połączy Żubarć i radiostację. Pamiętajcie, że jeżeli wybieracie się na Wielkie Łódzkie Juwenalia, to powinniście kierować się na okolice ulic Drewnowskiej i Karskiego, bo właśnie od tamtej strony będzie znajdowało się wejście na koncerty. Skwer kończy się przy ulicy Lutomierskiej, ale od tamtej strony po prostu nie wejdziecie na teren imprezy. To by było oczywiście na tyle, jeżeli chodzi o zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej na ten okres. Tutaj mamy zapewnienia ze strony organizatora, że parking dla użytkowników czterech kółek ma być przewidziany w manufakturze, także jeżeli poruszacie się samochodem, no to również kierujcie się właśnie w tę stronę, żeby tam zostawić samochód, no i już od tej ulicy Drewnowskiej podejść sobie spokojnie na koncerty. Za to wyjątkowo skupione na transporcie wydanie audycji dziękuję Wam. Za mikrofonu Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. Zapraszam Was dzisiaj na chwilę refleksji nad kulturą studencką. Jeżeli znaleźliście się w ostatni weekend gdzieś w okolicach Ow Piotrkowskiej, no to na pewno trafiliście na tłum ludzi, którzy przyszli na festiwal Zerówka. Po raz pierwszy w naszym mieście odbył się właśnie taki całkowicie oddolny festiwal kultury studenckiej, całkowicie również bezpłatny. Zaprosiłam więc zarówno jego organizatora, Krzysztofa Kalwasa, jak i event menadżera Ow Piotrkowskiej, który tutaj doglądał technicznej strony tego wydarzenia, na krótką rozmowę o tym, co się udało na festiwalu Zerówka.
4: Krzysztof Kalwas, organizator i pomysłodawca Zerówki.
5: Michał Pietrzak, event menadżer Ow Piotrkowska Center.
2: Spotykamy się już tak parę dni po festiwalu, więc te emocje zdążyły już trochę opaść, ale jeżeli mogę Was cofnąć jeszcze do poprzedniego weekendu i zapytać o takie pierwsze wrażenia, które mieliście po festiwalu.
4: Wow, to było pierwsze słowo, jakie mi w ogóle przyszło do głowy, kiedy zobaczyłem wszystkich ludzi pod sceną na kinie polowym. No i taka bardzo duża duma ze wszystkich osób, które były zaangażowane w ten projekt, że to się udało i się udało z bardzo dużym echem.
5: Ja też wow. też wow. Może nie dlatego, jak zobaczyłem osoby pod sceną, tylko to wcześniej wow miało miejsce, jak przyjechałem i zobaczyłem, że mimo takiej opinii, że młodzi ludzie teraz, te zetki, to sobie tak nie radzą i w ogóle, mimo tego to widziałem, jak studenci to wszystko organizowali i przyjechałem tam, zobaczyłem, mówię wow.
2: No to wyszło na to, że to współpraca naprawdę wielu podmiotów musiała się zdarzyć. Z jednej strony była jedna firma przywożąca scenę i rozkładająca ją na bieżąco, z drugiej strony studio tatuażu, które gdzieś tam się rozłożyło już troszeczkę z dala tej sceny. Bardzo się przejmowaliście tym, jak coś małego nie wychodziło, jak nie wiem, opóźnił się przyjazd kogoś, czy okazało się, że coś nie dojechało tak, jak powinno.
4: Właściwie nie i to jest też rzecz, z której się bardzo cieszę, że jeżeli już były jakieś potknięcia, których oczywiście nie było, nie, no żartuję sobie, ale jeżeli były jakieś potknięcia, to nikt za bardzo nie siał paniki, tylko od razu myśleliśmy rozwiązaniem, co wtedy zrobić.
2: Ja tutaj chciałabym zapytać bardziej ciebie ze strony Ów Piotrkowskiej, bo wydaje mi się, że to był jeden z takich większych eventów w ostatnich latach w tej przestrzeni, jeżeli chodzi o takie otwarte koncerty.
5: Tak, jeżeli chodzi o otwarte koncerty, tak. I to jest fajne, bo to jest taki powrót do korzeni Ofa. I odkąd sam pracuję, tak postawiłem sobie troszeczkę za cel, a właściwie nie cel, tylko tak chciałbym te koncerty, te outdoorowe rzeczy, to przestrzeń dla łodzian i dla okolic, dla twórców, żeby ten Off znowu takimi wydarzeniami żył. Wcześniej faktycznie, w ostatnich latach były to raczej wydarzenia zamknięte, które też się dzieją, też są duże, ale mamy nadzieję teraz postawić nacisk. Jeżeli sąsiedzi pozwolą, jeżeli warunki pozwolą, to będziemy tę kulturę, rozrywkę tak w takim łódzkim wydaniu na pewno szerzyć.
2: Ja nie chcę tutaj wyjść na jakąś starą babę, ale pamiętam, gdzieś tam bardzo mocno mi się wyrył w pamięć festiwal Domofon, który odbywał się, to już chyba musiało być 10 lat temu właśnie, na Ow Piotrkowskiej jeszcze całkowicie inaczej ta przestrzeń wyglądała. Myślisz, że koncerty na taką skalę mają jeszcze szansę wrócić w tę przestrzeń?
5: Ciężkie pytanie jak na teraz. Ow się cały czas zmienia. Tam już teraz jest bardzo ciężko jakąkolwiek przestrzeń, która nie jest już w rękach jakiegoś najemcy, czyli jakiegoś, nie wiem, studia, jakiejś restauracji, czy jakiejś przestrzeni kreatywnej. Więc bardzo ciężko, nawet jak teraz z Krzysztofem szukaliśmy miejsca na postawienie tej sceny, to już było ciężko, ale chcielibyśmy na przyszłe lata taką przestrzeń jakoś wygospodarować, żeby właśnie szczególnie w takim sezonie letnim, żeby to miejsce mogło też przyjmować większe wydarzenia takie otwarte, więc bardzo, bardzo byśmy tego chcieli.
2: No i z drugiej strony Zerówka odkopała pomysł, który już wiedzieliśmy, że bardzo dobrze działa, czyli kino polowe na tej górce ofowej. To była taka rozgrzewka przed festiwalem, ale chyba już to był dobry obraz tego, że się udało i że ludzie po prostu przyszli na to.
4: Tak, tak. Ja też pamiętam, jak kiedyś w tej przestrzeni odbywały się właśnie kina polowe, stand-upy co czwartki latem, ale to też już zamierzchłe lata. I to był bardzo fajny start całego festiwalu, dlatego że ludzie już o godzinie 19:10 podchodzili i pytali, czy jest jeszcze jakieś wolne miejsce. Więc to tylko pokazuje, że to zapotrzebowanie jest, że zainteresowanie studenckimi etiudami też jest bardzo duże i co? I super.
2: No pewnie, super. Teraz spotykamy się zaraz przed tym juwenaliowym weekendem. Czy wy też wybieracie się w takim razie na juwenalia, czy to jest jakiś bojkot z waszej strony?
4: Nie, nie, zupełnie nie. Mnie akurat nie będzie na juwenaliach, ale to dlatego, że inne plany się z tym pogrywają, też festiwalowo-koncertowe. Już nie jako organizatora, uczestnik, żeby trochę odpocząć. Więc no nie, mnie tam akurat nie będzie.
5: Ja planuję iść, bo ja jestem fanem wszelkiego rodzaju koncertów i uważam, że takie coś jak juwenalia powinno ogarniać całą Łódź i trochę tutaj tak offowo, tutaj będzie wersji płatnej na poziomie, podejrzewam, te koncerty będą bardzo wysoko, jeżeli chodzi o realizację, także też zamierzam tam pójść zobaczyć, przede wszystkim żeby się rozerwać, ale też żeby się pouczyć, bo cały czas te eventy robimy i trzeba podpatrywać i lepszych, i tych słabszych. Trzeba to wszystko przyswajać, a potem dawać siebie jak najwięcej.
2: Słuchajcie, mam nadzieję, że nie wychodzę tutaj za bardzo do przodu, ale wydaje mi się, że już padły pewne nieśmiałe deklaracje, że festiwal Zerówka wróci za rok. Czy w takim razie wróci też w tym miejscu, w którym gościł w tym roku?
5: Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że studenci znowu przyjdą z propozycją, że będziemy mogli dogadać, że ta przestrzeń będzie. Ja myślę, że dobrych rzeczy się... Nie, jest takie przysłowie, że czego się nie zmienia? Dobrego konia? Nie wiem. Czegoś nie zmienia się, ale jak coś żre, że tak powiem, to tego się nie zmienia i w tym kierunku idźmy. Póki będzie nam dobrze, to realizujmy to i rośnijmy razem.
4: I dla nas też to jest takie duże kolejne marzenie, żeby druga edycja Zerówki powstała, bo też w trakcie festiwalu, ale również po, bardzo dużo słyszałem takich głosów z różnych stron, czy to od studentów, czy to od OFA, od najemców, czy też od między innymi mojego dziekana, że trzymają bardzo duże kciuki, bardzo mocno trzymają kciuki za to, żebyśmy wrócili z kolejną edycją i żeby ta Zerówka rosła, rozszerzała się, no i żeby na stałe wpisała się do kalendarza łódzkich wydarzeń.
2: Tak patrząc po tych dwóch dniach koncertowych, nie zanosi się wcale na to, żeby tych łódzkich zespołów i łódzkich artystów zabrakło. Ja sama nie miałam pojęcia, że aż tyle tak fajnych zespołów gdzieś tam po akademikach się chowa. Który zespół zrobił na was największe wrażenie?
4: Tych zespołów jest naprawdę bardzo dużo. Już niektórym musieliśmy nawet odmówić niestety, bo nie mieścili się nam czasowo w line-up. Mnie osobiście bardzo urzekł zespół Potato Stonks. Uwielbiam ich muzykę. Super, że usłyszeliśmy po raz pierwszy na żywo ich nową płytę, którą niedługo będą wydawać. I widać, że ludzie też byli bardzo, bardzo zadowoleni z tego koncertu.
5: Ja również, jeżeli chodzi o poziom, to Potato Stonks to jest zespół, który już znam jakiś czas i mieliśmy przyjemność organizować koncert wcześniej, więc zobaczyliśmy, jak dojrzał i jak naprawdę się rozwinął, ale ja mam takiego dosłownie czarnego konia, bo to jest Wieczny Mróz, to jest taka muzyka, wiecie, taka ciężka, ja bardzo lubię taką muzykę, odreagować sobie przy niej i naprawdę to było fajne. I ich anturaż, w którym wyszli, ale też właśnie muzyka.
2: Tutaj bardzo mi się podoba, że wspomniałeś o wracaniu OFA do korzeni, bo właśnie takie były te korzenie OFA, jednak młodzież ta alternatywna przesiedywała jeszcze za czasów, kiedy na OFA była rampa deskorolkowa, to gdzieś było to takie, no, po prostu najbardziej oczywiste miejsce spotkań tej alternatywnej części Łodzi. Rozumiem, że do czegoś takiego też chcemy dojść?
5: Na pewno chcemy w taką stronę puścić oko z powrotem, że po prostu ta alternatywa cały czas jest nam w sercu, że mimo tego, że tam na dobre zagościł biznes na OFA, to jest to przestrzeń, gdzie możemy te rzeczy łączyć po prostu i zachęcać. OFA jest taką trochę wizytówką Łodzi, jeżeli chodzi o kulturę, o taki underground, takie przestrzeń miejskie i w pewnym momencie zaczęło to uciekać, że jest tam praktycznie tylko gastronomia. Może nie tylko, ale głównie gastronomia. Chcielibyśmy, żeby znowu pojawiło się w opinii publicznej to, że tam można przyjść naprawdę na fajny koncert, na dobrą muzykę i wtedy dalej się rozerwać, coś fajnego zjeść czy się napić.
2: Przepraszam, Michał, że cię tak męczę, ale po prostu gdzieś mam bardzo dużo osobistych odczuć z OFF Piotrkowską i właśnie rezydowaniem tam łódzkiej kultury. To czy to znaczy, że jest to jakieś wyjście naprzeciw ze strony OFA do inicjatyw oddolnych, do inicjatyw mniejszych, debiutujących? Jeżeli tak, to dostaliście naprawdę dobry przykład, że takim inicjatywom warto zaufać.
5: My to tak naprawdę wiemy i już może nie outdoorowe te wydarzenia, ale takie oddolne inicjatywy, jak jakieś wystawy, festiwale, pokazy mody, pokazy sztuki, to się wszystko w przestrzeniach OFA dzieje, tylko to są rzeczy za tak zwanymi różowymi drzwiami na naszym drugim, trzecim piętrze. To też są takie przestrzenie, gdzie rzeczy się odbywają, ale faktycznie koncertów z racji tego miejsca, które jest już zagospodarowane prawie w całości, no nie ma jak. No, wiemy o tym, że żeby zrobić koncert, potrzeba przestrzeń, no, pogodę, ludzi w ogóle, to tak, ale przestrzeń, infrastrukturę. No i tutaj wydarliśmy ten kawałeczek. Mam nadzieję, że pokazaliśmy wszystkim, że warto było i będziemy w tym kierunku szli. Myślę, że nie tylko z Zerówką, bo nawiążę teraz do tych zespołów, których w Łodzi, w okolicach jest bardzo, bardzo dużo. Nie tylko, tak jak obserwowałem zgłoszenia do festiwalu, było tego sporo, również do nas bezpośrednio, do OFA też zgłaszają się fajne zespoły i mam nadzieję, że teraz będzie takie już bez niepewności, czy to się uda, czy się nie uda. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumiemy, że tam jest miejsce na koncerty również.
2: Czyli po prostu Zerówka dała świetny przykład i dobrze zareklamowała pokolenie Z w akcji. No dobrze, no to już w takim razie musimy zmierzać do końca, więc zapytam cię jeszcze, Krzysztofie, na sam koniec. Jakie masz w takim razie jeszcze marzenia, jeżeli chodzi o Zerówkę? Co chciałbyś zobaczyć i zrealizować na tym festiwalu? Nawet nie, że w przyszłym roku, ale tak wiesz, puszczając wodze fantazji.
4: No, na pewno bym chciał, żeby tą kulturę studencką jeszcze bardziej poszerzać, jej reprezentację o teatry studenckie, o których już teraz jest bardzo cicho, ale wiem, że gdzieś tam skryte na pewno są również jakieś stand-upy, no i bardzo bym chciał, żeby doszło do takiego momentu, że aż się na tym ofie nie zmieścimy, żeby było tyle chętnych. Myślę, że tak. To takie marzenie, które może dla uczestników nie będzie zbyt przyjemne, jak się wszyscy nie pomieścimy, ale pokaże, że jest naprawdę bardzo duże zapotrzebowanie na takie festiwale.
2: No to czego w takim razie życzyć na przyszłość festiwalowi Zerówka i przestrzeni OFF Piotrkowska na dalszy rozwój?
5: Więcej takich inicjatyw, chociaż nie wiem, czy tak do końca więcej. To w kontekście tego, czy się nie zmieścimy, czy nie. Ja tutaj muszę stać trochę na straży. Wszystko będzie bezpiecznie, wszystko będzie zgodnie i w ogóle, więc będziemy się tam mieścić, będziemy te imprezy robić na pewno bezpiecznie, żeby każdy się tam czuł bezpiecznie, żeby nic się nie działo. To jest pewne. A czego życzyć? Żeby łodzianie przypomnieli sobie o tym, że to miejsce jest również do tego, żeby się bardzo dobrze pobawić, żeby zażyć kultury tej właśnie oddolnej, tej takiej undergroundowej, offowej, z której tak naprawdę Łódź myślę, że słynęła i nadal słynie. Mam nadzieję, że jeszcze na ofie się to odnajdzie.
4: A Zerówce można życzyć w takim razie, żeby stała się w kolejnych latach platformą dla młodych studenckich artystów, nawet nie tylko z Łodzi, do tego, gdzie mogą przyjść, pokazać się i żeby była takim punktem startowym do rozwijania dalszej kariery w kulturze.
5: Pięknie powiedziane.
2: No, przecież każdy zespół, który słyszymy teraz na falach radiowych największych rozgłośni, był zespołem początkującym i często zespołem studenckim. Bardzo dziękuję wam w takim razie za rozmowę.
4: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękuję bardzo.
2: Niezmiernie cieszy mnie zapowiedź, że Festiwal Zerówka wróci do nas za rok. To oczywiście jeszcze na razie plany, ale jeżeli tylko zaczną się materializować, poinformuję was o tym niezwłocznie. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: W Łodzi dni do końca czerwca odliczają nie tylko uczniowie szkół podstawowych czy średnich, ale też miłośnicy sztuki i to naprawdę przeróżnych rodzajów sztuki, a to ze sprawą festiwalu Reykjavik, który w ostatni weekend czerwca, dokładnie w dniach 26-28 czerwca, obejmie imprezowym szaleństwem teren naszego miasta. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. No i tak jak już zdążyliście się domyśleć, pogadamy dzisiaj trochę o festiwalu Reykjavik. I zanim powiecie mi, że no przecież rave to nie jest sztuka, że to jest tylko muzyka imprezowa, no to posłuchajcie, co na temat tego właśnie festiwalu i jego znaczeniu dla naszego miasta ma do powiedzenia Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.
6: Czas wolny w Łodzi.
7: Warto powiedzieć, że to wydarzenie, które współpracuje już od dłuższego czasu z miastem, jest niezwykle ważne, bo gruntuje taki wizerunek naszego miasta jako tego miejsca, gdzie jest nie tylko muzyka elektroniczna, gdzie spotykają się także różne inne dyscypliny sztuki. I dlatego to wydarzenie w Festiwalu Reykjavik jest wyjątkowe, bo jest wydarzeniem bardzo interdyscyplinarnym, łączącym różne konteksty, także te artystyczne. Ta współpraca z fotofestiwalem jest także z punktu widzenia niezwykle istotna, bo to jest duża synergia dwóch dużych, fajnych, zbudowanych od lat brandów, które mają swoją własną tożsamość, swój własny pomysł na siebie. Niekoniecznie zawsze gonią tylko za masową publicznością i tym masowym odbiorcą, ale chcą też przekazywać trochę więcej, trochę bardziej ambitnej sztuki. To jest ważny element tej oferty kulturalnej, której mamy w Łodzi na wakacje. Można powiedzieć, że to jest ważny start tych wspaniałych wakacji, które będą w najbliższym czasie w Łodzi i kierowane nie tylko do Łodzian, ale także do osób, które przyjeżdżają. Bo wiemy z lat poprzednich, że publika i publiczność festiwalu Reykjavik to nie są tylko łodzianie, to są także osoby, które przyjeżdżają spoza Łodzi. i przy okazji tego wydarzenia odkrywają i magię samego miasta, ale też często zupełnie nieoczywiste miejsca, w których się festiwal Rejkjavik odbywał. Było to też wielkie podziękowania, dlatego że niejednokrotnie to wydarzenie przywracało też nawet dla nas, dla łodzian, taką świadomość, że tych wspaniałych miejsc, kolejnych wspaniałych miejsc w Łodzi jest bardzo wiele. Miejsc, które mogą na początku służyć właśnie takim tego typu wydarzeniom, a z czasem mogą przyjmować inne ważne dla miasta funkcje, więc ten podróżujący festiwal Rejkjavik dalej na swojej trasie. Jesteśmy przekonani, że w tym roku ta edycja będzie wyjątkowo, wyjątkowo udana i zachęcamy wszystkich łodzian, nie tylko łodzian, do udziału. Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.
2: Jak już bardzo dobrze się domyślacie, festiwal Rejkjavik w tym roku ze względu na swoją jubileuszową 10. edycję to nie tylko koncerty i imprezy, ale również mnóstwo wydarzeń towarzyszących, które obejmą swoim zasięgiem po prostu wszystkie rodzaje sztuki, które są ważne dla naszego miasta i dla uczelni i instytucji kultury działających właśnie w Łodzi. O wydarzeniach towarzyszących opowie Tomasz Poborca, pracujący w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Opowie o panelu dyskusyjnym i o pokazie filmowym, który będzie właśnie Rejkjavikowi towarzyszyć. Posłuchajcie o tym, w jaki sposób kultura filmowa może łączyć się z kulturą techno.
8: Tomasz Poborca, Narodowe Centrum Kultury Filmowej. W tym roku dołączamy do programu festiwalu Rejkjavik. 28 czerwca w niedzielę o godzinie 16 przygotowaliśmy specjalny panel dyskusyjny. Panel dyskusyjny poświęcony oczywiście muzyce elektronicznej, ale też transgresyjnemu potencjałowi tej kultury tanecznej z jednej strony, z drugiej komercjalizacji festiwali muzycznych, pewnego rodzaju monetyzacji tych obietnic, które często organizatorzy festiwalów, marketingowcy festiwalów, ale też samo środowisko, które uczestniczy właśnie w tych rytuałach, deklaruje. Więc na tym się skupimy i temu towarzyszyć będzie również pokaz filmowy. Jeżeli chodzi o te dyskusje, zaprosiliśmy naprawdę bardzo ciekawych i zróżnicowanych dyscyplinarnie gości. Będzie dr Andrzej Karalus, filozof, współredaktor i tłumacz kilku książek Marka Fischera, więc takiej persony, takiego autora, bez którego w zasadzie jakikolwiek demontaż współczesnego kapitalizmu i także tego przemysłu rozrywkowego z nim związanego byłby w zasadzie niemożliwy. Więc tutaj taka mocno filozoficzno-krytyczna perspektywa się pojawi. Będzie też dr Konrad Sierzputowski, autor książki, która dosłownie kilka dni temu została wydana nakładem wydawnictwa Słowo, Obraz, Terytoria. Książki poświęconej właśnie rytuałom tanecznym, cielesności, ale też właśnie umiejscowienia performatywnego uczestnictwa w festiwalach w ramach tego przemysłu rozrywkowego. I na samym końcu, last but not least, również dr Aleksandra Krajewska, którą Państwo myślę, że szerzej znacie jako Bambi Uzi, DJ-ka znana wszystkim łodzianom, bo między innymi występująca na tych największych imprezach jak Audio River, Parada Wolności i oczywiście Rejkjavik. Specjalnie posługiwałem się tymi tytułami, żeby na koniec może troszeczkę zażartować, mianowicie skoro mamy tak utytułowany panel, to pokusimy się o jakąś diagnozę tej kultury rejwowej współcześnie, diagnozy, w której pomoże również prowadząca to spotkanie, czyli filmoznawczyni Martyna Gajewska z Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Tak jak wspomniałem, na sam koniec po tej dyskusji czeka nas korespondujący właśnie z tematem tej dyskusji film Bestia w dżungli z 2023 roku, a więc taka bardzo swobodna, bym powiedział, adaptacja powieści Henry'ego Jamesa, przeniesiona z Londynu do Paryżu i tam główna para bohaterów zakochanych w sobie spotyka się w klubie muzycznym na przestrzeni wielu dekad. Oni są wyjęci trochę poza nawias czasu, nie starzeją się, natomiast wszystkie konteksty polityczne, ekonomiczne, społeczne, a więc również muzyka, wystrój tego klubu, dźwięki, są to przede wszystkim dźwięki elektroniczne, ale one również ulegają pewnej metamorfozie z biegiem lat, więc wydaje mi się, że to jest ciekawy punkt odniesienia w kontekście tej rozmowy, która wcześniej będzie miała miejsce w kinie Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Serdecznie zapraszam.
2: 10. edycja festiwalu Rejkjavik to nie jedyny ważny jubileusz na tej scenie eventowej miasta Łodzi, ponieważ swój o wiele większy 25. 100. jubileusz obchodzi również w tym roku fotofestiwal. No i nie jest to pierwszy raz, kiedy te festiwale przecinają się ze sobą. Wygląda na to, że to będzie całkowicie długofalowa współpraca, która jeszcze przez wiele lat będzie nam towarzyszyć. No ale właśnie z tej okazji 10 lat Reykjaviku i 25 lat fotofestiwalu również pojawi się kilka wydarzeń wspólnych, ale o tym już więcej opowie Krzysztof Cendrowicz, czyli przedstawiciel właśnie fotofestiwalu.
9: Padły tu dzisiaj dwa ważne słowa. Pierwsze to rytuał i drugie to synergia. Fotofestiwal jest od wielu lat partnerem festiwalu Reykjavik. Nie wyobrażamy sobie naszego festiwalu bez Reykjaviku. Myślę, że to jest piękne dopełnienie i rytuał, i zakończenie. W tym roku przede wszystkim wspólnie kończymy dwa festiwale. 28 czerwca zapraszamy właśnie na tą darmową część do Pałacu Biedermana i tam realizujemy wspólne projekty muzyczne, wspólne koncerty. Ale również wspólnie w fuzji. Tutaj w sali maszyn, po drugiej stronie tej pięknej elektrowni, odbędzie się wystawa Heleny Majewskiej w ramach fotofestiwalu, która w pewnym sensie nawiązuje do Reykjaviku również. To jest wystawa dokumentująca scenę klubową i scenę muzyczną w Polsce i w Niemczech, głównie w Warszawie i w Berlinie, co prawda, ale pojawiają się też piękne kadry z Łodzi. Także Helena przyjedzie na fotofestiwal i będzie miała szansę również dokumentować dalej Reykjavik. Także synergia, rytuał i te dwa festiwale, które są właściwie nierozłączne. Mam nadzieję, że jubileusze, które mamy, czyli 10 lat Reykjaviku, 25 lat fotofestiwalu, spotkamy się również za kolejne 5, 10, 15 lat i te rytuały przed nami. Wielkie dzięki i do zobaczenia na Reykjaviku i fotofestiwalu. Znajdujemy się w sali, w której będzie ważny support dla Reykjaviku, czyli 18 czerwca na 25-lecie fotofestiwalu zagra w tej sali Hania Rani. Wspólnie w projekcie, który jest zrealizowany takim performancem wizualno-muzycznym z Johnem Akonfra, brytyjskim artystą wizualnym. I to po koncercie zostanie udostępnione publiczności w postaci instalacji. Będzie można przyjść przez 4 dni i przed samym festiwalem Reykjavik zobaczyć tą instalację z nagraną ścieżką dźwiękową Hani Rani. Także zapraszamy również na to ważne wydarzenie. Fuzja jest takim miejscem, które połączyła synergicznie fotofestiwal z Reykjavikiem. Krzysztof Cendrowicz, kolektyw kuratorski fotofestiwalu.
2: Dowiedzieliśmy się już, że kultura techno ma mnóstwo wspólnego nie tylko z filmem, ale i z fotografią, no ale to, tak jak zapowiedziałam, naprawdę wielowymiarowe połączenie i zaraz dowiemy się, w jaki sposób kultura muzyki elektronicznej łączy się z modą. Opowie o tym Kamil Wesołowski z Instytutu Ubioru ASP w Łodzi, który będzie odpowiadał za pokaz mody, który również odbędzie się w ramach festiwalu Reykjavik.
10: Kamil Wesołowski, Instytut Ubioru, Akademia Sztuk Pięknych. Moda i muzyka to dwie nierozłączne dziedziny, które wzajemnie się przyciągają, także cieszymy się, że jako Instytut Ubioru mamy możliwość wzięcia udziału w artystycznej części festiwalu Reykjavik. Jako Instytut Ubioru przygotowujemy pokaz mody, który jest pokazem różnorodnych sylwetek zaprojektowanych przez osoby studenckie z poziomu studiów licencjackich i magisterskich. I myślę, że to jest niesamowita okazja, by zobaczyć to, co studenci projektują i przygotowują razem z wspaniałą oprawą muzyczną, którą zapewnia Reykjavik w niesamowitej przestrzeni. I jesteśmy bardzo dumni, że możemy po raz kolejny być częścią Reykjaviku.
2: Na koniec jeszcze najważniejszy głos, czyli głos samych organizatorów. Tutaj o programie festiwalu na ten rok opowie Anna Krajewska ze Stowarzyszenia RVVK, czyli właśnie organizatora festiwalu.
11: Anna Krajewska, Stowarzyszenie RVVK. Słyszeli Państwo tutaj o naszych dodatkowych wydarzeniach, o współpracach, które trwają i o nowościach i o tym, że tych nowości jest naprawdę dużo w tym roku. Natomiast jest też rzecz, która pozostaje niezmienna, czyli nasz line-up, który jest postawiony na wysokim poziomie, dobrany przez nas celowo tak, żeby naszego odbiorcę edukować, pokazywać mu trochę nowych rzeczy. Sprowadzamy artystów z takich nieoczywistych kierunków geograficznych, tak jak co roku, w tym roku roku będą to artyści z Egiptu, z Argentyny, z Islandii, a także ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z Ukrainy i oczywiście z Polski, bo reprezentacja tej polskiej sceny też jest duża. To, co jest nowością w tym roku, jeśli chodzi o line-up, to to, że mocno otworzyliśmy się na nowe gatunki. Poza muzyką elektroniczną ta tendencja była u nas już od kilku lat, ale w tym roku mamy przedstawicieli sceny jazzowej, przedstawicieli sceny hip-hopowej, połączenie rapu i punku. Zresztą będzie u nas występował Zdechły Osa, który podbija dość mocno scenę tego młodszego pokolenia, na czym też nam zależało, żeby ci artyści byli idolami różnych pokoleń, żeby te pokolenia trochę w naszym festiwalu połączyć. Będzie dużo też muzyki eksperymentalnej, bardzo dużo występów na żywo. Chyba pierwszy raz w historii festiwalu będzie więcej tych aktów live niż DJ setów. Pierwszy dzień odbędzie się w kotłowni Fuzja, tutaj widać za mną scenografię, która już jest od wielu lat zbudowana. Wystąpi tu w piątek dwóch artystów, Zebra Cat z Wielkiej Brytanii i ciekawy duet bardzo, bo Holden i Zimpel to jest duet Polaka i Wacława Zimpela, Polaka i Jamesa Holdena z Wielkiej Brytanii, który opiera się na improwizacji między syntezatorem i klarnetem. Więc no jest to przykład właśnie jakichś takich nietypowych projektów, które my zawsze do Łodzi staramy się przywieźć. Drugiego dnia jest, że tak powiem, główna część imprezy, czyli nasz rave, który jest w naszym DNA no najmocniej zakorzeniony. Oczywiście część nocna, będą dwie sceny. Scena właśnie taka bardziej koncertowa i scena DJ-ska, bardziej imprezowa. No i tam oczywiście szeroki przekrój elektroniki, muzyka eksperymentalna, jazz, czyli Omasta, zespół, który bardzo cieszymy się, że udało też nam się ściągnąć, tak jak już wspomniałam, Zdechły Osa, będzie Abadir z Egiptu, który robi niesamowite takie eksperymentalne projekty. Jego ostatni projekt opowiada na przykład o wpływie algorytmów i mediów społecznościowych na nas po prostu i na naszą psychikę. Będzie Girlfriend of the Year, która do elektroniki dokłada jakiś taki szalony, współczesny elektropop. Cały line-up możecie Państwo sprawdzić na naszej stronie rvvk.pl. Polecam gorąco, żeby się z nim zapoznać, bo jest bardzo różnorodny.
2: To wszystko będzie się działo w Łodzi już w dniach 26-28 czerwca, pierwszy weekend wakacji. Ja już nie mogę się doczekać, ale na razie muszę się z Wami pożegnać, bo to już koniec magazynu reporterów. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia, cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: W weekendy zazwyczaj staram się przekazywać dobre wiadomości, no ale są pewne tematy, których nie unikniemy. No i niestety tutaj na tą weekendową audycję właśnie przypadł taki czas, że musimy porozmawiać o najbardziej łódzkim ze wszystkich tematów, czyli o remontach. Zbliża się lato, więc oczywiście ten okres jak najbardziej intensywnych prac, które są tłumaczone zmniejszeniem ruchu, no i dobrą pogodą, która jednak bywa bardziej przewidywalna niż ta wiosna. Senna czy jesienna w naszym kraju. I niestety od razu czuję się w obowiązku zaznaczyć, że tych remontów będzie naprawdę, naprawdę dużo. Żeby przekazać te wszystkie komunikaty nam, dziennikarzom, żebyśmy my mogli przekazać je Wam dalej. Spotkaliśmy się z przedstawicielami Urzędu Miasta w jednym z miejsc, które właśnie takim, no, dość odczuwalnym remontem zostanie dotknięte już za kilka tygodni. Jako pierwszy na temat remontów, które rozpoczną się właśnie w tym letnim okresie, opowiedział Tomasz Piotrowski, wiceprezydent miasta Łodzi.
12: Tym żyje Łódź.
13: Drodzy Państwo, z wielkimi krokami zbliżają się w wakacje. Właściwie ten początek czerwca jest już okresem, kiedy kończy nam się rok szkolny. Dużo osób przesiada się na rowery, a ilość samochodów w mieście zdecydowanie maleje. To też okres dobrej pogody, którą należy dobrze wykorzystać. Dlatego na te wakacje zarówno drogowcy, jak i torowcy MPK zaplanowali naprawdę dużo prac. Część z tych prac będziemy chcieli wykonać tylko i wyłącznie w wakacje. I tutaj takim doskonałym przykładem jest ulica Parki, na której będziemy wymieniali asfalt i dobudowywali zupełnie nowy zjazd w kierunku Nowosolnej, zjazd z Parki w ulicę Wojska Polskiego właśnie w kierunku ulicy Nowosolnej. Chcemy ten okres dobrze wykorzystać zarówno na inwestycje torowe, które mają trwać właśnie w wakacje, jak i inwestycje drogowe, które będziemy chcieli w wakacje skończyć, albo zacząć takie duże realizacje, tak żeby właśnie w wakacje największy i najbardziej uciążliwy zakres prac wykonać, żeby te uciążliwości dla mieszkańców były jak najmniejsze. Jeżeli chodzi o takie konkretne przykłady, to tych inwestycji naprawdę będzie dużo. Wymienimy asfalt na ulicy Pabianickiej, na odcinku od Jana Pawła II do ulicy Rudzkiej. Wymienimy asfalt na Okulnej od krańcówki do Serwituty. Wejdziemy na ulicę Krótką, Dobrą, Złotą. Wejdziemy na najgorszy możliwy odcinek ulicy Łagiewnickiej od Wojska Polskiego, ten taki z kocimi łbami, i chyba na taką najbardziej symboliczną jeszcze ulicę w Łodzi, czy ulicę Wróblewskiego, gdzie pierwszy etap zrobiliśmy w zeszłym roku. W tym roku będziemy tą inwestycję kontynuować na tym najgorszym odcinku, gdzie naprawdę wyświetla nam się mnóstwo odszkodowań drogowych i ta droga przez wiele lat domagała się remontu i w tym roku tego remontu się doczeka. Mówimy też o rozpoczęciu prac na Placu Wolności. Te prace chcemy zacząć 1 czerwca i zakończyć, no mam nadzieję, że na koniec sierpnia. Tutaj ta szansa naprawdę jest bardzo wysoka. Ewentualnie będziemy potrzebowali tygodnia bądź 2 tygodni września, żeby tą nieszczęsną kostkę zamienić na nawierzchnię betonową i mieć spokój na najbliższe 25 lat. O tym opowie pani dyrektor Agnieszka Kowalewska-Wójcik.
14: 1 czerwca startujemy z wymianą nieszczęsnej nawierzchni, czyli kostki, w torowisku na Placu Wolności. Te prace będą trwały przez okres wakacji. Jedyny fragment, który zostanie poza wakacjami, to fragment od ulicy Zachodniej w kierunku do Placu Wolności. Tam musimy to opóźnić ze względu na to, żeby cały czas zachować wjazdy strażakom. Podkreślić należy, że cały obszar Placu Wolności, czyli fontanna, plac zabaw, tereny zielone, dojście do kawiarni, restauracji oraz wjazdy docelowe zostaną zachowane. Drogowcy będą pracować przy samym torowisku i wygrodzenia będą najbardziej optymalne, tak żeby cały czas Plac Wolności mógł funkcjonować. Te 20 takich, około 20 tematów inwestycyjnych w całej Łodzi, które będziemy prowadzić, to kluczowe, to, które mówił pan prezydent, wymiany nawierzchni, na przykład na Zgierskiej, jeszcze w okolicy Ronda Biłyka, Pabiańska, tam gdzie nawierzchnia jest najbardziej zniszczona, zresztą na Pabiańskiej już pracujemy przy pierwszych przystankach. To wszystko się zadzieje. Powstaną w okresie wakacji dwie nowe drogi rowerowe wzdłuż ulicy Puszkina i wzdłuż ulicy Piłsudskiego od galerii do parku Źródliska. To będziemy budować również chodniki, na przykład na Olechowie w okolicy nowo powstałego przedszkola, czyli ulica Baumwelta. No i będziemy wchodzić jak najszybciej z remontami, które mamy tak zwanym portfelu, czyli Tylna, Pojezierska, Wróblewskiego. To wszystko się zadzieje w najbliższych tygodniach. Umowy są podpisane. Państwo nas zobaczycie. Wszystkie te oczywiście inwestycje będą prowadzone. Letnie remonty przy normalnie pod ruchem będą tylko fragmentami zawężenia. Będziemy pracować również w zmiennych godzinach, tak żeby wykorzystać dobrą pogodę, mniejszy ruch, żeby wykonać to sprawnie.
2: Skoro konferencja dotycząca prac remontowych w okresie letnim, no to nie mogliśmy odpuścić tematu przebudowy Placu Wolności, który, jak już wszyscy widzimy na własne oczy, zaraz po remoncie, dosłownie po kilkunastu miesiącach, zaczął się rozpadać. A zaczęła rozpadać się kostka, którą wyłożone jest torowisko. Niestety ta wada jest na tyle poważna, że może być po prostu zagrożeniem dla osób uczestniczących w ruchu na Placu Wolności. No i oczywiście od jakiegoś czasu mówi się, że skoro ten poprzedni remont Placu Wolności nie został przeprowadzony wystarczająco dobrze, no to naprawa tego właśnie placu powinna odbyć się w trybie gwarancji. Wcześniej ze strony Urzędu Miasta płynęły do nas komunikaty, że ta gwarancja może nie do końca się udać ze względu na to, że planowana jest zmiana metody, nie tylko naprawa nawierzchni w taki sposób, w jaki została ona położona, czyli nawierzchni z kostki, ale planowana jest zmiana metody na po prostu betonową ulicę i ze względu na tę zmianę umowa gwarancyjna może nie obowiązywać. pełni, tak jakbyśmy tego chcieli. Podczas konferencji dowiedzieliśmy się jednak, że nie tylko jeszcze całkowity koszt tej naprawy nie jest znany, to do tego jeszcze, że zostanie on podzielony 50/50 pomiędzy miasto a wykonawcę. Więcej na ten temat opowie Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami.
14: Trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale na pewno jest to kilka milionów złotych, którymi żeśmy się podzielili z wykonawcami w ramach gwarancji. Oczywiście te wszystkie informacje są bezpośrednio u zamawiającego, czyli w Miejskim Centrum Inwestycji. Podkreślam, że tymi kosztami podzieliliśmy się z wykonawcami. Dlaczego się podzieliliśmy? Dlatego, że również podzieliliśmy się tym ryzykiem. To była narzucona technologia dla nas, jako dla miasta, że miała być to budowana kostka, ona nie zdała egzaminu i w tej chwili będzie ułożona nawierzchnia betonowa, która się jak najbardziej sprawdza na współdzielonych torowiskach dla autobusów i tramwajów. Mówimy o Placu Wolności, czyli o Nowomiejskiej, Pomorskiej i Legionów na fragmencie od zachodniej do placu. Te wszystkie fragmenty torowiska zostaną wymienione, będzie tam ława betonowa. Proszę pamiętać również o tym, że te prace nie będą tak intensywne. Będą rozbiórkowe prace, będzie następnie wylewana masa i ta masa na fragmentach będzie dojrzewała. Będą wygrodzenia i ten beton będzie musiał dojrzewać przez 30 dni. W związku z czym proszę mieszkańców o spokój. My naprawdę będziemy je prowadzić tak harmonijnie, żeby z tej przestrzeni po pierwsze można było korzystać, nie było utrudnień i można było korzystać również z tych lokali gastronomicznych, które się tam znajdują.
15: Czy w tej ławie betonowej będzie odciskana kostka?
14: W tej chwili rozmawiamy na ten temat z panią konserwator. Złożyliśmy oficjalny wniosek, żeby tego nie robić, ponieważ martwimy się, że to będzie wyłącznie elementem takim estetycznym, który jednak przyniesie nam, osłabi nam trwałość tego materiału.
2: Razem z tematem Placu Wolności został poruszony już temat zmian w funkcjonowaniu linii MPK związanych właśnie z nadchodzącymi remontami, ale to niestety nie jest koniec, a raczej dopiero wierzchołek Góry Lodowej, ponieważ podczas wakacji zostanie zatrzymana ulica, po której kursuje kilka z najważniejszych linii tramwajowych dla naszego miasta. Mówimy tutaj o ulicy Kościuszki, która będzie zatrzymana na weekendy. Te remonty będą odbywały się od piątku wieczorem do niedzieli, co nie zmienia jednak faktu, że właśnie linie tak kluczowe dla funkcjonowania naszego miasta jak 2, 3 czy 11 zostaną na ten czas po prostu wstrzymane. Urząd Miasta proponuje tutaj komunikację zastępczą, ale nie podaje jeszcze żadnych szczegółów tego, jak ta komunikacja będzie funkcjonować, jak często te autobusy zastępcze będą kursować i jaką trasą. Jeżeli tylko się dowiem, to oczywiście przekażę Wam te informacje, bo również dla mnie jest ona po prostu kluczowa, jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście. Na ten temat podczas konferencji wypowiedział się Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
16: Jak co roku torowcy MPK Łódź przygotowali również na tegoroczne wakacje swoje realizacje. Będą to dwa kluczowe miejsca w naszym mieście, które wpływają zarówno na komunikację miejską, jak i na organizację ruchu. Będą to prace na rondzie lotniku lwowskich oraz na skrzyżowaniu Kościuszki Struga, które jest za nami. Prace na rondzie lotniku lwowskich rozpoczną się 8 czerwca i będą polegały na wymianie torowiska w pewnej części samego ronda pomiędzy jezdniami ulicy Pabianickiej. Dlatego kierowcy, którzy będą jechać od strony Górniaka czy Alei Politechniki, nie przejadą w kierunku ulicy Paderewskiego, a będą mieli taką możliwość poprzez zawrotkę, która pojawi się na ulicy Pabianickiej, lub też zalecamy od razu skierowanie się do trasy Górna, jeśli jedziemy dalej w kierunku Chojen. Natomiast tramwaje bez problemu i bez zmian będą kursowały po Pabianickiej, po Politechniki i Paderewskiego, więc będziemy mieli zapewniony dojazd na Górniak, będziemy mogli pojechać tramwajami na Chojny, natomiast na odcinku ulicy Pabianickiej od Ronda Lotników do Chocianowic pojawi się autobus zastępczy. Natomiast prace, które będą prowadzone na skrzyżowaniu Kościuszki ze Struga, rozpoczną się w połowie czerwca, 12, to jest piątek, ponieważ tutaj pracować będziemy tylko w weekendy, abyśmy od poniedziałku do piątku zapewnili mieszkańcom obsługę tramwajami, bo tej jednej z najważniejszych tras w mieście, więc po Kościuszki tramwaje w tygodniu normalnie kursują, natomiast w weekend prowadzimy pracę, wtedy zamykamy to skrzyżowanie dla ruchu w całości, będzie możliwość tylko przejazdu na wprost aleją Kościuszki oraz skręt z ulicy Struga w prawo w kierunku 6 sierpnia, gdzie mamy też zawrotkę przed ulicą Zieloną. Pracujemy od piątkowego wieczoru, od godziny 19.20 do końca niedzieli. W poniedziałek wraca normalny ruch na skrzyżowanie i kursują po alei Kościuszki tramwaje. I to są dwie lokalizacje, które MPK rozpoczyna w czerwcu i zakończy najpóźniej do końca wakacji. W tym obiegu, gdzie pracujemy w weekendy, wtedy uruchamiamy autobusy zastępcze, natomiast żeby nie utrudniać tych dojazdów do pracy po Kościuszki, od poniedziałku do piątku tramwaje normalnie będą kursowały. Prace dotyczą torowiska na samym skrzyżowaniu, od przejścia dla pieszych jednego do drugiego przez cały obręb skrzyżowania razem z nawierzchnią. Tutaj dziennie kursuje kilka linii tramwajowych, które mamy co około 2 minuty, daje nam to 500 przejazdów dziennie tramwajowo. To torowisko było wykonywane 18 lat temu. Przyszedł po prostu czas na to, abyśmy zapewnili na tym głównym ciągu komunikacyjnym dobry stan torowiska i stąd realizacja w wakacje, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze, wykorzystać lato do zrealizowania tych prac na skrzyżowaniu Kościuszki ze Struga.
2: Tak jak już zostało powiedziane, te wszystkie zmiany zostaną wyszczególnione na stronie internetowej. Natomiast od siebie chciałabym dodać, że jeżeli chcecie uniknąć niespodzianek w waszej podróży transportem publicznym w Łodzi, polecam po prostu wejść sobie na zakładkę utrudnienia na stronie mpk.loc.pl, gdzie właśnie takie zmiany tras, czy to wynikające z remontów, czy jakichś nagłych wypadków, są po prostu wyszczególnione i przekazywane w czasie rzeczywistym.
17: Wygląda na to, że w okresie letnim będę musiała życzyć cierpliwości. No i niestety takim właśnie posępnym albo po prostu realistycznym akcentem kończymy magazyn reporterów, w którym żegna się z wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
7: Przychodząc dzisiaj do studia miałam troszkę problemy z usiedzeniem na miejscu, dlatego że po prostu rozpiera mnie pozytywna energia. Została do mnie wysłana na wyjątkowych urodzinach. Wróciłam z Teofilowa, z działki, na której jeszcze nic nie stoi, a jednak udało się tam zebrać taką masę pozytywnej energii, nadziei i miłości, że po prostu muszę się tym z wami podzielić. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a dzisiejszą audycję poświęcimy sobie 19 urodzinom Fundacji Dom w Łodzi, która właśnie te urodziny postanowiła wyprawić w miejscu, które dopiero nabierze znaczenia. Na razie jest pustą działką, którą przekazało miasto do dyspozycji właśnie Fundacji Dom w Łodzi, która w tej chwili stacjonuje w lokalu, który krótko mówiąc ogranicza ich działalność i nie pozwala rozwinąć skrzydeł w pełni. Czym zajmuje się Fundacja Dom w Łodzi? Oczywiście pomocą dzieciakom, które zostały porzucone przez swoje biologiczne rodziny ze względu na niepełnosprawność. No i tak jak się nazywa, daje tym dzieciakom dom. Tu nie ma żadnej wielkiej filozofii czy żadnych czarów, jest po prostu ogrom ciężki.

0: Myślę, że o fundacji i o jej misji opowie jej prezes, czyli pani Jolanta Bobińska.
1: Jolanta Bobińska, Fundacja Dom Włodzi.
2: Niech mi pani powie, spotykamy się na razie w szczerym polu, ale to będzie niedługo, mamy nadzieję, fantastyczny dom dla dzieciaków. Co na razie udało się zrobić i jakie są plany na tą działkę?
1: Tak, w szczerym polu, tu na razie jest ściernisko zgodnie z piosenką, ale będzie wspaniały dom. My dom prowadzimy, Fundacja Dom Włodzi prowadzi dom od 19 lat. Dom dla dzieci z ciężkimi schorzeniami, niepełnosprawnościami. Otaczamy na co dzień dzieci czułością, miłością, leczymy, rehabilitujemy, diagnozujemy i przez te 19 lat kiełkowało w nas marzenie, aby wybudować czy stworzyć dla dzieci większy dom, bardziej przystosowany do ich potrzeb. No i miasto użyczyło nam działki 4,5 tysiąca metrów i mamy w planach się budować. Mamy już plany, mamy dobrą wolę, mamy część pieniędzy, natomiast zdecydowanie zwracamy się do łodzian i nie tylko do łodzian z prośbą o wsparcie, o kupowanie cegiełki dobra. Na stronie cegiełkadobra.pl jest też możliwość wzięcia udziału w loterii, która też wspomaga finansowanie tego naszego domu, więc dużo rzeczy się dzieje, dużo marzeń mamy w sobie, dużo nadziei, że się uda zrealizować, ale bardzo, bardzo liczymy na pomoc osób o wielkim sercu, bo bez takiej pomocy no, będzie trudno albo będzie dłużej.
2: No właśnie, obchodzicie już swoje 19 urodziny. Czy pamięta pani może, jakie były marzenia i jak wyglądał plan na tę fundację te 19 lat temu i jak to się zmieniło do dzisiaj?
1: No pamiętam, chociaż trudno mi wracać pamięcią do tamtych chwil. Pamiętam, no bo stworzyłam fundację z myślą o tym, żeby powstał taki dom. Oczywiście wtedy wydawało mi się, że to wszystko będzie łatwiej do zrealizowania, szybciej, bo też miałam marzenie, że ten dom, który 19 lat temu miał powstawać i powstawał, będzie szybciej utworzony. Natomiast to, co najważniejsze dla mnie, to w tych marzeniach 19-20 lat temu, to żeby to była namiastka domu dla dzieci. Nasze dzieci nie mają biologicznych rodzin, mają, ale zostały porzucone przez biologiczne rodziny i rzeczywiście mogę powiedzieć po tych latach, że udało się stworzyć wyjątkowe miejsce. Wyjątkowe miejsce, bo i fachowa opieka medyczna i terapeutów, natomiast dużo takiej czułości, troski, takiego poczucia bezpieczeństwa daje zespół Fundacji Dom Włodzi, czyli osoby, które bezpośrednio opiekują się i troszczą o dzieci na co dzień. Także to dla mnie było najważniejsze, ta sfera emocjonalna, bo oczywiście z czasem jakby wyposażaliśmy ten dom, mamy mnóstwo możliwości do rehabilitacji, natomiast bez ludzi, którzy czują dzieci, którzy widzą w dziecku małego człowieka, nie udałoby się stworzyć takiej placówki, takiego domu. I nie udałoby się pewnie być tutaj dzisiaj z Państwem i myśleć o tym, żeby było jeszcze piękniej i jeszcze radośniej dla naszych dzieci.
2: A jak wygląda codzienność pracy w takiej fundacji? Widzę, że tutaj nie tylko namiastka domu, ale też namiastka rodziny, bo wszystkich pań tutaj i podopieczni i wszyscy zgromadzeni tutaj mówią ciociu.
1: Tak, tak, zdecydowanie te relacje nasze są bardzo takie przyjacielskie. Też między dziećmi relacje są niemalże braterskie, ponieważ dom jest kameralny i chcemy utrzymać ten charakter domu, żeby był taki właśnie kameralny, żeby była atmosfera rodzinna, więc to, że jest dobra energia, to się przekłada później na dzieci. One są radośniejsze, one z większym spokojem jadą na jakieś specjalistyczne badania, czy z wielką ufnością i pewnością zostają w szpitalu, bo wiedzą, że my jesteśmy, jak nie my, to jeszcze mamy grupę wolontariuszy, że nie zostają sami na oddziale szpitalnym, więc naprawdę udało się stworzyć piękną rodzinę, nie tylko która składa się z pracowników, ale właśnie jest też duża grupa wolontariuszy, którzy nas wspierają, bo rehabilitujemy na co dzień dzieci w domu, ale też korzystamy z wyjść na różnego rodzaju imprezy kulturalne, ale też sportowe, także dzieje się u nas dużo i jest nas też dużo, ale to najważniejsze, że stanowimy wielką, jedną wielką rodzinę.
3: To się dzieje w Łodzi. Marta Libiszowska, Fundacja Dom Wolny.

0: Opowiedz proszę o tym domu, który już od kilkunastu lat prowadzicie. Jak on teraz wygląda i jak będzie to wyglądać, jeżeli uda się ten nowy dom dla dzieciaków zbudować?
1: Drzwi naszego domu, domu dziecka dla dzieci chorych, czyli dzieci, które mają różne niepełnosprawności i ciężkie schorzenia, otworzyły się właśnie 19 lat temu. Wówczas dostaliśmy taki lokal użyczony od miasta, który mieści się w zwyczajnym bloku. Mamy sąsiadów dookoła, sąsiadujemy też ze żłobkiem i mieścimy się na dwóch kondygnacjach, gdzie są bardzo wysokie, bardzo strome i takie kręte schody, mało przyjazne. Są ciasne pokoiki. Wtedy oczywiście 19 lat temu realia były troszkę inne i też prowadząc dom upewnialiśmy się z każdym rokiem, że to jest lokal, który no, nie spełnia jednak naszych potrzeb, że dzieci mają różne niepełnosprawności, potrzebują specjalistycznego sprzętu, nie poruszają się samodzielnie i pokonywanie tych schodów i ta logistyka wewnątrz domu z każdym rokiem robiła się coraz trudniejsza. My oczywiście robiliśmy remonty i staraliśmy się tak zaadoptować te pomieszczenia, żeby żyło się jak najwygodniej, natomiast wiedzieliśmy, że na dłuższą metę trzeba dokonać jakiejś zmiany i od wielu lat marzyliśmy o tym, żeby przenieść się do nowego domu. Szukaliśmy różnych lokali, próbowaliśmy je zaadoptować tak architektonicznie w projektach, ale okazało się, że nie ma takiego lokalu, który spełni nasze oczekiwania właśnie pod względem dostępności, bo zawsze były to jakieś piętrowe budynki, gdzie trzeba by było robić windy i szukać innych rozwiązań. No aż wreszcie udało się znaleźć takie rozwiązanie, że otrzymaliśmy w użyczenie działkę od miasta i będziemy budować nasz dom, który sami narysowaliśmy, wymyśliliśmy, wymarzyliśmy. To znaczy nie zrobiliśmy oczywiście tego my, tylko wspierają nas architekci z BAM Architektura, którzy już od wielu lat wspierają nas właśnie w tych różnych naszych pomysłach. Robią to pro bono, kibicują naszym dzieciom i narysowali, zaprojektowali dom naszych marzeń, który rzeczywiście będzie bardzo dostępny, gdzie nie ma schodów, gdzie nie ma progów, gdzie są szerokie korytarze i szerokie przejścia, gdzie są pokoiki z łazienkami dostosowanymi do potrzeb, gdzie są sale terapeutyczne, przestronne i sale, w których będą pracować terapeuci, gdzie też są takie pomieszczenia, których dziś nie mamy, czyli wózkownia i pralnia, bo my gnieżdżąc się na tych naszych małych metrach wykorzystujemy różne pomieszczenia. Jedno pomieszczenie spełnia zwykle kilka funkcji, więc mamy malutką łazieneczkę, która jest jednocześnie pralnią, a jednocześnie łazienką sąsiadującą z salą terapeutyczną. Ta sala terapeutyczna czasami jest suszarnią, bo większe gabaryty musimy gdzieś tam rozwiesić. Też jest wózkownią właśnie i jak ciocia Asia przychodzi, żeby z dziećmi pracować, to najpierw musimy to wszystko powynosić, zaaranżować tą przestrzeń i po prostu no jest to dosyć logistycznie trudne. Też ta nasza sala jest mała, trzeba się dzielić, więc teraz właśnie już widzimy oczami wyobraźni te sale z prawdziwego zdarzenia, gdzie będzie można też rozstawić te sprzęty, które mamy, które są w pudełkach, które wyciągamy okazjonalnie, bo po prostu to jest kwestia czasu, dodatkowej pracy, wysiłku ogromnego i czasami bez wsparcia wolontariuszy po prostu różnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić, więc będzie sala poznawania świata, no będzie cudownie.
0: Tak, stoimy już na tej działce, która została przekazana, która już jest wasza, no i mamy zdecydowanie więcej niż mniej. Mamy projekt, mamy działkę i mamy część pieniędzy zebranych na budowę tego domu. Czego jeszcze brakuje i jak można wam pomóc, żeby ten dom powstał jak najszybciej?
1: No brakuje nam całości kwoty, czyli 6 milionów złotych i właściwie teraz trwają jeszcze ostatnie jakieś prace związane z dokumentami, pozwoleniem na budowę, żebyśmy mogli rozpocząć tą inwestycję i właściwie wszystko jest gotowe, więc jesteśmy już w blokach startowych i bardzo liczymy na wsparcie każde, bo no 6 milionów to nie jest mało pieniędzy, mimo tego, że część już mamy, to wiemy, że ta brakująca kwota to jest jednak ogrom, ale dużo się dzieje i pomagać można w różny sposób. Teraz do końca wakacji trwa loteria, więc wpłacając 10 zł na tą naszą cegiełkę dobra, mamy też możliwość wygrania, bo my bardzo lubimy, jak to są akcje takie wymiany, że my coś dostajemy, ale ktoś, kto nam pomaga też coś zyskuje, więc ta loteria, która jest na naszą rzecz prowadzona. Za chwilę też ruszymy z takim projektem dzierganych cegiełek, żeby też zaangażować pasjonatki, które potrafią dziergać i szydełkować, czy robić na drutach. Każda taka pomoc jest ważna. Można udostępniać informacje o nas. Za chwilę będą dwa biegi, bo będziemy na biegu Miligromana w tym roku. W tym roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zdecydowała, że właśnie tym biegiem charytatywnym Miligromana wesprze budowę naszego domu. No i my mamy nasz własny bieg, który jest 30 sierpnia, w ostatnią niedzielę wakacji. Szczęśliwa trzynastka. I też to jest forma wsparcia. Można biec i jednocześnie właśnie kupić cegiełkę na budowę naszego domu. Także tych pomysłów z naszej strony jest dużo, no ale też można po prostu wpłacać na tą cegiełkę, można zapraszać firmy do współpracy, znajomych, można o tym mówić, udostępniać. Każda pomoc jest dla nas ważna.
2: Bardzo mi się podoba, jak wielu przyjaciół udało Wam się zebrać na tym wydarzeniu, bo stoimy tutaj właśnie w miejscu, gdzie ten dom powstanie, ale to wyszło na to, że to jest świetna okazja, żeby tych wszystkich przyjaciół domu w Łodzi zebrać. Kto się pojawił dzisiaj, kto Wam na co dzień pomaga?
1: Nasze dzieci skupiają wokół siebie fantastycznych ludzi, bo nasze dzieci są fantastyczne i mają w sobie ogrom radości, ogrom dobrej energii i uśmiechu i tak magnetyzują. I rzeczywiście dzisiaj był z nami senator Kwiatkowski, senator Artur Dudnin, piękne dziewczyny z Polonia, wspaniałe babcie w locie z dziadkiem, przyjaciele z MPK. Było bardzo dużo wspaniałych osób, firm i instytucji, które na co dzień nam pomagają. Byli też sąsiedzi nasi, którzy no na początku niektórzy bardzo sceptycznie podchodzili do tej budowy. Były nawet protesty. To nam też, muszę powiedzieć, że wstrzymało na około rok cały proces, dlatego że nie wiedzieli, co tu powstanie. I dzisiaj, kiedy rozmawiamy, te nastawienia są zupełnie inne. I właśnie też takimi wydarzeniami wesołymi, pogodnymi chcemy pokazać, że my jesteśmy fajni. To prawda, że nasze dzieci mają ciężki los, że zostały porzucone, że urodziły się z niepełnosprawnościami, z różnymi schorzeniami, ale to są fantastyczne dzieciaki i też wokół nich są fantastyczni ludzie, więc myślimy, że to się wszystko uda.
3: Kochani, tu nie ma co gadać. Wejdźcie na stronę cegiełkadobra.pl, tam znajdziecie wszystkie informacje. Pomóżmy zbudować dom w Łodzi. Za dzisiejszą audycję dziękuję Wam. Za mikrofonu Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: W dzisiejszym programie wita się z Wami Weronika Kobus i zapraszam do takiego mojego malutkiego kącika dobrych wiadomości, bo mamy dzisiaj do obgadania dwa dofinansowania, które pomogą i obszarowi kultury, i obszarowi zdrowotnemu. Zacznijmy sobie najpierw od tej kulturalnej części, ponieważ dopiero co miałam okazję być na konferencji prasowej, gdzie została ogłoszona druga już edycja programu Łódź Pełna Sztuki. Na czym ten projekt polega? No jest to konkurs. Konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych, które chciałyby realizować projekty związane ze sztuką. I chyba najfajniejsza część tego projektu jest taka, że tutaj nie jest doprecyzowane, a może raczej nie jest ograniczone w żaden sposób, o jakie rodzaje sztuki chodzi, bo po prostu chodzi tu o sztukę współczesną. I jako, że projekt skierowany jest przede wszystkim do NGO-sów, czyli do organizacji pozarządowych, można tutaj organizować rzeczy takie jak edukacja artystyczna, wystawy, rzeźby, malarstwa, wszystkie możliwe pomysły związane z teatrem czy z muzyką. Naprawdę formuła jest tak otwarta, jak tylko się da, a do rozdania jest aż 500 000 złotych. I do tego nie mamy określonej z góry liczby uczestników czy projektów, które zostaną wybrane jako zwycięskie, bo to wszystko zależy od tego, na jaką kwotę dofinansowania zostanie złożonych ile projektów, a cel jest tylko taki, żeby właśnie to 500 000 złotych jak najlepiej wykorzystać. O drugiej edycji Łodzi Pełnej Sztuki najpierw opowie wiceprezydent miasta pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
5: Tak, szanowni państwo, lubimy przekazywać dobre informacje, zwłaszcza kiedy ruszają istotne dla kultury i naszego miasta konkursy. Kolejny konkurs w puli ponad 500 000 złotych. Do 100 tysięcy będzie można składać projekty, a od kiedy już oczywiście od dzisiaj do 16 czerwca. To jest program Łódź Pełna Sztuki dla organizacji pozarządowych. Oczywiście realizacja do końca 2026 2026 roku. Mam nadzieję, że zwycięzcy wpiszą się w nasz kalendarz, bowiem jak Państwo pamiętacie, od 16 października do 30 listopada w ubiegłym roku odbywało się bardzo duże wydarzenie Łódź Art Now, gdzie ponad 350 artystów, 40 podmiotów i ponad 100 wydarzeń towarzyszyło właśnie tym wydarzeniom. Natomiast to, co jest niezwykle istotne, może to być happening, może to być coś związanego z teatrem, filmem, ale to, co będzie łączyło te projekty, to sztuka współczesna. I oczywiście też będą honorowane projekty, które będą angażowały osoby, które są zagrożone wykluczeniem. Mogą to też być projekty związane z edukacją artystyczną. Oczywiście komisja będzie oceniała te projekty. Ja gorąco zachęcam, żeby nie czekać do ostatniej chwili. Wydział Kultury jest do dyspozycji. Można przyjść, skonsultować, a wypełnić taki wniosek, żeby nie popełnić błędu. I wnioski oczywiście standardowo można złożyć w wersji papierowej, elektronicznej, jak kto woli, także zachęcamy i czekamy na bardzo ciekawe projekty i mam nadzieję, że będzie duże zainteresowanie jak w ubiegłym roku.
3: Konkurs prowadzony jest przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi i właśnie tam należy zgłaszać się ze swoimi wnioskami i projektami konkursowymi. Termin składania tych wniosków mija 16 czerwca do końca dnia, także jeszcze jest trochę czasu, żeby taki projekt rozpisać. Można go złożyć przez internet, ale myślę, że co bardzo ważne i co podkreśla Wydział Kultury, można się właśnie do nich zgłosić i uzyskać pełną pomoc w wypełnieniu wszystkich formalności związanych z takim właśnie wnioskiem. Maksymalna kwota dofinansowania została podniesiona względem zeszłego roku, czyli pierwszej edycji tego konkursu i będzie wynosić aż 100 tysięcy złotych na jeden projekt. I co ciekawe, projekt wymaga 5% wkładu własnego, ale tutaj ze szczegółowych informacji dowiadujemy się, że ten 5% wkład własny może być zrealizowany w formie innej niż finansowa. Może być to 5% wkładu własnego w formie osobowej lub rzeczowej również. Także jest to jeszcze jakby większe wyjście naprzeciw osobom, które inaczej nie byłyby w stanie sfinansować swoich projektów. Jako że to już druga edycja konkursu, mieliśmy okazję porozmawiać z osobami i organizacjami, które z tego właśnie dofinansowania skorzystały już w zeszłym roku, także wiedzą, jak to wygląda, co można otrzymać, na jakich warunkach i jak fantastyczne rzeczy można stworzyć właśnie dzięki takiemu dofinansowaniu. I tutaj właśnie w imieniu osób, które skorzystały z dofinansowania, wypowiedzieli się Estera Lipman ze Stowarzyszenia LAW oraz Bartosz Wiśniewski z Fundacji Booster Możliwości.
6: Dzień dobry, nazywam się Estera Lipman. No, my zakończyliśmy już tą naszą część publiczną naszego działania, czyli festiwalu Loca w Tech Festival, ale została nam jeszcze cała część zakulisowa oczywiście. Z dofinansowania stworzyliśmy wystawy w centrum festiwalowym, całą komunikację, współpracę różnego rodzaju. Festiwal ma wymiar też multidyscyplinarny, więc mieliśmy dzień muzyczny, dzień performatywny. Trochę staramy się tworzyć przestrzeń dla sztuki abstrakcyjnej, która zaprasza wszelkiego rodzaju media, wszelkiego rodzaju artystów i zarówno młodych, jak i starszych. I dzięki dofinansowaniu z miasta mieliśmy możliwość zarówno zorganizować to na takim poziomie, na jakim chcieliśmy, jak i oferować konkurencyjne stawki dla artystów na tegorocznym festiwalu. Z czego się bardzo cieszymy. Otrzymaliśmy dofinansowanie na poziomie 101 tysięcy złotych w tym roku i zapraszam do zgłoszenia. I również chciałam potwierdzić to, co mówiła pani Moskwa o tym, jak bardzo łatwo współpracuje się z wydziałem, na przyjść, umówić się na telefon, umówić się na spotkanie, konsultować swoje wnioski. Bardzo, bardzo pomocni byli w tym procesie.
7: Bartosz Wiśniewski, Fundacja Booster Możliwości. Bardzo mi miło, tak jak tutaj wspomniano, miałem już możliwość współpracować z Wydziałem Kultury i zajmować się mediami społecznościowymi przy Łódź Art Now. No i nie będę ukrywał, że gdzieś skala tego całego wydarzenia i możliwość zobaczenia tylu artystów i tylu inicjatyw, które były pod patronatem Wydziału Kultury, no gdzieś tam zachęciła mnie i moich znajomych, abyśmy spróbowali swoich sił jako Fundacja Bystre Możliwości i ubiegać się właśnie w ramach Łodzi Pełnej Kultury, czyli poprzedniego grantu o dofinansowanie. No i rzeczywiście się udało. Otrzymaliśmy takie dofinansowanie w kwocie 60 tysięcy złotych na animowanie łódzkiej queerowej kultury oraz wspieranie artystów. No i przewidujemy panele dyskusyjne, pokazy filmowe, wernisaż z DJ setem oraz tworzenie zinów, a do tego będziemy chcieli to urozmaicić o koncert queerowych artystów. No jest to dla nas super możliwością, bo dotychczas nie wydawało nam się w ogóle i gdzieś to było poza naszym zasięgiem, a jednak tak jak wspomniała moja poprzedniczka Sera, to naprawdę nie jest trudne, aby otrzymać pomoc Wydziału Kultury, przyjść, skonsultować, napisać wniosek, otrzymać pomoc. No i tak jak w naszym przypadku jest Sery, po prostu dostać to dofinansowanie i mieć możliwość działania.
0: Mogłabyś mi opowiedzieć o tym, co się udało zrealizować dzięki temu grantowi miejskiemu?
6: Jasne, no w tym roku dzięki temu grantowi zrealizowaliśmy 3 wystawy w Centrum Festiwalowym, gdzie mamy jedną wystawę pokonkursową, międzynarodową, w której bierze udział 10 Polaków oraz 9 osób z zagranic, z całego właściwie świata i ze Stanów, i z Kanady, z Tajwanu, z Iranu, mamy cały przekrój artystyczny. Udało się też zorganizować 2 wystawy, na które my zapraszaliśmy artystów i tam jedna wystawa jest wystawą solową Błażeja Rusina, a druga wystawa jest również wystawą międzynarodową, ponieważ tam jeden artysta z Węgier i 2 artystów z Polski. A oprócz tego zorganizowaliśmy dzień muzyczny, dzień po otwarciu festiwalu, podczas którego można było usłyszeć 3 zespoły, a na zakończenie organizowaliśmy również dzień performatywny w ostatnią sobotę. Również cały program Nocy Muzeów, który mieliśmy 16 maja, był zorganizowany w dużej mierze z dofinansowania Drag Show, Rage Room Artystyczny i również we współpracy z Kamienicą Majewskiego i inicjatywą Fashion League Teaser, czego my osobiście nie byliśmy udział w jego finansowaniu, ale te instytucje również są finansowane przez miasto z różnych grantów.
0: A jeżeli możesz mi powiedzieć, bo to się wydaje, że jeżeli chce się aplikować o grant, to trzeba super bardzo ogarniać księgowość, rozliczać się z milionów faktur. Jak ci się to udało? Czy to było aż tak przytłaczające, jak się wydaje?
6: No, jestem cały czas w trakcie tego procesu. Jest to rzeczywiście dużo formalności, nie można powiedzieć, że nie. Ale Wydział Kultury na pewno bardzo wspiera w tym procesie. Zdecydowanie, jeśli jest się NGO-sem, to polecam posiadać księgowość jakąś, jakiegoś rodzaju księgowego, bo jest to dużo, dużo, dużo zabawy. Ale wszystko da się ogarnąć. Wszystko powoli, kreszkiem do przodu i idzie.
3: Podsumowując, wychodzi na to, że tu nie ma czego się bać. Trzeba tylko aplikować i korzystać z miejskiego dofinansowania. Oczywiście szczegółowe informacje znajdziecie na stronie łódź.pl razem ze wszystkimi linkami potrzebnymi do złożenia internetowo takiego wniosku, a my szybciutko przechodzimy do drugiego tematu, czyli do kolejnej okazji, żeby zadbać o swoje zdrowie. Tym razem będziemy rozmawiać o dniach otwartych profilaktyki zdrowotnej, które już 9 czerwca odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. To jest ulica Aleksandrowska 61/63. A o tym, co dokładnie będzie się działo podczas tego wydarzenia, opowie Marta Kubus z poradni promocji zdrowia.
4: Zdrowa Łódź.
8: Dzień dobry, Marta Kubus z poradni promocji zdrowia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi. W ramach Roku Profilaktyki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi organizuje cykliczne wydarzenia pod nazwą Dni Otwarte Profilaktyki Zdrowotnej WOMCPL w Łodzi, odbywające się raz na kwartał. Drugi termin wydarzenia zaplanowano na 9 czerwca 2026 roku w godzinach od 16 do 20. Spotkanie będzie miało charakter otwarty oraz edukacyjno-profilaktyczny. W programie przewidziano bezpłatne badania profilaktyczne, w tym pomiar ciśnienia tętniczego krwi, oznaczenie poziomu glukozy, pomiary antropometryczne, obliczenie wskaźników BMI i WHR, a także analizę składu ciała obejmującą określenie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, w tym tłuszczu wisceralnego oraz tkanki mięśniowej. Podczas wydarzenia będzie można również skorzystać z konsultacji specjalistów, w tym profilaktyka, położnej i pielęgniarki, fizjoterapeuty, dietetyka oraz logopedy. W ramach działań z zakresu edukacji zdrowotnej zaplanowano porady, instruktaż samobadania piersi z ćwiczeniami na fantomach, prelekcje dotyczące prozdrowotnego stylu życia oraz pokaz pielęgnacji noworodka. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z profilem działalności ośrodka oraz aktualną ofertą zdrowotną. Przewidziano także działania promujące zdrowy styl życia i profilaktykę chorób, w tym zajęcia gimnastyczne prowadzone przez fizjoterapeutę. Celem inicjatywy jest zwiększenie dostępności świadczeń profilaktycznych, podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców regionu oraz promocja działań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia i wczesnej diagnostyki.
0: W ten sposób wyjaśniliśmy sobie, dlaczego jednodniowe wydarzenie nazywa się Dni Otwarte Profilaktyki Zdrowotnej. Oczywiście pozostałe dwie edycje odbędą się w późniejszych miesiącach. Myślę tutaj, że wyjątkowo ciekawym tematem jest ta analiza składu masy ciała z podzieleniem na procentową zawartość różnych rodzajów tkanki tłuszczowej i procentową zawartość masy mięśniowej. To trochę ciekawostka dla tych waszych znajomych, którzy bardzo lubią chodzić na siłownię, ale myślę, że też dla ludzi, którzy mają ciekawość tego, co na to ciało się składa. Mnie to się wydało przynajmniej bardzo interesujące. Przypominam, że wydarzenie odbędzie się 9 czerwca przy Aleksandrowskiej 61 przez 63, a z mojej strony to wszystko w dzisiejszym programie. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć!
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Łódzkie organizacje pozarządowe to temat rzeka i ciężko by zmieścić je wszystkie w jednej audycji. Dzisiaj pod lupę bierzemy organizację Tkalnia, która wyrosła z troszeczkę innej fundacji uprzednio działającej w Zgierzu. Przeprowadzając się do Łodzi, zajęła się tematem równości kobiet, no i mając ze sobą dwa projekty dotyczące wsparcia kobiet w polityce, zajęła się projektem Gdzie są pieniądze kobiet, który przygląda się nie jednostkom, a całym organizacjom wspierającym kobiety i tym, w jaki sposób dostają, a raczej nie dostają finansowania.
4: Edukacja w Łodzi.
0: W moim studiu gościem jest Anna Jurek ze Stowarzyszenia Tkalnia. Myślę, że warto zacząć od wyjaśnienia, jak powstała Tkalnia. Czy to był twój pomysł, kiedy się narodził i kiedy udało się go wcielić w życie?
10: Tak, Stowarzyszenie Tkalnia to nie był mój pomysł. Ja tu reprezentuję Tkalnię i tkamy te historie złożone z różnych ich historii życiowych, ale też takich doświadczeń zawodowych. Jako organizacja pozarządowa została Tkalnia wymyślona przez Weronikę Juźwek i Mateusza Mirysa i ona w ogóle się przekształciła z wielokulturowego Zgierza, które też było organizacją wcześniej, czyli ze Zgierza przeszliśmy do Łodzi, ponieważ Weronika i Mateusz też po prostu mieszkają w Łodzi, ja też mieszkam w Łodzi. Ta Tkalnia nazwa wzięła się właśnie z tego, że i Mateusz i Weronika są wielkimi fanami miasta, ale tutaj działamy, stąd jesteśmy i też nam bardzo zależało, żeby te działania społeczne i prospołeczne, animacja kulturalna wydarzały się tutaj właśnie w tym mieście, które jest bardzo silne, jeśli chodzi w ogóle o działania organizacji pozarządowych. Nie wszystkie miasta tak mają. Ta działalność jest bardzo różnie rozłożona pomiędzy miasto, pomiędzy instytucje właśnie miejskie, a u nas faktycznie ta pozarządówka, jak ją nazywamy, jest dosyć silna. I ona wzięła się z tego, żeby promować różnorodność, ale różne spojrzenia, takie różne spojrzenia na kwestie społeczne, na kwestie obywatelskie, więc zajmujemy się teraz przede wszystkim, bo te działania były bardzo różne, ale za zawsze właśnie skoncentrowane na wspieraniu obywateli i obywatelek, ale od kilku lat skupiamy się na takiej edukacji politycznej i mieliśmy dwie edycje programu Dziewczyny do Polityki, a teraz mamy program Gdzie są pieniądze kobiet? I on jest skierowany do 40 organizacji pozarządowych z całej Polski. Nas bardzo interesują te głosy kobiet, kobiet w polityce, to jest jedna rzecz, bo przy Dziewczynach do Polityki myśmy wspierały osoby, które później startowały w kampanii parlamentarnej, a później w wyborach lokalnych i to były właśnie osoby i z mniejszych, i z większych miejscowości i nam bardzo zależało na tym, żeby tych kobiet po prostu było więcej, bo teraz w parlamencie obecność kobiet to jest około 30%, nawet chyba nie, więc dla nas ważne jest ta reprezentacja bardzo różnych głosów, różnych perspektyw, ponieważ wszyscy mamy różne doświadczenia życiowe, w zależności od tego, kim jesteśmy, jaką mamy płeć, ale jaki mamy poziom wykształcenia, poziom zarobków, na ile jesteśmy jakoś uprzywilejowani albo nie, to może dotyczyć też pełnosprawności, niepełnosprawności. Więc mamy taką głęboką wiarę, że im więcej tych głosów wybrzmiewa, tym bardziej adekwatny obraz świata mamy, a przecież każdy z nas jest w jakichś bańkach towarzyskich, rodzinnych, znamy jakąś określoną liczbę osób i ich poglądów i w oparciu o to sobie wyrabiamy opinię na temat rzeczywistości. No im więcej bardziej różnorodne te głosy, tym te opinie są bardziej różnorodne, bardziej ciekawe, ale też bardziej oddają to, jak ludzie myślą, jak żyją, czego potrzebują.
11: Nazwa projektu jest naprawdę mocna. Gdzie są pieniądze kobiet? Ale zwracamy tutaj uwagę na finansowanie organizacji skierowanych do kobiet i zajmujących się pomocą kobietom. Na czym dokładnie polega założenie tego projektu?
10: Tak, ciekawe wiesz co, że dla tego projektu w ogóle punktem wyjścia były Dziewczyny do Polityki, w tym sensie, że my zobaczyłyśmy, że tak naprawdę to wsparcie kobiet, których praca, zaangażowanie w dużej mierze fundują społeczeństwa, ale nie tylko w tej kwestii ekonomiczno-gospodarczej, tylko w tej kwestii pracy domowej, pracy opiekuńczej, pracy emocjonalnej, czyli wszystkich tych miękkich rzeczy, że tutaj tych pieniędzy jest dużo mniej i tej władzy jest dużo mniej. I wiesz, tobie się może coś wydawać, jeśli chodzi o obecność kobiet w przestrzeni społecznej. Mnie się może coś wydawać. Komuś, kto nas słucha, też się może coś wydawać. Tylko jak my patrzymy na liczby, no to widzimy, że faktycznie jesteśmy cały czas w drodze do równości. Prawdopodobnie tej równości nigdy jej nie osiągniemy. No to jest taki cel. Ale jesteśmy wszyscy bardzo różnorodni, więc to mierzenie takie, myślę, że takie, wiesz, myślenie, żeby osiągnąć jakąś absolutną równość jest niemożliwe, bo mamy właśnie różne doświadczenia, różne wiedzę, różne kwalifikacje, różne umiejętności, no ale jednak jest to jeden z celów również zrównoważonego rozwoju, ta równość kobiet i mężczyzn, ale też równość różnych grup społecznych, właśnie w dostępie do zasobów, do możliwości, więc ten punkt wyjścia dla Gdzie są pieniądze kobiet był w Dziewczynach do Polityki, ponieważ się tak jakby dałyśmy sobie sprawę, że bez takiego poważnego serio wsparcia inicjatyw kobiecych i w ogóle kobiet w życiu społecznym, no ta równość cały czas będzie odległym jakimś marzeniem. I Gdzie są pieniądze kobiet wyniknęło z tego, że dotarłyśmy do takiego raportu, wyobraź sobie, właściwie jednego, który pokazuje, jak mało pieniędzy trafia do organizacji kobiecych, czy prokobiecych, albo działających na rzecz kobiet i ta dysproporcja nas jakoś zszokowała, bo raport właśnie Gdzie są pieniądze kobiet, takiej amerykańskiej organizacji, no pokazywał, że tych pieniędzy filantropijnych około 1% trafia do organizacji prokobiecych, więc myśmy zastanawiały się, jak to działa w Polsce. Czy te granty są faktycznie celowane pod kobiety, ale dlaczego pod kobiety? Dlatego, że to są organizacje kobiece zajmują się tymi rzeczami, które są dla nas szczególnie ważne. To są kwestie dotyczące zdrowia i endometriozy, i miesiączki, i takiej opieki ginekologicznej. Mamy dużo organizacji, które działa na rzecz kobiet doświadczających przemocy, ale też wspierających kobiety, które wychodzą z trudnych związków ekonomicznych. To są trudne rozwody, trudny podział właśnie opieki między dziećmi, więc tą grupą te nasze organizacje się zajmują i opiekują i my się opiekujemy tymi organizacjami.
11: Jako społeczeństwo znajdujemy się w takim dość zabawnym momencie, w którym kobiety twierdzą, że mają tych praw cały czas za mało, a mężczyźni chcą im powiedzieć, że już za daleko to zaszło. Czy może właśnie te dane, o których mówisz, mogą wskazać, jak naprawdę wygląda sytuacja?
10: Tak, wiesz co, to jest w ogóle ciekawe bardzo, bo to jak właśnie mówiłam, ja studiowałam filozofię i tam był taki podział na to, co wiemy i na to, co nam się wydaje. I mnie się bardzo dużo rzeczy wydaje. Natomiast jak sięgam do danych, no to wtedy mam bardziej adekwatny obraz rzeczywistości. To jest też ciekawe, bo mam wrażenie, że wszyscy, ja także, my nie aktualizujemy swojej wiedzy. To znaczy mamy dostęp do jakichś danych i raportów i na coś się powołujemy, ale później na przykład trzeba wgryźć się trochę w temat, żeby zobaczyć, co to są za dane, z jakiego roku, kto je przygotował, kto je opracował. Wiesz, no już w ogóle zaglądanie w metodologię to jest duża historia, ale jak ja ostatnio też siedzę trochę w tym temacie luki płacowej, czyli tej różnicy w zarobkach pomiędzy kobietami i mężczyznami i ja czytam u Marka Rosiaka w magazynie Pismo, ale to było 2018 rok, więc to jest stary tekst i on się powołuje na to, że luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami w Polsce to jest 7%, a ostatnio czytałam w Tygodniku Powszechnym wywiad z Tomaszem Szlendakiem i on też mówi o tym 7%, to nie są dane, które ja znajduję. Ale ja rozumiem, że to są dane, które są z Eurostatu i jak ja to później konsultuję z naszą ekspertką od ekonomii Anną Zachorowską-Mazurkiewicz, to ona mówi, okej, znajdujecie różne dane, bo to są różne sposoby przeliczania i to jest bardziej złożony temat. On ma więcej zmiennych i sytuacja jest po prostu bardziej skomplikowana. I to nie jest 7%, to może być 11-12% w zależności od tego, jak to liczymy.
11: I też pewnie tak naprawdę ciężko oszacować taką rzecz z dokładnością.
10: To jest, wiesz co, to jest wyzwanie duże takie, jak stworzyć ten wzór, bo my teraz przygotowujemy taki kalkulator, narzędzie, taki kalkulator, który pokazuje lukę płacową i my jesteśmy w etapie konsultacji z osobami z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, właśnie z Anną Zachorowską, która jest z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mierzymy różne dane, które są danymi GUS-u, które uwzględniają pewne czynniki, takie jak na przykład płeć, branża, w której się pracuje i województwo, ale nie uwzględniają wykształcenia. Więc wiesz, jak my zaczęliśmy się w to wgryzać, to się okazało, że to 7% to jest w ogóle jakiś czubek góry lodowej i to porównanie tych zarobków kobiet i mężczyzn byłoby dużo łatwiejsze na pewno, albo opracowanie takiego narzędzia, gdyby były dane na ten temat. Takie naprawdę realne dane, które by ktoś zbierał, w tym przypadku GUS. Więc nasz kolega Mateusz siedzi, głowi się i próbuje przełożyć te wzory, które nam Anna przygotowała, Bazurkiewicz, na kalkulator, czyli na narzędzie, ale też na coś takiego, co będzie bardzo jednak czytelne dla odbiorców i które nie będzie ich wprowadzało w błąd. Więc muszę powiedzieć, że ta kwestia, gdzie są pieniądze kobiet, ona jest z jednej strony dotyczy organizacji pozarządowych, z drugiej strony dotyczy systemu. Dotyczy grantodawców, faktycznie tej działalności filantropijnej, czyli kto chce wspierać jakie inicjatywy, ale wiesz, też dotyczy takich pojedynczych kobiet, które są mamami, siostrami, babciami, nie wiem, przyjaciółkami, partnerkami, no bo przecież wszyscy żyjemy w społeczeństwie i wszystkich nas ta ekonomia dotyka i na nas oddziaływuje.
11: Ale patrzymy na to zupełnie z innej strony, bo najpierw doświadczamy na sobie i potem, żeby zrozumieć to, czego doświadczamy my osobiście, trzeba zrozumieć strukturę, która to wszystko umożliwia, mechanizmy, które to napędzają i dopiero wtedy można zajrzeć do góry i zobaczyć system, który całkiem świadomie kieruje nas w pewne strony.
10: To prawda, ale wiesz, to jest też taka kwestia, że my możemy sobie z tym, ty i ja tutaj posiedzieć, porozmawiać, bo my najwidoczniej, no my to robimy w ramach projektu, mamy trochę czasu na to. Gdybym ja pracowała na dwie zmiany i miała dwójkę dzieci i na przykład nie miała partnera albo partnerki, to bym była osobą, która samotnie wychowuje to dziecko, czy samodzielnie. Jakbym miała wsparcie mojej mamy albo rodziców, to by było super, ale jak nie, to ja jestem w takiej sytuacji, wiesz, że ja się nie zajmuję, nie mam czasu na to, żeby myśleć o tym, jakby z czego wynika różnica w luce płacowej i dlaczego ta ekonomia mnie nie wspiera, jakby pewien system gospodarczy i pewne wartości, na których oparta jest ekonomia w danym państwie, no mnie wspiera za mało.
11: To jest też coś, o czym ja dużo myślę, że trzeba dysponować pewnego rodzaju przywilejem, żeby móc w ogóle zastanawiać się nad takimi wygórowanymi po prostu rzeczami i wymaga też edukacji.
10: Ja bym coś dodała, wiesz, że ten przywilej dla mnie, jak ja sobie o tym myślę, jeżeli mam ten przywilej, to taki przywilej czasu, ale też jakieś pieniądze, za które normalnie po prostu mogę funkcjonować na co dzień, to też myślę sobie o tym, że to jest jakieś zobowiązanie względem innych, którzy są w miłym przywileju zwariowanej sytuacji, żeby pokazywać, czego się dowiedzieliśmy w związku z badaniami, które prowadzimy nad kobietami, pieniędzmi, luką płacową, luką emerytalną, czyli później tym, że te różnice w emeryturach pomiędzy kobietami i mężczyznami się różnią, tym, czy można oszacować i jak oszacować tą pracę kobiet, którą wykonują w domu. To są, wiesz, to się okazało nagle, ja jestem po filozofii, więc bardziej myślę w kategorii idei i wartości, ale nagle okazało się, że ta ekonomia jest dla mnie no, super interesującym tematem, ale znowu ja muszę go przełożyć, tak potrzebuję go przełożyć na tyle zrozumiały język, żeby dzielić się tymi wynikami naszych różnych poszukiwań, dociekań i badań z innymi.
11: Projekt Gdzie są pieniądze kobiet jest zaplanowany na kilka lat długości. Czy możesz opowiedzieć o tym, na jakim etapie rozwoju tego projektu jesteśmy, co teraz się dzieje, a co będzie się działo w przyszłości?
10: Tak. Zaczęłyśmy go w tamtym roku od września i teraz jesteśmy w takim etapie. Była rekrutacja organizacji, były rozmowy, to jest zawsze duże wyzwanie, wybrać te organizacje, które potrzebują tego wsparcia i tej wiedzy, ale też, które są zmotywowane, które po prostu będą się pojawiać na spotkaniach. Teraz jesteśmy w takim etapie prowadzenia szkoleń i prowadzenia właśnie tej akcji informacyjno, takiej edukacyjnej. Przed nami jeszcze będzie konferencja na początku przyszłego roku, w marcu 2027 i opublikowanie raportu, gdzie tych pieniędzy na inicjatywy prokobiece szukać i znajdować. Też dlatego, jak ty mówiłaś o tym, nie, że są takie grupy, które myślą sobie, już te kobiety dostały za dużo, no to my to widzimy dużo szerzej, w takim szerszym obrazku, to znaczy, że każda grupa społeczna zaopiekowana będzie wpływała na plus na całe społeczeństwo, nie? Czyli to wsparcie kobiet, to jest wsparcie rodzin, to jest wsparcie jakichś środowisk pracy i wsparcie społeczeństwa, więc myślimy o tym sobie szeroko. Jesteśmy teraz na etapie szkoleń. Mamy te 40 organizacji, wspaniałe organizacje z różnych części kraju, które właśnie zajmują się tymi działaniami na rzecz kobiet. I mieliśmy szkolenia właśnie o ekonomii feministycznej, czym ona jest w porównaniu do tej ekonomii takiego głównego nurtu. Mieliśmy też szkolenia o tym, dlaczego feminizm się opłaca wszystkim, nie tylko kobietom, z Olą Karasińską. I będziemy mieć jeszcze szkolenia dotyczące współpracy z biznesem.
11: O projekcie Gdzie są pieniądze kobiet, prowadzonym obecnie przez łódzką fundację Tkalnia, opowiedziała dzisiaj Anna Jurek, a to było kolejne wydanie magazynu reporterów, które prowadziła dla Was Weronika Kobus. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, cześć!
9: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
11: W dzisiejszym programie wita się z Wami Weronika Kobus i zapraszam do takiego mojego malutkiego kącika dobrych wiadomości, bo mamy dzisiaj do obgadania dwa dofinansowania, które pomogą i obszarowi kultury, i obszarowi zdrowotnemu. Zacznijmy sobie najpierw od tej kulturalnej części, ponieważ dopiero co miałam okazję być na konferencji prasowej, gdzie została ogłoszona druga już edycja programu Łódź Pełna Sztuki. Na czym ten projekt polega? No jest to konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych, które chciałyby realizować projekty związane ze sztuką. I chyba najfajniejsza część tego projektu jest taka, że tutaj nie jest doprecyzowane, a może raczej nie jest ograniczone w żaden sposób, o jakie rodzaje sztuki chodzi, bo po prostu chodzi tu o sztukę współczesną. I jako, że projekt skierowany jest przede wszystkim do NGO-sów, czyli do organizacji pozarządowych, można tutaj organizować rzeczy takie jak edukacja artystyczna, wystawy, rzeźby, malarstwa, wszystkie możliwe pomysły związane z teatrem czy z muzyką. Naprawdę formuła jest tak otwarta, jak tylko się da, a do rozdania jest aż 500 000 złotych. I do tego nie mamy określonej z góry liczby uczestników czy projektów, które zostaną wybrane jako zwycięskie, bo to wszystko zależy od tego, na jaką kwotę dofinansowania zostanie złożonych, ile projektów, a cel jest tylko taki, żeby właśnie to 500 000 złotych jak najlepiej wykorzystać. O drugiej edycji Łodzi Pełnej Sztuki najpierw opowie wiceprezydent miasta pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
5: Tak, szanowni państwo, lubimy przekazywać dobre informacje, zwłaszcza kiedy ruszają istotne dla kultury i naszego miasta konkursy. Kolejny konkurs w puli ponad 500 000 zł. Do 100 tysięcy będzie można składać projekty, od kiedy już oczywiście od dzisiaj do 16 czerwca. To jest program Łódź Pełna Sztuki dla organizacji pozarządowych. Oczywiście realizacja do końca 2026 roku. Mam nadzieję, że zwycięzcy wpiszą się w nasz kalendarz, bowiem jak państwo pamiętacie, od 16 października do 30 listopada w ubiegłym roku odbywało się bardzo duże wydarzenie Łódź Art Now, gdzie ponad 350 artystów, 40 podmiotów i ponad 100 wydarzeń towarzyszyło właśnie tym wydarzeniom. Natomiast to, co jest niezwykle istotne, może to być happening, może to być coś związanego z teatrem, filmem, ale to, co będzie łączyło te projekty, to sztuka współczesna. I oczywiście też będą honorowane projekty, które będą angażowały osoby, które są zagrożone wykluczeniem. Mogą to też być projekty związane z edukacją artystyczną. Oczywiście komisja będzie oceniała te projekty. Ja gorąco zachęcam, żeby nie czekać do ostatniej chwili. Wydział Kultury jest do dyspozycji. Można przyjść, skonsultować, jak wypełnić taki wniosek, żeby nie popełnić błędu. I wnioski oczywiście standardowo można złożyć w wersji papierowej, elektronicznej, jak kto woli. Także zachęcamy i czekamy na bardzo ciekawe projekty i mam nadzieję, że będzie duże zainteresowanie jak w ubiegłym roku.
3: Konkurs prowadzony jest przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi i właśnie tam należy zgłaszać się ze swoimi wnioskami i projektami konkursowymi. Termin składania tych wniosków mija 16 czerwca do końca dnia, także jeszcze jest trochę czasu, żeby taki projekt rozpisać. Można go złożyć przez internet, ale myślę, że co bardzo ważne i co podkreśla Wydział Kultury, można się właśnie do nich zgłosić i uzyskać pełną pomoc w wypełnieniu wszystkich formalności związanych z takim właśnie wnioskiem. Maksymalna kwota dofinansowania została podniesiona względem zeszłego roku, czyli pierwszej edycji tego konkursu i będzie wynosić aż 100 tysięcy złotych na jeden projekt. I co ciekawe, projekt wymaga 5% wkładu własnego, ale tutaj ze szczegółowych informacji dowiadujemy się, że ten 5% wkład własny może być zrealizowany w formie innej niż finansowa. Może być to 5% wkładu własnego w formie osobowej lub rzeczowej również. Także jest to jeszcze jakby większe wyjście naprzeciw osobom, które inaczej nie byłyby w stanie sfinansować swoich projektów. Jako że to już druga edycja konkursu, mieliśmy okazję porozmawiać z osobami i organizacjami, które z tego właśnie dofinansowania skorzystały już w zeszłym roku, także wiedzą, jak to wygląda, co można otrzymać, na jakich warunkach i jak fantastyczne rzeczy można stworzyć właśnie dzięki takiemu dofinansowaniu. I tutaj właśnie w imieniu osób, które skorzystały z dofinansowania, wypowiedzieli się Estera Lipman ze Stowarzyszenia LAW oraz Bartosz Wiśniewski z Fundacji Booster Możliwości.
6: Dzień dobry, nazywam się Estera Lipman. No my zakończyliśmy już tą naszą część publiczną naszego działania, czyli festiwalu Lots of Tech Light Festival, ale została nam jeszcze cała część zakulisowa oczywiście. Z dofinansowania stworzyliśmy wystawy w centrum festiwalowym, całą komunikację, współpracę różnego rodzaju. Festiwal ma wymiar też multidyscyplinarny, więc mieliśmy dzień muzyczny, dzień performatywny. Trochę staramy się tworzyć przestrzeń dla sztuki abstrakcyjnej, która zaprasza wszelkiego rodzaju media, wszelkiego rodzaju artystów i zarówno młodych, jak i starszych. I dzięki dofinansowaniu z miasta mieliśmy możliwość zarówno zorganizować to na takim poziomie, na jakim chcieliśmy, jak i oferować konkurencyjne stawki dla artystów na tegorocznym festiwalu. Z czego się bardzo cieszymy. Otrzymaliśmy dofinansowanie na poziomie 101 tysięcy złotych w tym roku i zapraszam do zgłoszenia. I również chciałam potwierdzić to, co mówiła pani Moskwa o tym, jak bardzo łatwo współpracuje się z wydziałem na przyjściu, umówić się na telefon, umówić się na spotkanie, konsultować swoje wnioski. Bardzo, bardzo pomocni byli w tym procesie.
7: Bartosz Wiśniewski, Fundacja Booster Możliwości. Bardzo mi miło, tak jak tutaj wspomniano, miałem już możliwość współpracować z Wydziałem Kultury i zajmować się mediami społecznościowymi przy Łódź Art Now. No i nie będę ukrywał, że gdzieś skala tego całego wydarzenia i możliwość zobaczenia tylu artystów i tylu inicjatyw, które były pod patronatem Wydziału Kultury, no gdzieś tam zachęciła mnie i moich znajomych, abyśmy spróbowali swoich sił jako Fundacja Booster Możliwości i ubiegać się właśnie w ramach Łodzi Pełnej Kultury, czyli poprzedniego grantu o dofinansowanie. No i rzeczywiście się udało. Otrzymaliśmy takie dofinansowanie w kwocie 60 tysięcy złotych na animowanie łódzkiej queerowej kultury oraz wspieranie artystów. No i przewidujemy panele dyskusyjne, pokazy filmowe, wernisaż z DJ setem oraz tworzenie zinów, a do tego będziemy chcieli to rozmaicić o koncert queerowych artystów. No jest to dla nas super możliwością, bo dotychczas nie wydawało nam się w ogóle i gdzieś to było poza naszym zasięgiem, a jednak tak jak wspomniała moja poprzedniczka Sera, to naprawdę nie jest trudne, by otrzymać pomoc Wydziału Kultury, przyjść, skonsultować, napisać wniosek, otrzymać pomoc. No i tak jak w naszym przypadku jest po prostu dostać to dofinansowanie i mieć możliwość działania.
0: Mogłabyś mi opowiedzieć o tym, co się udało zrealizować dzięki temu grantowi miejskiemu?
6: Jasne. No, w tym roku dzięki temu grantowi zrealizowaliśmy 3 wystawy w Centrum Festiwalowym, gdzie mamy jedną wystawę pokonkursową, międzynarodową, w której bierze udział 10 Polaków oraz 9 osób z zagranicy, z całego właściwie świata i ze Stanów, i z Kanady, z Tajwanu, z Iranu. Mamy cały przekrój artystyczny. Udało się też zorganizować 2 wystawy, na które my zapraszaliśmy artystów i tam jedna wystawa jest wystawą solową Błażeja Rusina, a druga wystawa jest również wystawą międzynarodową, ponieważ tam jeden artysta z Węgier i 2 artystów z Polski. A oprócz tego zorganizowaliśmy dzień muzyczny, dzień po otwarciu festiwalu, podczas którego można było usłyszeć 3 zespoły, a na zakończenie organizowaliśmy również dzień performatywny w ostatnią sobotę. Również cały program Nocy Muzeów, który mieliśmy 16 maja, był zorganizowany w dużej mierze z dofinansowania Drag Show, Rage Room Artystyczny i również we współpracy z Kamienicą Majewskiego i inicjatywą Fashion League Teaser, czego my osobiście nie byliśmy udziału w jego finansowaniu, ale te instytucje również są finansowane przez miasto z różnych grantów.
0: A jeżeli możesz mi powiedzieć, bo to się wydaje, że jeżeli chce się aplikować o grant, to trzeba super bardzo ogarniać księgowość, rozliczać się z milionów faktur. Jak ci się to udało? Czy to było aż tak przytłaczające, jak się wydaje?
6: No, jestem cały czas w trakcie tego procesu. Jest to rzeczywiście dużo formalności, nie można powiedzieć, że nie. Ale Wydział Kultury na pewno bardzo wspiera w tym procesie. Zdecydowanie, jeśli jest się NGO-sem, to polecam posiadać księgowość jakąś, jakiegoś rodzaju księgowego, bo jest to dużo, dużo, dużo zabawy. Ale wszystko da się ogarnąć. Wszystko powoli, kreszkiem do przodu i idzie.
11: Podsumowując, wychodzi na to, że tu nie ma czego się bać. Trzeba tylko aplikować i korzystać z miejskiego dofinansowania. Oczywiście szczegółowe informacje znajdziecie na stronie łódź.pl razem ze wszystkimi linkami potrzebnymi do złożenia internetowo takiego wniosku, a my szybciutko przechodzimy do drugiego tematu, czyli do kolejnej okazji, żeby zadbać o swoje zdrowie. Tym razem będziemy rozmawiać o dniach otwartych profilaktyki zdrowotnej, które już 9 czerwca odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. To jest ulica Aleksandrowska 61/63. A o tym, co dokładnie będzie się działo podczas tego wydarzenia, opowie Marta Kubus z poradni promocji zdrowia.
4: Zdrowa Łódź.
8: Dzień dobry, Marta Kubus z Poradni Promocji Zdrowia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi. W ramach Roku Profilaktyki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi organizuje cykliczne wydarzenia pod nazwą Dni Otwarte Profilaktyki Zdrowotnej WOMCPL w Łodzi, odbywające się raz na kwartał. Drugi termin wydarzenia zaplanowano na 9 czerwca 2026 roku w godzinach od 16 do 20. Spotkanie będzie miało charakter otwarty oraz edukacyjno-profilaktyczny. W programie przewidziano bezpłatne badania profilaktyczne, w tym pomiar ciśnienia tętniczego krwi, oznaczenie poziomu glukozy, pomiary antropometryczne, obliczenie wskaźników BMI i WHR, a także analizę składu ciała obejmującą określenie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, w tym tłuszczu wisceralnego oraz tkanki mięśniowej. Podczas wydarzenia będzie można również skorzystać z konsultacji specjalistów, w tym profilaktyka, położnej i pielęgniarki, fizjoterapeuty, dietetyka oraz logopedy. W ramach działań z zakresu edukacji zdrowotnej zaplanowano porady, instruktaż samobadania piersi z ćwiczeniami na fantomach, prelekcje dotyczące prozdrowotnego stylu życia oraz pokaz pielęgnacji noworodka. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z profilem działalności ośrodka oraz aktualną ofertą zdrowotną. Przewidziano także działania promujące zdrowy styl życia i profilaktykę chorób, w tym zajęcia gimnastyczne prowadzone przez fizjoterapeutę. Celem inicjatywy jest zwiększenie dostępności świadczeń profilaktycznych, podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców regionu oraz promocja działań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia i wczesnej diagnostyki.
0: W ten sposób wyjaśniliśmy sobie, dlaczego jednodniowe wydarzenie nazywa się Dni Otwarte Profilaktyki Zdrowotnej. Oczywiście pozostałe dwie edycje odbędą się w późniejszych miesiącach. Myślę tutaj, że wyjątkowo ciekawym tematem jest ta analiza składu masy ciała z podzieleniem na procentową zawartość różnych rodzajów tkanki tłuszczowej i procentową zawartość masy mięśniowej. To trochę ciekawostka dla tych waszych znajomych, którzy bardzo lubią chodzić na siłownię, ale myślę, że też dla ludzi, którzy mają ciekawość tego, co na to ciało się składa. Mnie to się wydało przynajmniej bardzo interesujące. Przypominam, że wydarzenie odbędzie się 9 czerwca przy Aleksandrowskiej 61 przez 63, a z mojej strony to wszystko w dzisiejszym programie. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć!
9: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.

0: 5 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Bez wątpienia jedną z najbardziej szalonych i ciekawych przestrzeni galeryjnych w naszym mieście jest Galeria SP, znajdująca się przy Piotrkowskiej 68. No i co tam się teraz dzieje, to jest, proszę Państwa, naprawdę niezła komedia. Na audycję zaprasza Weronika Kobus. Dzisiaj idziemy na wystawę. Komedia i kawał sztuki, ponieważ już teraz można obejrzeć właśnie w tej przestrzeni wystawę Deklinację Twojej Starej, przygotowaną przez 13 osób artystycznych, studiujących właśnie obecnie na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, co jest dość oczywiste. Mniej oczywiste jest to, skąd wzięła się ta Twoja Stara w tytule. Jest to wystawa, w której twórcy odkrywają znaczenie zawarte w tym memicznym terminie, który funkcjonuje we współczesnym języku, ale tak naprawdę jest też również w wielu pracach dostępnych na tej wystawie przeniesiony na bardzo realne doświadczenia, związane raczej z przeszłością, raczej z dzieciństwem i z odkrywaniem swojej tożsamości, ale o tym już lepiej opowiedzą twórcy wystawy. Udało mi się, oglądając właśnie tę wystawę, porozmawiać z 4 osobami, których prace można tam obejrzeć.
2: Czas wolny w Łodzi.
3: Dominik Gaca.
4: Zofia Ginszt.
5: Dawid Nalborski.
6: Olga Adamska.
1: Dobrze, no to zacznijmy może od tej twojej starej. Deklinację twojej starej. Czy to znaczy, że twoja stara odmienia się przez przypadki?
5: Każdy na swój sposób jakiś odmienia, jakby to pojęcie to twoja stara. Każdy zupełnie inaczej je rozumie. I że tak powiem, te prace są bardzo różnorodne.
3: Nie, jednak też zachowujemy i jest też również praca, która odwołuje się do oryginalnego mema, do którego też nawiązujemy w tytule, więc to też myślę, że warto wspomnieć.
1: Wiecie, spotykamy się w Dzień Matki, to trochę takie nietaktowne by się wydawało, że nie chodzi tu jednak o żadną dokładną

0: rzeczom, obiektem, zjawiskiem, czymś, co się zapisało w naszej pamięci.
1: Widzę tutaj dużo odniesień do dzieciństwa, do dorastania w erze już trochę skomputeryzowanej, ale nie do końca. Jak wspominacie ten swój okres dorastania i jak to się przekłada na prace, które tutaj widzimy?
2: Ja na przykład w swojej pracy wracam trochę do jakichś takich moich zainteresowań z dzieciństwa. O ile to nie jest aż tak bardzo w opisie tej pracy, to jednak używam mikroskopu, którym się bawiłam w dzieciństwie i to był dla mnie też trochę jakiś taki powrót do tego czasu, do tego, czego mnie uczyli moi rodzice, a jednocześnie szukanie jakichś takich swoich własnych ścieżek. Tak a propos tego tematu, tytułu Deklinacja twojej starej, to starą można odmieniać nie tylko przez przypadki, ale też można ją na przykład stopniować i u mnie to nie jest twoja stara, tylko twoja najstarsza na przykład.
3: Ja z kolei nawiązuję do miejsc, wielu nawet, zarówno tych, w których się wychowałem, zarówno w tych, w których chodziłem do podstawówki, do gimnazjum, do liceum, więc ja przechodzę bardzo w swoich dwóch książkach fotograficznych przez właściwie różne miejsca, które napotykałem od najmłodszych lat, właściwie praktycznie do teraz.
0: Ja natomiast odniosłem się do swojej pasji, do tańca, która się odrodziła po 10 latach przerwy. Jak się okazało, ten powrót był dla mnie dosyć sporym i ciekawym przeżyciem. I jak się okazuje, ten powrót był właściwy, bo kontynuuję w tym momencie tą pasję. I cieszę się, że w ogóle ten temat pozwolił właśnie mi pomyśleć ponownie o tym, co tak naprawdę mnie interesowało w okresie dziecinnym i o czym warto jeszcze po prostu pomyśleć, tak? Co warto jeszcze może zmienić w swoim życiu, tak? I że to może mieć jakiś większy wpływ teraz na to moje życie.
1: Co się stało, że ten taniec szedł na drugi plan? Czy to jest może związane ze wstydem, związanym z takim zainteresowaniem?
0: Wydaje mi się, że troszeczkę może problemy rodzinne i w jakiś sposób może brak takiego może pchania do przodu w tym temacie, tak, że to bardziej było, że dziecko chodzi sobie na taniec, super fajnie, rusza się, tylko właśnie nie myślenie w takim kierunku, że jak już tam dziecko nie do końca wie, czego chce, tylko robi to, co właściwie jego rodzice tam na co go zapiszą. I też troszeczkę potem może brakowało odwagi, że jak już troszeczkę zacząłem dorastać, no to jeżeli już ten temat gdzieś tam się przejawiał, gdzieś pojawił się ponownie, no to jednak brakowało tej odwagi, żeby znowu wejść na scenę, że tak powiem. I no jednak potrzebowałem czasu, żeby po prostu dojść, odważyć się i dojść jeszcze raz, podejść jeszcze raz do tego tematu, tak?
2: W sumie ja tutaj z naszej czwórki jestem przedstawicielką, która akurat zajęła się tematem matki, a propos twojej starej. No i w sumie to też jest stricte związane z moim dzieciństwem, właśnie z dorastaniem tego, czego moja mama mnie nauczyła i w jakim środowisku się wychowałam, ponieważ no było to raczej środowisko wiejskie i stricte kontakt ze zwierzętami, naturą i tego, w jaki sposób moja mama mnie tego nauczyła, jak postępować ze zwierzętami, jakie dawać sygnały, jakie komunikaty, ale też stricte jest to przeniesione na tą relację między mną a nią i to, w jaki sposób my się komunikujemy do dzisiaj, jaka występuje między nami hierarchia i zrozumie. I myślę, że to wychowanie właśnie miało fundamentalny wpływ na mnie. No i tak, moja rzeźba właśnie jest odzwierciedleniem po prostu tych doświadczeń.
1: Dowiedziałam się tutaj od waszego opiekuna, od waszej pani opiekun, że zrobiliście całą tę wystawę od zera. Trudno było zająć się czymś takim? Od czego się zaczyna w ogóle praca nad taką wystawą?
2: Cóż, no chyba przede wszystkim od rozpracowania tematu. U nas to był totalny eksperyment, bo to był chyba taki pierwszy raz, kiedy stricte samodzielnie robiliśmy tą wystawę jako grupa, jako kolektyw. I no przede wszystkim trzeba rozdzielić zadania, żeby każdy wiedział, co ma robić. Trzeba ustalić pewne deadline'y, żeby nic się nie rozjechało. Wiadomo, zawsze są jakieś potyczki, gdzieś tam o czymś zapomnimy, to trzeba coś dociągnąć. Kontakt z galerią, kontakt w ogóle z mediami, z promocją. No to wszystko jest wielka siatka po prostu jakichś działań, które trzeba wykonać, oprócz zrobienia samych prac, co też było oczywiście dla każdego z nas jakimś wyzwaniem, podjęcie się w ogóle tego tematu, co w ogóle wyszło tak dosyć przypadkowo na twoja stara, ale wszyscy podjęliśmy, że ej, to jest coś, co zahaczy może nawet ucho potencjalnych obserwujących.
3: To kolejną sprawą też w naszym przypadku, oprócz no, tematu, to który jakoś tam bardziej lub mniej po dużej burzy mózgu wyszedł, to jeszcze kwestia była rozdzielenia roli tego, bo też to wspomniało o bardzo dużej siatce, która istniała w przypadku tych kontaktów, niekontaktów.

0: załatwiania, innych załatwiania. To też na początku dzięki pani Małgosi mieliśmy też możliwość dostania takiej instrukcji obsługi mniej więcej, jak to działa w przypadku tworzenia wystawy, więc myślę, że to też było ważne, żeby to, co to nam też pomogło tutaj w tym, że to w ogóle doszło do tego momentu, w którym teraz stoimy.
1: Bo to była instrukcja obsługi, ale też lista kontaktów, kiedy, gdzie, do kogo się odezwać. No i potem na podstawie tego też dalej rozdzielaliśmy obowiązki, rozpisaliśmy sobie czas, taki kalendarz, kiedy trzeba co zorganizować. To było co tydzień gdzieś tam aktualizowane, sprawdzane, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy. Wydaje mi się, że na początku, jak dostaliśmy gdzieś sugestie, że powinniśmy to zrobić kompletnie sami, to jakaś taka pierwsza... Były na początku obawy, tak w pierwszej chwili, ale chyba w miarę szybko się w to wdrożyliśmy i wydaje mi się, że już w momencie rozpisania tych wszystkich obowiązków poszło to całkiem sprawnie.
2: Przede wszystkim była komunikacja, tak? Porozumiewaliśmy się i każdy pisał, co robi, jakby jakie czynności wykona i też dzięki temu poszło to dosyć sprawnie, bo wydaje mi się, że gdyby mimo wszystko każdy sam miał pozostawione zadanie i nikt by nie wiedział, na jakim etapie ta jest osoba z tym zadaniem, to wydaje mi się, że to mogłoby się posypać. A tutaj jednak żeśmy się zgrali w kupie i wszystko
3: myślę, że doszło po myśli. To też jest dobry moment, żeby wspomnieć o tym w ogóle, jak podjęliśmy decyzję o kuratorstwie i o tym, że właśnie każdy z nas coś robił, każdy dołożył swoją cegiełkę, ale nie chcieliśmy zrzucać jakby tej powagi kuratora na jedną osobę, ponieważ no każdy zrobił coś. I jako taki duch naszej grupy postanowiliśmy stworzyć fikcyjną postać właśnie cioci Dobrowiary, która jest naszą dobrą wiarą w to, że ta wystawa się powiedzie i że nawet jeśli wyjdzie coś nie tak, to że to się wydarzy. Więc to był nasz dobry patron, którego sobie stworzyliśmy.
4: To jak ciocia się sprawdziła w roli kuratora?
1: Ciocia się świetnie sprawdziła w roli kuratora. W momencie montowania tej wystawy zależało nam, żeby utworzyć taki mały kącik, trochę przywodząc na myśl salon w starym mieszkaniu. Do całej tej aranżacji trzeba było znaleźć meble, dywan i jakoś tak się złożyło, że chyba dwa dni przed montażem wystawy udało nam się bodajże z ogłoszenia na Facebooku znaleźć za darmo taki porządny, stary, PRL-owski dywan, akurat idealnie w tym rozmiarze, którego potrzebowaliśmy. Z tym, że no jeszcze trzeba było go przewieźć tramwajem przez pół Łodzi. Dywan miał 4x5 metrów, jeśli dobrze pamiętam, ma 4x5 metrów, więc spora część tramwaju była zajęta przez dywan.
2: Ale całe szczęście tłumów wtedy nie było, bo to była pora wieczorna, więc transport dywanu przebiegł pomyślnie.
1: Ciocia nad nami czuwała.
2: Ciocia nad nami czuwała, tak.
4: A to tak podzieliliście się zadaniami? Kto z głową cioci, kto z rękami cioci? To by było trochę obraźliwe, gdyby ktoś został tyłem cioci.
2: Każdy był osobną kończyną, nawet osobnym palcem bym powiedział.
1: Mi się wydaje, że właśnie inaczej. My jesteśmy po prostu wszyscy gdzieś tam przemieszani w tej cioci, tak?
3: Ona jest taka fluid gender.
2: Elastyczna.
0: Tak sprasowani się.
2: To było tak, jakbyśmy my ubierali tą ciocię Dobrowiarę. Każdy dokładał jej kolejną część garderoby i teraz ta wystawa jest właśnie całym jej biorem.
1: Jak
2: taki.
1: Dzieciaki, trzy dzieciaki w płaszczu. Wszyscy próbujemy funkcjonować jako jeden porządnie działający dorosły.
4: No i wychodzi na to, że naprawdę nieźle wam poszło. Jak tam, zadowoleni jesteście z siebie już po otwarciu?
0: Zadowoleni jesteśmy, myślę. Chyba wszyscy też, ta chyba też potwierdzi. Przy tym, ile było momentami jakieś trudności, czegoś, to no, efekt jest super, fotele są super, dywan jest super, z prac też myślę, że w większości, albo wszyscy jesteśmy zadowoleni.
1: Ja przed chwilą wyszłam z biura z powrotem na przestrzeń galerii i pierwszą rzeczą usłyszałam to był głos Iwony mówiący: twoja stara przeszła Need for Speed na piechotę. I to był moment, kiedy pomyślałam, tak, to jest ta wystawa, uwielbiam tą wystawę.
4: No to słuchajcie, do kiedy można ją obejrzeć i co jeszcze będzie się działo? Jeżeli chodzi o performance, też jeszcze chyba dwa przed nami, czy jeszcze trzy?
2: Będą jeszcze trzy wydarzenia performatywne właśnie w moim wykonaniu, na które serdecznie zapraszam. Przede wszystkim na finisarzu, na które serdecznie zapraszamy.
1: Tak, i informacje co do performance'u, co do finisarza, o którym też zaraz powiem trochę dokładniej, są na mediach społecznościowych Instytutu Fotografii i Multimediów, ale także spin-offu, bo właśnie Finisaż jest jednym z pierwszych wydarzeń, które są organizowane w ramach spin-offu na fotofestiwalu, więc pójście na nasz finisaż będzie też bardzo dobrym rozpoczęciem tej dużej i bardzo ciekawej imprezy, jaką jest i spin-off, i sam fotofestiwal ogółem. No i właśnie na samym finisażu będzie okazja porozmawiać też z nami wszystkimi oraz będzie możliwość zagrania w grę, która jest w tym momencie w galerii, funkcjonuje ona jako demo i kod QR, za pomocą którego można sobie pobrać tą grę i przejść ją na własną rękę gdzieś w domu. A w czasie finisażu w środę 3 czerwca o godzinie 18 będzie możliwość zagrania tutaj w tej przestrzeni galeryjnej na kolejnym bardzo wygodnym dywaniku.
5: Twoja stara prowadzi audycję Ryzyka. 25. Twoja stara to ksiądz. Twoja 26.
6: Wystawa będzie dostępna do 3 czerwca i oczywiście jest ona dostępna bezpłatnie. Możecie, wychodząc gdzieś na obiad czy na lody na Piotrkowskiej, zahaczyć też o galerię i przy okazji skonsumować również trochę sztuki. Mnie szczególnie ciekawi ta gra, której fragmenty usłyszeliśmy na koniec materiału, ale rozmowa o takich rzeczach niestety nie oddaje całości i trzeba po prostu przejść się osobiście i spotkać z wystawą Deklinację Twojej Starej. Za uwagę w tej audycji dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia, cześć!
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: Arkadius is Dead nosi tytuł najnowszy spektakl, który będzie miał premierę dokładnie w ten weekend w Teatrze Jaracza. Ja już miałam okazję zajrzeć trochę za kulisy prób tego spektaklu i mogę Wam powiedzieć, że będzie to widowisko równie fascynujące i interdyscyplinarne jak sama twórczość Arkadiusa, który jest bohaterem tego spektaklu. Dopiero co mogliśmy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa podziwiać wystawę prac Arkadiusa, teraz jego życie i jego twórczość stały się materiałem do powstania przedstawienia, które po raz kolejny przykuje uwagę łódzkiej publiczności do twórczości artysty Arkadiusa, który chyba nadal na świecie jest trochę bardziej rozpoznawalny niż we własnym kraju. A dlaczego warto go wspomnieć? Współpracował z artystami takimi jak Björk, Christina Aguilera, Pink, Brad Pitt, Kate Blanchett czy Justin Timberlake. O parę słów na temat spektaklu poprosiliśmy najpierw jego reżysera, czyli Marcina Liberę, z którym rozmawiał mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka.
8: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
9: Marcin Liber, reżyser przedstawienia Arkadiusz is Dead.
10: Jaką historię zobaczymy podczas tego przedstawienia?
9: Zobaczymy historię, którą napisał Michał Kmiecik na podstawie życiorysu, twórczości Arkadiusa. Rzecz jasna, jest to historia, która jest inspirowana jego pracą, jego twórczością i jego życiem. Jest to fantazja, którą wyfantazjował Michał, a ja reżyseruję to, co Michał wyfantazjował, czyli opowiadamy już swoją historię, która coraz bardziej staje się naszą historią i odległą od historii, która jest inspiracją, jest źródłem. Oczywiście wszystko to, co się tutaj mogło wydarzyć, jest prawdopodobne. Postaci, które przyjdą do naszego bohatera, były, istniały i miały jakiś związek z Arkadiusem, ale w większym lub mniejszym stopniu jest to raczej fikcja, jest to zmyślenie i jest to teatr.
10: Nie zobaczymy takiego linearnego przedstawienia historii jego życia, wydarzeń z jego życia.
9: Na pewno nie zobaczymy historii linearnej, ale logicznej i składającej się w jedną opowieść.
10: Co jest ciekawego w życiu Arkadiusa, że warto pokazać?
9: To jest pytanie istotne i to jest bardzo pytanie, które towarzyszyło nam przez cały proces od momentu, szczególnie Michałowi w momencie, kiedy pisał to, ten tekst, teraz w trakcie prób nam przeświecało pytanie, zadawaliśmy sobie to istotne, jakże pytanie, dlaczego opowiadamy tą historię, dlaczego mamy się z nią dzielić za publiczne pieniądze w publicznym teatrze z publicznością. Wydaje mi się, że dlatego, że ona się uniwersalizuje. Uniwersalizuje się przez to, że jest opowieścią o pracy, o tym, czy istnieje życie po pracy. To jest bardzo ważne. Czy my potrafimy funkcjonować, czy mamy balans w sobie, czy jesteśmy zdeterminowani działaniem, pracą, odpowiedzialnością, oczekiwaniami, które na nas zostają nakładane. Znaczy, czy my temu wszystkiemu jesteśmy w stanie sprostać. I chodzi o taki balans w życiu, balans też w produkcji, o tym, że nasze życie przykłada się też do tego, że nadprodukujemy. Nadprodukujemy nasze dzieła, nadprodukujemy towar. Wszystkiego jest za dużo, a za mało jest w tym wszystkim nas. I trudno jest o taką skomunikowanie się z samym sobą i skomunikowanie się też z bliskimi. O tym chyba jest ta opowieść i ona staje się przez to, wydaje, uniwersalna. Wiemy, że Arkadiusz mieszka teraz w Brazylii i że patrzy na tą historię siebie sprzed iluś tam lat z perspektywy raz, że dystansu, a dwa też, że czasu. Bardzo bym chciał, żeby przyjechał. Teatr jest w kontakcie, my też się porozumiewamy, ale czy będzie? Nie wiem, no budujmy napięcie. Oczekujemy, może będzie. Myślimy, że będzie.
10: Czy jakoś brał udział w powstawaniu tego dzieła?
9: Nie brał, no bo my troszkę zawłaszczyliśmy sobie, tak jak mówię, tą fantazję na jego temat. Ale bardzo nam kibicuje i my też mamy wrażenie, że jesteśmy uczciwi wobec niego, osoby takiej prywatnej, że tu zachowujemy jakiś balans i jesteśmy uczciwi wobec człowieka i nikogo nie chcemy skrzywdzić, nikogo nie chcemy ośmieszyć i nikogo nie chcemy, że tak powiem, czyjego życia nie chcemy podważyć.
6: Bartosz Kądziołka rozmawiał również z odtwórcą głównej roli Arkadiusza, czyli Pawłem Paczesnym.
11: Paweł Paczesny, aktor Teatru Jaracza, gram rolę Arkadiusza w przedstawieniu Arkadiusz is Dead.
10: Teraz z perspektywy tego czasu, kiedy Państwo mieli próby, Pan się przygotowuje do roli, jak Pan patrzy na postać Arkadiusza? Kim on jest dla Pana?
11: To znaczy jest wielką inspiracją, myślę, dla nas wszystkich tutaj. Najpierw był dla Michała Kmiecika, potem dla Marcina Libera. Teraz dla nas całej obsady już od 2 miesięcy dzień w dzień. Szczerze powiedziawszy, to myślę, że już nie potrafię patrzeć na postać żyjącego pana Arkadiusza Weremczuka, pana Arka, czy też Arkadiusa, za jego pracę twórczej. No nie potrafię patrzeć na tę postać inaczej niż w oderwaniu od naszego scenariusza. To znaczy, oczywiście jestem niezwykle ciekaw jego prywatnie. Jego praca jest jakąś ogromną kopalnią inspiracji. Rozmawialiśmy też dużo o Aleksandrze McQueenie na próbach. Myślę, że to są po prostu dwa wielkie nazwiska mody tamtego okresu i w ogóle sztuki współczesnej. Natomiast tutaj w przedstawieniu, w scenariuszu już puścili wodze fantazji chłopaki, znaczy troszkę. Michał Kmiecik, Marcin Liber i potem już wszyscy w obsadzie. Mamy trochę takie wstawione mocne archetypy, mówiące o kapitalizmie, mówiące o nadprodukcji, mówiące o jakichś współczesnych standardach biznesu, produktu, pieniędzy. Sztuki w tym wszystkim uwikłanej tak naprawdę, presji wywartej na indywidualności. No i jeszcze postaci też z tego świata życia Arkadiusza, czyli Aleksander McQueen, Isabella Blow. No ale punktem wyjścia były te prawdziwe osoby. Tutaj to już zmierza, Państwo mówili, że ta scena kolorowa, wydaje mi się, że chłopaki wybierali jak najmniej kolorowy fragment, żeby nie dać tak zbyt jednoznacznej, jakiejś płytkiej, powiedzmy, komunikatu, inspiracji do telewizji, tylko no myślę, że to po prostu wzbudza ogromne emocje. Wzbudzało kiedyś i wzbudza dzisiaj i w nas też wzbudzało podczas pracy. To wynika to, że jak już jest jakaś inspiracja, to ona potem idzie daleko, daleko. Tutaj przez chwilkę w nagraniu widzieliśmy pana w garniturze. Niby to miał być zwykły biznesmen, aż w końcu urósł do czegoś monumentalnego. I to nie jest, powiedzmy, ze Stop Making Sense taki jakby garnitur, który jest jakimś metakomunikatem krytycznym. Nie, to jest coś monumentalnego i krwiożerczego, nie? Co wynaturza pana biznesmena, ale też myślę, że zmienia cały świat naokoło jego. No, a Arkadiusz, jego życie, no na pewno zawalczył o coś niesamowicie. To jest wyjść z Parczewa do Krakowa, do Londynu, na cały świat, zmieniać trendy tylko na podstawie tego, co miał w sobie, bo myślę, że wbrew temu, co ktokolwiek chciał go uczyć po drodze, realizował to, co najbardziej czuł, a propos, nie wiem, polityki, a propos religii, Matki Boskiej, Iraku, dzisiaj mają podobną sytuację, więc to w ogóle jakiś taki... To mi się wydaje niezwykłe, że ktoś na pokazie modowym wysyłał komunikaty, które dzisiaj by nas zmroziły lekko, gdyby rzeczywiście były też tak samo skonstruowane. Wielka inspiracja, no i poszliśmy w jakiś świat Alicji w Krainie Czarów, w jakiś świat z jednej strony rejwu, wielkiej, niekończącej się imprezy, no i my się w tej bajce próbujemy odnajdywać, więc dla mnie to tak naprawdę Arkadius w tym momencie, już tak odpowiadając finalnie na pańskie pytanie, to jest taka próba odnajdywania się wobec tych bodźców najmocniejszych i zadawanie sobie pytania, jakim cudem ten akurat człowiek odnajdywał się na nowo, upadał, podnosił się, upadał, podnosił i walczył i cały czas jednak umiał dokopać się do czegoś, co było w nim najgłębiej i nawet jeśli nie do końca to było to, co świat mógłby chcieć, czego świat mógłby oczekiwać, to próbował się dokładnie tym podzielić. U nas jest cała ta sinusoida od wielkiego sukcesu do tego wyboru, by zniknąć, natomiast tu się fabuła nie kończy. To znaczy fabuła wykonuje jeszcze parę różnych wolt zadających pytanie, a co by było gdyby, albo a co w ogóle, jeśli możemy te rzeczywistości zaginać i tutaj powoływać go do życia wśród nas.
6: Dlaczego Arkadius is dead? Ano dlatego, że Arkadius swoją działalność w pewnym momencie zakończył pod tym pseudonimem, ale jeżeli jesteście ciekawi powodów tego zakończenia, to myślę, że zdecydowanie lepiej niż ja opowie to spektakl w Teatrze Jaracza. Co jeszcze warto powiedzieć o tym przedstawieniu? Na pewno to, że towarzyszy mu wyjątkowa muzyka, z której twórcą Hiroshimą również udało mi się chwilę porozmawiać.
12: Po próbie zastanawiam się, jak w ogóle działa czas w tym przedstawieniu, bo mamy z twojej strony muzykę Dark Wave'ową, która jest osadzona w latach 80. Kariery Arkadiusa, która rozgrywa się gdzieś u zbiegu lat 90. i zerowych. Jak to wszystko się składa?
13: Ja, tworząc muzykę do tego spektaklu, jednak opierałem się w ogóle o moje doświadczenia ze światem mody, bo takowe mam, bo przez lata mniej więcej, nie wiem, to jeszcze było przed pandemią, współtworzyłem muzykę do pokazów mody Roberta Kupisza, czyli miałem jakby taką styczność generalnie ze światem mody i pokazami. I muzyka, która powstała do spektaklu, jest troszkę takim połączeniem tych doświadczeń wynikających właśnie ze współpracy ze światem mody oraz moją absolutnie autorską muzyką, bo jest tu część utworów, które powstały specjalnie na potrzeby tego spektaklu, jest część utworów, która jest jakby zaanektowana z mojej twórczości autorskiej Hiroshimy na potrzeby tego spektaklu. Ja myślę, że generalnie muzyka od lat 90. do współczesności, która pojawia się na pokazach mody, nie zmieniła się aż tak bardzo, więc tutaj ja nie miałem jakichś problemów, że jest albo nawiązanie do lat 90., a że teraz jest troszkę ta muzyka inna. Ja myślę, że świat akurat mody w dużej części opiera się o rytmy, które są wytworzone same w sobie z muzyki syntetycznej, komputerowej, a ponieważ ja jakby specjalizuję się w tego typu muzyce twórczości, więc wydaje mi się, że ta muzyka dobrze się tutaj wpisała w cały kontekst opowieści o Arkadiusie.
12: Są pewne trendy, które cały czas zostają i mają się świetnie, ale z kolei moda wróciła niedawno do estetyki gotyckiej i zaczęła się nią na nowo interesować. Widzisz to jako artysta, że gdzieś tam to zainteresowanie przeżywa już któryś z kolei obieg?
13: Tak, tu jest inna sprawa, że tu nawet w spektaklu jest takie odniesienie do ciągle zmieniających się i wracających różnych mód. Między innymi tam także już było techno, potem był punk, potem był rock, potem znowu wróciło techno i znowu jest punk i tak dalej. Ja myślę, że my ciągle jesteśmy w takim kołowrotku wracających, mijających. Nowe pokolenia odkrywają to, co już było w przeszłości. Teraz ja akurat już pomijając może nawet ten spektakl, bo cały czas jestem czynnym też DJ-em i gram imprezy właśnie o takim charakterze dark wave'owym, widzę, jak bardzo dużo ludzi właśnie młodego pokolenia słucha tego typu muzyki i ta muzyka po prostu ma jakiś swój nowy renesans, taka właśnie neogotycka, nawiązująca gdzieś do właśnie przełomów lat 80. 90. Także co mnie bardzo cieszy osobiście. Arkadiusz w ogóle generalnie był artystą, który do świata mody wprowadził, wydaje mi się, bardzo dużą nutę buntu wizualnie, ale oczywiście jego pokazy również miały wymiar jakby taki interdyscyplinarny, więc również tam się pojawia różna muzyka. Także ja myślę, że ten spektakl fajnie przywołuje tamte czasy i jednocześnie w takim zbiciu z rzeczywistością.
6: Spektakl debiutuje na deskach Teatru Jaracza w ten weekend, ale będzie można go oglądać jeszcze zdecydowanie później, na pewno kilka dat czerwcowych również jest już ogłoszonych. Ja na pewno jestem ciekawa, jak ta historia została opracowana i co ciekawego można nadal powiedzieć o życiorysie człowieka, który w pewnym momencie wybrał anonimowość, usunął się z show biznesu i wybrał to tak zwane zwykłe życie. Za uwagę w dzisiejszej audycji dziękuję Wam, Weronika Kobus. Ja na pewno wybieram się na Arkadiusa, a Wam mogę powiedzieć na razie do usłyszenia. Cześć!
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: Po raz kolejny w magazynie reporterów wita się z Wami Weronika Kobus. Dzisiaj audycję poświęcimy sobie tematom transportowym i tutaj postaram się ująć wszystkich użytkowników transportu. Zaczniemy sobie od tematów skierowanych dla użytkowników czterech kółek, a potem trochę informacji dla tych, którzy jednak wybierają podróże komunikacją miejską. Zaczniemy tutaj od zapoznania się z nowo otwartym obiektem, który jest wyjściem naprzeciw potrzebom łodzian, którzy już od dawna zgłaszali problemy z tym, że w centrum miasta nie ma gdzie parkować. No i teraz właśnie już możemy cieszyć się pierwszym z trzech zapowiedzianych przez miasto wielopoziomowych parkingów właśnie ulokowanych tutaj w okolicy centrum. I ten pierwszy budynek został oddany i otwarty. Znajduje się przy wschodzie od niej 62/64. Jest to wielopoziomowy parking, w którym będzie aż 258 miejsc parkingowych, w tym 11 przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami oraz 6 stanowisk ładowania pojazdów elektrycznych. Podczas otwarcia parkingu usłyszeliśmy ze strony zarówno operatora parkingu, jak i przedstawicieli Urzędu Miasta, że te parkingi wielopoziomowe będą w pewnym sensie uzupełnieniem miejskiej strefy płatnego parkowania, która w centrum obowiązuje. No i tutaj pojawiło się takie założenie i taki pomysł, żeby ceny na tych parkingach były konkurencyjne względem tego, jak wygląda parkowanie na ulicy właśnie w tej płatnej strefie parkingowej. Więcej na ten temat powiedzą już Natalia Olszewska, pracowniczka Urzędu Miasta Łodzi, PO kierownika działu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego, i Marcin Kłopotkowski, członek zarządu spółki, która jest operatorem nowo otwartego parkingu.
8: Tym żyje Łódź.
14: Chcemy kierowców przyciągnąć, tak? Więc uznaliśmy, że po prostu stawka bardziej konkurencyjna niż ta na ulicy powinna spowodować, że po prostu kierowcy zaczną korzystać z parkingu, tak? I będą woleli.
15: Powiedzmy chociaż, że walczyliśmy.
14: Nie, no walczyliśmy oczywiście, ale no te stawki, żeby parking komercyjnie miał sens, no to powinny być dość zbliżone, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że parking jest po prostu dużo droższy niż strefa i wtedy kierowcy oczywiście naturalnie wolą szukać miejsc na ulicach.
16: Wspólnie z partnerem chcieliśmy, żeby to była terapia szokowa, że będzie stawka wysoka, żeby zniechęcała po prostu do nowego modelu parkowania. Chcieliśmy faktycznie, w ogóle generalnie projekty parkingowe mają na celu to i tak były przemyślane od samego początku, żeby stworzyć jakby alternatywę dla tego, co się dzieje w strefie. Żeby ją uzupełnić, ale nie zabić. żeby generalnie wspomóc też procesy rewitalizacyjne, które obserwowaliśmy od samego początku i stopniowo powiększanie się ilości zieleni, miejsc dla pieszych, miejsca w ogóle dla ludzi przechodzących po ulicach. Natomiast, żeby po prostu nie upuścić tych kierowców, którzy przyjeżdżają tutaj właśnie do usług po to, żeby po prostu popracować, bo jednak Łódź codziennie przyjmuje bardzo dużo ludzi z zewnątrz, którzy przyjeżdżają tu do pracy.
6: Oczywiście przedstawicielom Urzędu Miasta Łodzi nie udało się uniknąć pytań dziennikarzy o to, dlaczego ta inwestycja trwała tak długo, dlaczego ten parking otwierany jest dopiero teraz, kiedy już od naprawdę wielu, wielu lat słyszymy, że takie parkingi powstaną, a sam projekt budowy tego dokładnie parkingu oraz dwóch, które zostaną oddane dopiero po wakacjach, no już początki jego sięgają 2020 roku. To było oczywiście 6 lat temu, więc co się działo przez ten czas? No tutaj ponownie tłumaczy pani Natalia Olszewska, PO, kierownika działu do spraw partnerstwa publiczno-prywatnego Urzędu Miasta Łodzi oraz pani Hanna Zdanowska, czyli oczywiście prezydent Miasta Łodzi.
16: Kiedyś miasto było wiele, natomiast my zajmujemy się tą sprawą właściwie w partnerstwie publiczno-prywatnym de facto. Zrobiliśmy podejście, podpisując umowę w 2020 roku. Natomiast na dzień dobry zaskoczyła nas pandemia. Pandemia okazała się, ponieważ cała umowa jest oparta o montaż finansowy, który jest finansowany w banku. Nie było jak zrobić analizy, ponieważ miasto wyludniło się po prostu z dnia na dzień. Tak? Pamiętacie Państwo ulicę w pandemii? Po prostu nie było jak nawet policzyć chętnych do parkowania. Chwilę później właściwie, jak ledwo wyszliśmy z jednego problemu, weszliśmy w następny. Mota Engil podjęła decyzję sprzedażową dotyczącą części spółek i przede wszystkim spółki, która obecnie jest znana pod nazwą Duna, czyli naszego głównego wykonawcę. Musieliśmy to wszystko zaabsorbować, też zmienić montaż finansowy. Jeszcze przy okazji czekamy na czwarte pozwolenie na budowę, a ten produkt był zawsze widziany przez banki jako całość, więc musieliśmy po prostu przejść całą procedurę bankową. No nie ukrywam, że ta umowa nauczyła nas całej masy nowych rzeczy i myślę, że przetrenowała też mój fantastyczny zespół dzięki uprzejmości pani prezydent, która ma dużo cierpliwości do nas po prostu i naszych pomysłów. Widzicie Państwo też drugą umowę, bo Lechów Janów, czyli Aquapark Widzew, który znacie, idzie w innym tempie, zupełnie szybszym i tak by było z tą umową, gdyby nie te przeszkody. Natomiast teraz jesteśmy przygotowani na wszystko. To proszę Państwa, wszystko jest system naczyń połączonych, że tak powiem, ponieważ rewitalizacja musiała odnieść taki skutek, jaki odniosła, czyli generalnie rzecz biorąc uporządkowanie ulic, uporządkowanie ruchu. Ta struktura jest XIX-wieczna, to jest nie miasto, które nie jest w ogóle przystosowane do takiego natężenia ruchu, jakie generalnie w tej chwili musi zaabsorbować. Nie dziwmy się temu, co się dzieje faktycznie. No, remonty ulic są konieczne, remonty generalnie rzecz biorąc całej infrastruktury również są konieczne, bo przecież każdy budynek z budynków tutaj stojących obok chce mieć podpiętą kanalizację, chce mieć podpiętą wszystkie media i inne. Więc generalnie rzecz biorąc, no, staramy się nad tym zapanować i nadążyć.
15: Przede wszystkim, Szanowni Państwo, przy żadnej z ulic, które robiliśmy remonty, nie zniknęły miejsca do parkowania. Wprost przeciwnie, staramy się, żeby za każdym razem one były jeden do jednego odtworzone, tak. A powiem więcej, tam gdzie można, żeby ich przybyło. Natomiast rewitalizacja polega na tym, że również mieszkańcy kamienic, mieszkańcy budynków mieszczących się w centrum miasta też zaczęli powoli, to jest na razie proces, który się rozpoczął, on nie jest jeszcze aż tak błyskotliwy, ale zaczęli dbać o swoje podwórka, stamtąd też powoli, wspólnoty nie chcą aż tylu samochodów na podwórkach, bo niestety podwórka stały się takimi głównymi miejscami parkingowymi, zamiast być przestrzenią sąsiedzką, gdzie można spędzić czas, gdzie jest zieleń, gdzie jest trawa, łapka, stały się tak naprawdę parkingami wszystkimi. W związku z czym również wspólnoty zaczynają wyprowadzać samochody z tej przestrzeni, stąd tych samochodów, no w przestrzeni tej ogólnej, wspólnej zaczęło być widocznych coraz więcej. Rewitalizacja śródmieścia też spowodowała, że tereny, które były działkami niezabudowanymi, ruinami, też powoli zyskują swoich nabywców i w tych miejscach powstają nowe inwestycje, w związku z czym te parkingi, tak zwane dzikie parkingi, też znikają z miasta, dlatego te problemy dotyczące ewentualnie miejsc parkingowych się pojawiają. O kolejnym komponencie, który się na to składa, już może na koniec, to jeszcze jest coś takiego, że ja to cały czas powtarzam jak mantra, ale to sprawdzaliśmy. W 2010 roku, kiedy obejmowałam urząd prezydenta, w Łodzi było zarejestrowanych 250 tysięcy pojazdów. W tej chwili jest 580 i to nie licząc tych, które są na innych blachach, bo na przykład samochody leasingowane, wypożyczane są na blachach nierejestrowanych u nas. To proszę dodać jeszcze te. To pokazuje, jak zmieniła się ilość pojazdów, które na co dzień funkcjonują w mieście. Tego nie da się w żaden sposób, ulic szczególnie w centrum, nie da się rozszerzyć. Proszę zobaczyć, co się dzieje na osiedlach, które też były budowane, nie myśląc o tym, kiedyś nie myślano o tym, że będzie taka liczba, taki wysyp pojazdów, jak jest w tej chwili, bo olbrzymie problemy są na każdym jednym osiedlu, gdzie zarządzają spółdzielnie. One też już nie mają żadnej przestrzeni, żeby te pojazdy, które są, upchnąć, bo każda rodzina chce mieć indywidualnie nie jeden samochód na rodzinę, ale pomnożone przez ilość osób w rodzinie, jeżeli te osoby są pełnoletnie, więc tu już niestety, dopóki nie minie moda na to, że każdy musi mieć własny samochód, niestety będziemy się musieli z tym w jakiś sposób codziennie poradzić i mierzyć.
6: Czy oddaniu tego obiektu do użytku będzie towarzyszyła zmiana organizacji ruchu w okolicy ulicy Wschodniej? No wydaje się to absolutnie nieuniknione ze względu na to, że właśnie ta część Łodzi charakteryzuje się wąskimi uliczkami, często jednokierunkowymi, więc oczywiście bez zmiany organizacji ruchu się nie obędzie. Tutaj Urząd Miasta apeluje o zwracanie uwagi na nowe znaki, które będą się pojawiały właśnie w tej okolicy, aby ułatwić tym 200 ponad samochodom wjazd i wyjazd z ulicy Wschodniej. Tutaj tłumaczy ponownie pani Natalia Olszewska z Urzędu Miasta Łodzi.
17: Zmieniamy organizację ruchu po inwestycji. Zaraz będą zjazdy przygotowane do parkingów. Częściowo faktycznie tutaj ilość samochodów się zweryfikuje, natomiast nie znikną, więc mieszkańcy mogą się nie martwić, że generalnie rzecz biorąc za chwilę wysprzątamy im tu pół kwartału, nic z tych rzeczy. Owszem, tak, będziemy bardzo rygorystycznie przestrzegać generalnie i prosimy, zwracajcie Państwo uwagę na nowe znaki, które są w mieście, ponieważ będziemy po prostu regularnie motywować naszą Straż Miejską do częstszych wizyt w tych rejonach i tego, żeby po prostu faktycznie jak najbardziej przypilnowali tej organizacji ruchu, która jest projektowana. Chcemy troszeczkę zobaczyć, jak to będzie chodziło. Dajemy sobie tą chwilę na to, żeby tu jesteśmy w bardzo dobrej współpracy. Zresztą z partnerem jesteśmy związani przez następne 20 kilka lat, więc mamy czas.
14: Jak w małżeństwie.
17: Będziemy jak w małżeństwie. Mamy czas na to, żeby faktycznie reagować na gorąco i patrzeć na to, co się dzieje, jakie są potrzeby mieszkańców, więc...
6: Tak jak już było wspomniane, jest to pierwsza z trzech inwestycji tego typu w naszym mieście. Parking na Wschodniej 62 przez 64 został właśnie otwarty, a kolejne są planowane tuż obok. Jeden będzie znajdował się na ulicy Wschodniej 67, czyli dosłownie po drugiej stronie ulicy, a kolejny ma znaleźć się przy ulicy Tuwima 12. Na razie wiemy tylko, że zostaną otwarte po wakacjach, więc więcej konkretów dotrze do nas, rozumiem, w najbliższych tygodniach tudzież miesiącach. Parking na Wschodniej 62 przez 64 jest do 8 czerwca bezpłatny. To widzę, że taki eksperyment ze strony Urzędu Miasta i operatora parkingu, żeby zobaczyć, jak ten ruch będzie wyglądał, co w tym ruchu trzeba usprawnić i jak dostosować organizację ruchu właśnie w okolicach wschodniej, żeby wjazd i wyjazd z tego parkingu działały jak najlepiej. Można więc skorzystać z niego całkowicie bezpłatnie. Także próbujcie, oceniajcie, dawajcie znać, jak podoba Wam się takie nowe rozwiązanie w naszym mieście. A jako, że obiecałam informacje nie tylko dla użytkowników czterech kółek, teraz garść informacji związanych z tym, jak będzie funkcjonowała komunikacja miejska w ten weekend, czyli podczas wielkich łódzkich juwenaliów, no bo szykuje się sporo zmian i szykuje się kilka ważnych właśnie do przekazania informacji. Zmiany oprócz tych, którzy wybierają się na juwenaliowe koncerty, będą dotyczyć osób mieszkających w okolicy ulic takich jak Karskiego, Lutomierska czy Drewnowska, bo właśnie ten obszar będzie objęty planowanymi zmianami tras kursowania MPK. W tę sobotę i w niedzielę w godzinach 16:00-1:30 w nocy swoją trasę zmienią autobusy linii 59, które będą dojeżdżać na kampus Politechniki Łódzkiej, żeby zebrać z niej oczywiście podróżujących na koncerty studentów, a linia autobusowa 87A i 87B, które normalnie poruszają się po okolicy skweru przy Lutomierskiej, będą zawieszone. W zamian tego zostanie udostępniona linia 87C, która połączy Żubarć i radiostację. Pamiętajcie, że jeżeli wybieracie się na wielkie łódzkie juwenalia, to powinniście kierować się na okolice ulic Drewnowskiej i Karskiego, bo właśnie od tamtej strony będzie znajdowało się wejście na koncerty. Skwer kończy się przy ulicy Lutomierskiej, ale od tamtej strony po prostu nie wejdziecie na teren imprezy. To by było oczywiście na tyle, jeżeli chodzi o zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej na ten okres. Tutaj mamy zapewnienia ze strony organizatora, że parking dla użytkowników czterech kółek ma być przewidziany w manufakturze, także jeżeli poruszacie się samochodem, no to również kierujcie się właśnie w tę stronę, żeby tam zostawić samochód, no i już od tej ulicy Drewnowskiej podejść sobie spokojnie na koncerty. Za to wyjątkowo skupione na transporcie wydanie audycji dziękuję Wam za mikrofonu Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: Magazyn reporterów za mikrofonem Weronika Kobus. Zapraszam Was dzisiaj na chwilę refleksji nad kulturą studencką. Jeżeli znaleźliście się w ostatni weekend gdzieś w okolicach OFF Piotrkowskiej, no to na pewno trafiliście na tłum ludzi, którzy przyszli na festiwal Zerówka. Po raz pierwszy w naszym mieście odbył się właśnie taki całkowicie oddolny festiwal kultury studenckiej, całkowicie również bezpłatny. Zaprosiłam więc zarówno jego organizatora, Krzysztofa Kalwasa, jak i event menadżera OFF Piotrkowskiej, który tutaj doglądał technicznej strony tego wydarzenia, na krótką rozmowę o tym, co się udało na festiwalu Zerówka.
18: Krzysztof Kalwas, organizator i pomysłodawca Zerówki.
19: Michał Pietrzak, event menadżer OFF Piotrkowska Center.
6: Spotykamy się już tak parę dni po festiwalu, więc te emocje zdążyły już trochę opaść, ale jeżeli mogę Was cofnąć jeszcze do poprzedniego weekendu i zapytać o takie pierwsze wrażenia, które mieliście po festiwalu.
18: Wow, to było pierwsze słowo, jakie mi w ogóle przyszło do głowy, kiedy zobaczyłem wszystkich ludzi pod sceną na Kinie Polowym. No i taka bardzo duża duma ze wszystkich osób, które były zaangażowane w ten projekt, że to się udało i się udało z bardzo dużym echem.
19: Ja też wow. Też wow. Może nie dlatego, jak zobaczyłem osoby pod sceną, tylko to wcześniej wow miało miejsce, jak przyjechałem i zobaczyłem, że mimo takiej opinii, że młodzi ludzie teraz, te zetki, to sobie tak nie radzą i w ogóle. Mimo tego to widziałem, jak studenci to wszystko organizowali i przyjechałem tam, zobaczyłem, mówię, wow.
6: No to wyszło na to, że to współpraca naprawdę wielu podmiotów musiała się zdarzyć. Z jednej strony była jedna firma przywożąca scenę i rozkładająca ją na bieżąco, z drugiej strony w studio tatuażu, które gdzieś tam się rozłożyło już troszeczkę z dala tej sceny. Bardzo się przejmowaliście tym, jak coś małego nie wychodziło, jak, nie wiem, opóźnił się przyjazd kogoś, czy okazało się, że coś nie dojechało tak, jak powinno.
18: Właściwie nie i to jest też rzecz, z której się bardzo cieszę, że jeżeli już były jakieś potknięcia, których oczywiście nie było, nie, no żartuję sobie, ale jeżeli były jakieś potknięcia, to nikt za bardzo nie siał paniki, tylko od razu myśleliśmy rozwiązaniem, co wtedy zrobić.
6: Ja tutaj chciałabym zapytać bardziej ciebie ze strony OFF Piotrkowskiej, bo wydaje mi się, że to był jeden z takich większych eventów w ostatnich latach w tej przestrzeni, jeżeli chodzi o takie otwarte koncerty.
19: Tak, jeżeli chodzi o otwarte koncerty, tak. I to jest fajne, bo to jest taki powrót do korzeni OFF-a. I odkąd sam pracuję, tak postawiłem sobie troszeczkę za cel, a właściwie nie cel, tylko tak chciałbym te koncerty, te outdoorowe rzeczy, to przestrzeń dla łodzian i dla okolic, dla twórców, żeby ten OFF znowu takimi wydarzeniami żył. Wcześniej faktycznie, w ostatnich latach były to raczej wydarzenia zamknięte, które też się dzieją, też są duże, ale mamy nadzieję teraz postawić nacisk. Jeżeli sąsiedzi pozwolą, jeżeli warunki pozwolą, to będziemy tę kulturę, rozrywkę tak, w takim łódzkim wydaniu na pewno szerzyć.
12: Ja nie chcę tutaj wyjść na jakąś starą babę, ale pamiętam, gdzieś tam bardzo mocno mi się wyrył w pamięć festiwal Domofon, który odbywał się, to już chyba musiało być z 10 lat temu, właśnie na Off Piotrkowskiej, jeszcze całkowicie inaczej ta przestrzeń wyglądała. Myślisz, że koncerty na taką skalę mają jeszcze szansę wrócić w tę przestrzeń?
19: Ciężkie pytanie jak na teraz. Off się cały czas zmienia. Tam już teraz jest bardzo ciężko jakąkolwiek przestrzeń, która nie jest już w rękach jakiegoś najemcy, czyli jakiegoś, nie wiem, studia, jakiejś restauracji, czy jakiejś przestrzeni kreatywnej. Więc bardzo ciężko, nawet jak teraz z Krzysztofem szukaliśmy miejsca na postawienie tej sceny, to już było ciężko, ale chcielibyśmy na przyszłe lata taką przestrzeń jakoś wygospodarować, żeby właśnie szczególnie w takim sezonie letnim, żeby to miejsce mogło też przyjmować większe wydarzenia takie otwarte, więc bardzo, bardzo byśmy tego chcieli.
12: No i z drugiej strony Zerówka odkopała pomysł, który już wiedzieliśmy, że bardzo dobrze działa, czyli kino polowe na tej górce ofowej. To była taka rozgrzewka przed festiwalem, ale chyba już to był dobry obraz tego, że się udało i że ludzie po prostu przyszli na to.
18: Tak, tak. Ja też pamiętam, jak kiedyś w tej przestrzeni odbywały się właśnie kina polowe, stand-upy co czwartki latem, ale to też już zamierzchłe lata. I to był bardzo fajny start całego festiwalu, dlatego że ludzie już o godzinie 19:10 podchodzili i pytali, czy jest jeszcze jakieś wolne miejsce, więc to tylko pokazuje, że to zapotrzebowanie jest, że zainteresowanie studenckimi etiudami też jest bardzo duże i co? I super.
12: No pewnie, super. Teraz spotykamy się zaraz przed tym juwenaliowym weekendem. Czy wy też wybieracie się w takim razie na juwenalia, czy to jest jakiś bojkot z waszej strony?
18: Nie, zupełnie nie. Mnie akurat nie będzie na juwenaliach, ale to dlatego, że inne plany się z tym pogrywają, też festiwalowo-koncertowe. Już nie jako organizator, a uczestnik, żeby trochę odpocząć. Mnie tam akurat nie będzie.
19: Ja planuję iść, bo ja jestem fanem wszelkiego rodzaju koncertów i uważam, że takie coś jak juwenalia powinno ogarniać całą Łódź i trochę tutaj tak offowo, tutaj będzie w wersji płatnej na poziomie, jak podejrzewam, te koncerty będą bardzo wysoko, jeżeli chodzi o realizację, także też zamierzam tam pójść zobaczyć, przede wszystkim żeby się rozerwać, ale też żeby się pouczyć, bo cały czas te eventy robimy i trzeba podpatrywać i lepszych, i tych słabszych. Trzeba to wszystko przyswajać, a potem dawać siebie jak najwięcej.
12: Słuchajcie, mam nadzieję, że nie wychodzę tutaj za bardzo do przodu, ale wydaje mi się, że już padły pewne nieśmiałe deklaracje, że festiwal Zerówka wróci za rok. Czy w takim razie wróci też w tym miejscu, w którym gościł w tym roku?
19: Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że studenci znowu przyjdą z propozycją, że będziemy mogli dogadać, że ta przestrzeń będzie. Ja myślę, że dobrych rzeczy się... Nie, jest takie przysłowie, że czego się nie zmienia? Dobrego konia? Nie wiem. Czegoś nie zmienia się, ale jak coś żre, że tak powiem, to tego się nie zmienia i w tym kierunku idźmy. Póki będzie nam dobrze, to realizujmy to i rośnijmy razem.
18: I dla nas też to jest takie duże kolejne marzenie, żeby druga edycja Zerówki powstała, bo też w trakcie festiwalu, ale również po, bardzo dużo słyszałem takich głosów z różnych stron, czy to od studentów, czy to od OFA, od najemców, czy też od między innymi mojego dziekana, że trzymają bardzo duże kciuki, bardzo mocno trzymają kciuki za to, żebyśmy wrócili z kolejną edycją i żeby ta Zerówka rosła, rozszerzała się, no i żeby na stałe wpisała się do kalendarza łódzkich wydarzeń.
12: Tak patrząc po tych dwóch dniach koncertowych, nie zanosi się wcale na to, żeby tych łódzkich zespołów i łódzkich artystów zabrakło. Ja sama nie miałam pojęcia, że aż tyle tak fajnych zespołów gdzieś tam po akademikach się chowa. Który zespół zrobił na was największe wrażenie?
18: Tych zespołów jest naprawdę bardzo dużo. Już niektórym musieliśmy nawet odmówić niestety, bo nie mieścili się nam czasowo w line-up. Mnie osobiście bardzo urzekł zespół Potato Stonks. Uwielbiam ich muzykę. Super, że usłyszeliśmy po raz pierwszy na żywo ich nową płytę, którą niedługo będą wydawać. I widać, że ludzie też byli bardzo, bardzo zadowoleni z tego koncertu.
19: Ja również uważam, że jeżeli chodzi o poziom, to Potato Stonks to jest zespół, który już znam jakiś czas i mieliśmy przyjemność organizować koncert wcześniej, więc zobaczyliśmy, jak dojrzał i jak naprawdę się rozwinął, ale ja mam takiego dosłownie czarnego konia, bo to jest Wieczny Mróz. To jest taka muzyka, wiecie, taka ciężka, ja bardzo lubię taką muzykę, odreagować sobie przy niej i naprawdę to było fajne. I ich anturaż, w którym wyszli, ale też właśnie muzyka.
6: Tutaj bardzo mi się podoba, że wspomniałeś o wracaniu OFA do korzeni, bo właśnie takie były te korzenie OFA, jednak młodzież ta alternatywna przesiadywała jeszcze za czasów, kiedy na OFA była rampa dyskorolkowa, to gdzieś było to takie, no, po prostu najbardziej oczywiste miejsce spotkań tej alternatywnej części Łodzi. Rozumiem, że do czegoś takiego też chcemy dojść?
19: Na pewno chcemy w taką stronę puścić oko z powrotem, że po prostu ta alternatywa cały czas jest nam w sercu, że mimo tego, że tam na dobre zagościł biznes na OFA, to jest to przestrzeń, gdzie możemy te rzeczy łączyć po prostu i zachęcać. OFA jest taką trochę wizytówką Łodzi, jeżeli chodzi o kulturę, o taki underground, takie przestrzenie miejskie i w pewnym momencie zaczęło to uciekać, że jest tam praktycznie tylko gastronomia. Może nie tylko, ale głównie gastronomia. Chcielibyśmy, żeby znowu pojawiło się w opinii publicznej to, że tam można przyjść naprawdę na fajny koncert, na dobrą muzykę i wtedy dalej się rozerwać, coś fajnego zjeść czy się napić.
6: Przepraszam, Michał, że cię tak męczę, ale po prostu gdzieś mam bardzo dużo osobistych odczuć z OFF Piotrkowską i właśnie rezydowaniem tam łódzkiej kultury. To czy to znaczy, że jest to jakieś wyjście naprzeciw ze strony OFA do inicjatyw oddolnych, do inicjatyw mniejszych, debiutujących? Jeżeli tak, to dostaliście naprawdę dobry przykład, że takim inicjatywom warto zaufać.
19: My to tak naprawdę wiemy i już może nie outdoorowe te wydarzenia, ale takie oddolne inicjatywy, jak jakieś wystawy, festiwale, pokazy mody, pokazy sztuki, to się wszystko w przestrzeniach OFA dzieje, tylko to są rzeczy za tak zwanymi różowymi drzwiami na naszym drugim, trzecim piętrze. To też są takie przestrzenie, gdzie rzeczy się odbywają, ale faktycznie koncertów z racji tego miejsca, które jest już zagospodarowane prawie w całości, no nie ma jak. No, wiemy o tym, że żeby zrobić koncert, potrzeba przestrzeń, no pogodę, ludzi w ogóle, to tak, ale przestrzeń, infrastrukturę. No i tutaj wydarliśmy ten kawałeczek. Mam nadzieję, że pokazaliśmy wszystkim, że warto było i będziemy w tym kierunku szli. Myślę, że nie tylko z zerówką, bo nawiążę teraz do tych zespołów, których w Łodzi, w okolicach jest bardzo, bardzo dużo. Nie tylko, tak jak obserwowałem zgłoszenia do festiwalu, było tego sporo, również do nas bezpośrednio, do OFA też zgłaszają się fajne zespoły i mam nadzieję, że teraz będzie takie już bez niepewności, czy to się uda, czy się nie uda. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumiemy, że tam jest miejsce na koncerty również.
6: Czyli po prostu zerówka dała świetny przykład i dobrze zareklamowała pokolenie Z w akcji. No dobrze, no to już w takim razie musimy zmierzać do końca, więc zapytam cię jeszcze, Krzysztofie, na sam koniec. Jakie masz w takim razie jeszcze marzenia, jeżeli chodzi o zerówkę? Co chciałbyś zobaczyć i zrealizować na tym festiwalu? Nawet nie, że w przyszłym roku, ale tak wiesz, puszczając wodze fantazji.
18: No, na pewno bym chciał, żeby tą kulturę studencką jeszcze bardziej poszerzać, jej reprezentację o teatry studenckie, o których już teraz jest bardzo cicho, ale wiem, że gdzieś tam skryte na pewno są również jakieś stand-upy, no i bardzo bym chciał, żeby doszło do takiego momentu, że aż się na tym OFA nie zmieścimy, żeby było tyle chętnych. Myślę, że tak. To takie marzenie, które może dla uczestników nie będzie zbyt przyjemne, jak się wszyscy nie pomieścimy, ale pokaże, że jest naprawdę bardzo duże zapotrzebowanie na takie festiwale.
6: No to czego w takim razie życzyć na przyszłość festiwalowi Zerówka i przestrzeni OFF Piotrkowska na dalszy rozwój?
19: Więcej takich inicjatyw, chociaż nie wiem, czy tak do końca więcej. To w kontekście tego, czy się nie zmieścimy, czy nie. Ja tutaj muszę stać trochę na straży. Wszystko będzie bezpiecznie, wszystko będzie zgodnie i w ogóle, więc będziemy się tam mieścić, będziemy te imprezy robić na pewno bezpiecznie, żeby każdy się tam czuł bezpiecznie, żeby nic się nie działo. To jest pewne. A czego życzyć? Żeby żeby łodzianie przypomnieli sobie o tym, że to miejsce jest również do tego, żeby się bardzo dobrze pobawić, żeby zażyć kultury tej właśnie oddolnej, tej takiej undergroundowej, offowej, z której tak naprawdę Łódź, myślę, że słynęła i nadal słynie. Mam nadzieję, że jeszcze na Offie się to odnajdzie.
18: A Zerówce można życzyć w takim razie, żeby stała się w kolejnych latach platformą dla młodych studenckich artystów, nawet nie tylko z Łodzi, do tego, gdzie mogą przyjść, pokazać się i żeby była takim punktem startowym do rozwijania dalszej kariery w kulturze.
19: Pięknie powiedziane.
6: No, przecież każdy zespół, który słyszymy teraz na falach radiowych największych rozgłośni, był zespołem początkującym i często zespołem studenckim. Bardzo dziękuję Wam w takim razie za rozmowę.
18: Dziękujemy bardzo.
19: Dziękuję bardzo.
6: Niezmiernie cieszy mnie zapowiedź, że Festiwal Zerówka wróci do nas za rok. To oczywiście jeszcze na razie plany, ale jeżeli tylko zaczną się materializować, poinformuję Was o tym niezwłocznie. Dzięki za uwagę, do usłyszenia, cześć!
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
8: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
9: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
10: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
9: I dla dzieci z rodzicami.
11: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Słuchaj na 104.5 FM.
1: Siemaneczko, 10 rano, niedziela i nie ma, że jest wcześniej. Nie ma, że dzień wolny i że głowa boli. My od samego rana podkręcamy tempo i oczywiście robimy to najlepiej w Polsce. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat na dobry początek dnia. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15.

Talk to you. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. Wiecie co, na świecie są różne kluby. Są kluby piłkarskie, kluby książki, kluby innych zainteresowań. Natomiast w Japonii powstał klub sprzątania Tokio. I tam ludzie po prostu spotykają się razem, żeby się trochę socjalizować, a przy okazji wyjść na miasto i je posprzątać. Nie wiem, czy w Polsce by się coś takiego sprawdziło. Z drugiej strony, jakby tak zebrać dużo butelek i potem je oddać do butelkomatu, to jeszcze byłby z tego dodatkowy profit.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i oczywiście się nie zatrzymujemy, bo cała masa fantastycznych numerów jeszcze w tej godzinie. High Tech, Say, to na pewno się pojawi. Będzie też Anima i Georgie, Beautiful, i to jest naprawdę piękny utwór.
1: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Melo Radiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
9: Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: No, to jedziemy.
15: Tato, czy dziś ja prowadzę?
14: Jasne, w końcu to twój dzień.
15: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
16: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUVy Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: O reklamie.
18: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10,
19: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
20: bakłażan.

Angleosia, BFF, chodź ze mną, chodź ze mną. A wy możecie z nami pojechać na Tomorrowland do Belgii, ponieważ no, zbieramy ekipę, potężną ekipę, ekipę słuchaczy i waszych znajomych, meloradio.pl. Tam pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie dlaczego, a potem wszyscy zbieramy się do jednego Melo Partybusa. No i jedziemy do Boom, do Belgii i razem przeżyjemy najwspanialsze chwile w naszym życiu. Meloradio.pl. Two ships in the night.

0: Digitalizacji Pryska On The Move. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. A jeżeli już jakieś ruchy niedzielne rozpoczynacie, a może nawet nie, może teraz na spokojnie śniadanie, to tak czy siak zostańcie z nami, ponieważ my zrobimy wam fantastyczny dzień.
1: A już o 11 zagramy
0: Boy You Turn Me, Felix Jen, Kaskada. Ten numer punktualnie o 11, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż 3 marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: 11 na zegarach, a my oczywiście nie zwalniamy, tylko podkręcamy dalej tempo. Boy, You Turn Me, obiecane już przed nami. Rise Up od Vina i też za chwilę w głośniki wpadnie. Mikołaj, siemanko, jesteśmy dzisiaj do 15.

Gibbs, Dope House i For Money, to jest Win i ten numer naprawdę robi robotę. Polecam, jeżeli jesteście fanami takiej wieczornej czy tam nocnej jazdy samochodem bez celu, to przetestowałem i działa naprawdę dobrze, no ale taki chyba był właśnie zamysł. Do samochodu, czy też do domu, czy na rower, czy na spacer, gdziekolwiek nie jesteście, to też nada się. DJ Fresh i Rita Ora, Hot Right Now, tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradio, za chwilę Thomas Gray, Rumors.

0: Alok i Khalid w Maloradiu Dive Into Me. To jest nuta, którą naprawdę ciężko jest wyrzucić z głowy, no bo po prostu nigdy nie zawodzi. I skoro jesteśmy w tym temacie, Never Let Me Down, Vice i Tom Gregory totalnie w tej godzinie się pojawią, to wam obiecuję, będzie też Aleph Arben i Body Talk.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
11: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
10: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
11: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
10: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
11: Tu woda ma moc.
12: Jedziemy.
13: Dziś ja prowadzę.
14: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

Shanghai i La Luz. A Luz mieć na bani, to mieć już zaplanowane różne imprezy, w których będzie się chciało wziąć udział w tym roku. No a chyba nie ma większego przeżycia niż Tomorrowland. Tomorrowland 2026 w Belgii to jest miejsce, do którego zabieramy was z największą przyjemnością. Na meloradio.pl musicie pokazać, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, napisać dlaczego, a my oczywiście montujemy ekipę, pakujemy się wszyscy razem do autobusu i jedziemy przeżywać razem Tomorrowland. Czego chcieć więcej? We'll be right back.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Dwa ziomki, które musiały trochę poczekać na wydanie tego numeru, ale w końcu jest. To jest Repeated w Melo Radio. I tak właśnie podkręcamy tempo. I zamykamy tym samym 11, a już za chwilę w samo południe.
1: A już o 12 zagramy
0: Kongs Theophilus London Galaxy.

ten kawałek. Punktualnie o 12, no bo kiedy inni gadają, to my już gramy. I have a dream. One day.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból?
2: Wundary!
1: Kto?
2: Wundary!
3: Wundary!
4: Ból szyi po pracy?
5: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
11: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
12: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
13: Oczywiście, że w Termach pod Dębice.
12: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
13: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
12: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach pod Dębice.
13: Tu woda ma moc.
14: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
15: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza na wyjątkowe wydarzenie Jarmark Wojewódzki w Łodzi. Spotkajmy się 31 maja na Rynku Manufaktury. Będą regionalne smaki, ludowa muzyka, rękodzieło i atmosfera, którą trzeba poczuć na żywo. A z okazji Dnia Dziecka strefa bezpłatnych atrakcji dla najmłodszych. Startujemy w samo południe. Każdy znajdzie coś dla siebie, a o godzinie 19 koncert Wiktora Waligury. Bądźcie z nami!
16: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Zgierzu. Na scenie Beata Kozidrak z zespołem Bajm oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
17: Mamy już południe, więc zaczynamy drugą połowę dnia z przytupem. Kungs i Tawili, Sonlon Galaxy, oczywiście obiecane, Holy Moly, Shot a Friend, BB Rexa, Faithless, New Religion, takie numery przed nami. No i oczywiście będzie ich jeszcze więcej, bo nie zwalniamy, tylko podkręcamy tempo. Mikołaj, siemanko, jesteśmy razem do 15.

0: Aben.
1: Halo?
0: Być może wy tak powiecie, a my wam powiemy, jedziecie na Tomorrowland, ponieważ wysyłamy was na Tomorrowland 2026 do Belgii na meloradio.pl. Pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland. Piszecie dlaczego, no a my oczywiście będziemy was tam wysyłać, ba, pojedziemy razem z wami i wspólnie będziemy tę przygodę przeżywać. meloradio.pl, tam zgłaszacie się do zabawy, pojedź na Tomorrowland z Meloradiem.

Sigala i James Arthur, Lasting Lover, ale teraz wam sprzedam info, takie jest za kulis. Wiecie, co Sigala będzie robił 31 lipca? Ja wam powiem. Wystąpi na White Stage, na Sunrise Festival. 31 lipca, Kołobrzeg, nie może was tam zabraknąć.

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka, której

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: TPOPL.
2: Prowadzisz salon kosmetyczny? Czy wiesz, że zabiegi z naruszeniem ciągłości skóry wymagają specjalnej utylizacji odpadów? Jesteśmy z Łodzi. Odbieramy odpady terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podpisz umowę online na TPOPL.
1: TPOPL.
3: Kto zwalcza ból?
4: Woltaren!
3: Kto?
4: Woltaren!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

Ciemek, Big Sighty Days, to anioły i demony w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo, a jeżeli wy walczycie z takimi demonami typu, o, już mam 20 parę lat i niczego nie osiągnąłem, to spokojnie, dajcie sobie trochę czasu. Na przykład taki Keanu Reeves nie stał się ogromną gwiazdą kina, dopóki nie skończył 35 lat. Wtedy właśnie zagrał w Matrixie, więc wszystko jeszcze przed nami i będzie dobrze. I w Meloradiu też będzie dobrze, no w końcu to Andy Dusty, Charis Zokaria, już teraz.

0: of the Night, chociaż zbliżamy się do 13, ale w nocy też oczywiście można sobie ten numer przypomnieć. Tym właśnie kończymy 12, a już za moment w głośnikach.
1: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. To punktualnie o 13, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: No i zobacz, mogłeś tu wyjść z nami.
8: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
9: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
7: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
9: A miałbyś takie piękne życie.
10: No dramat.
8: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 17:30. Waldek,
9: Maracin
7: i Daria.
0: Autopromocja.

13 już na zegarach. Kygo i Khalid i Griffin zresztą też gotowi, by przejąć antenę z numerem Save My Love, ale to oczywiście nie jedyny numer, który podkręci nam tempo w ten właśnie koniec tygodnia. Pitbull i Chris Brown, International Love też za moment wpadną w głośniki. Mikołaj, siemanko!

How does it feel, Dub Dogs, Fezo i Zark? Jakie to uczucie być na Tomorrowlandzie? Ja jeszcze nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem i mam nadzieję, że wy też się dowiecie, no bo zabieramy was na Tomorrowland razem z Meloradiem na meloradio.pl. Przypominam, że pokazujecie, z kim chcecie pojechać na Tomorrowland, piszecie, dlaczego akurat z tą osobą, a potem bierzecie tę osobę i razem z nami jedziecie do Boom w Belgii, by tam no, doświadczyć tego niesamowitego przeżycia, jakim jest Tomorrowland.

Modelki, włodarski w Meloradiu. Lubię cię jak lato. Byłoby całkiem ironicznie, gdyby się okazało, że modelki jednak nie lubią lata, tylko wolą zimę, ale wątpię, żeby tak właśnie było. My jak lato lubimy też See You Move Your Body w remiksie Alana Walkera, już za chwilę w Melo.

0: tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
2: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
1: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
2: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
1: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
2: Tu woda ma moc.
3: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
4: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
5: Dokąd na wakacje?
6: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
5: Czyli Zdrojowa Hotels.
6: Zdrojowa Hotels?
5: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
6: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
5: Tylko na zdrojowahotels.pl.
7: Po reklamie.

taka letnia godzina nam się zrobiła. Summer's Back to Alok i Jess Glynn na antenie Melo Radia. Za chwilę Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Pośpiewaliśmy trochę do tego numeru na barce. Być może ten materiał już się pojawił, a być może jeszcze nie. Tak czy inaczej zapręcam i zapraszam do obserwowania sociali Melo Radia, Instagram, TikTok. Wszystko, co tylko macie, tam robimy. Naprawdę dziwne rzeczy, ale mam nadzieję, że pozytywnie dziwne. To musicie już ocenić sami. Sociale Melo Radia czekają codziennie z nowym kontentem.

0: Madison Beer, to jest Make You Mine i tym zamykamy powoli godzinę 13. Zbliżamy się do pory obiadowej. Przynajmniej u mnie tak zawsze było, bo to chyba za chwilę ten taki fantastyczny teleturniej, gdzie się opowiada najlepsze dowcipy, prawda?
1: A już o 14 zagramy
0: Illenium, Don't Want Your Love.

to promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: No dobra. Dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: I jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
6: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Po reklamie.

Siemaneczko, 14 na zegarach. Nie zatrzymujemy się, podkręcamy tempo dalej. Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Oczywiście za chwilę będzie. Będzie też Doda i melodia ta. No i oczywiście nasz ulubiony utwór z Igą, czyli Golden. Mikołaj, siemanko, zapraszam do 15. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

John Summit, The Chainsmokers, Ilse All The Time i my cały czas myślimy już teraz tylko o jednym. Tomorrowland 2026 w Boom w Belgii. No żyjemy tym, ponieważ to jest jedno z najbardziej niesamowitych przeżyć, jeżeli nie najbardziej niesamowite, które można w swoim życiu oczywiście zaliczyć i wy też możecie to dopisać do swojej listy meloradio.pl. Tam piszecie i pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland i dlaczego, a my potem zbieramy całą ekipę w autobus i jedziemy prosto do Belgii.

0: Talk to You. Tak, właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio i nie będziemy dużo gadać, ale za chwilę dużo będziemy słuchać, bo będzie dużo dobrego do słuchania. Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, to na pewno w tej godzinie jeszcze się pojawi. Medusa, Henry, Come On, I Don't Wanna Go Home, również w waszych uszach wybrzmi.
1: Autopromocja. A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim Melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety Dax 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Chcecie wygrywać więcej?
15: Tak!
14: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
15: Ale to kręci!
14: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
17: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
18: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
17: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
18: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
19: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
6: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
19: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
6: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
19: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
6: Tu woda ma moc.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Dokąd na wakacje?
3: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
2: Czyli Zdrojowa Hotels.
3: Zdrojowa Hotels?
2: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
3: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
2: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz. Hey, yeah, yeah.
7: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
9: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
19: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

Karla Fernandez, Melo Radio. Co jeśli? A co jeśli GTA 6 znowu będzie opóźnione? Ostatnio minęliśmy datę 26 maja, to wtedy właśnie miało się pojawić z dawna wyczekiwane GTA 6. Premiera została przeniesiona na jesień, ale pojawiły się już pewnego rodzaju przecieki w internecie, że jednak nie jesień, tylko jednak gdzieś tam luty przyszłego roku. Mam nadzieję, że te przecieki są zupełnie nietrafione i wyssane z palca, ponieważ myślę, że czekaliśmy wystarczająco długo. Boy, You Turn Me. Już teraz.

Never Going Home. Taki właśnie numer popełnił Kungs, ale ja to akurat będę musiał. Natomiast zostaję z Melo i wam też radzę, bo już za chwilę po 15 kolejna dawka najlepszych numerów, które podkręcą wam tempo na niedzielę.

0: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Po reklamie.
2: Siemaneczko, w niedzielę, 15 już na zegarkach, a w tej godzinie oczywiście nie zabraknie najlepszej muzy. Sony Fodera, I Think About Us, na dobre wejście. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To Melo Radio, to Anima i Beautiful na 16 minut po 15. Robert Makłowicz na Fame MMA. No to się nie wydarzy, ale była taka szansa, bo dostał taką propozycję. No nie powiedział co prawda z kim miałby walczyć, ale powiedział, że patrząc na jego klatę, to nie chciał robić krzywdy tym biedakom. No to by było mocne, zdecydowanie. A wy z kim byście widzieli Makłowicza w klatce? Dajcie znać na WhatsAppie Melo. No ja to widzę z Magdą Gessler. Albo pokonałaby go krzykiem, albo talerzami.

Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, 27 minut po 15, a ja przed chwilą pytałem was, z kim Makłowicz powinien zmierzyć się na Fame MMA? No i na WhatsAppie wygrywa zdecydowanie Magda Gessler, ale też na przykład pojawiła się Ewa Wachowicz. No może kiedyś to się wydarzy, u nas na pewno za chwilę wydarzy się Artemas, no i powiem wam też, co zrobić, żeby pojechać na Tomorrowland.

0: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: No, to jedziemy.
10: Tato, czy dziś ja prowadzę?
9: Jasne, w końcu to twój dzień.
10: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
12: Dokąd na wakacje?
13: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
12: Czyli Zdrojowa Hotels.
13: Zdrojowa Hotels?
12: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
13: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
12: Tylko na zdrojowahotels.pl.

No przy takich numerach to furka sama jedzie, nawet paliwa nie potrzebuje. No Broke Boys w Melo. I Disco Lines u nas. On już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland w Belgii. A wy na co jeszcze czekacie? Czy już zgłaszaliście się na meloradio.pl, by dołączyć do naszej ekipy? No, jeżeli jeszcze nie, to najwyższa pora, żeby zapewnić sobie to niesamowite przeżycie z muzą, z najlepszymi ludźmi, z najlepszymi światłami, no ze wszystkim po prostu. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Meloradio.pl, tam to robimy. A wiecie, kto też jeszcze będzie? Jugel, który już teraz u nas, i Moving to the Sun.

0: Inside the Lines w Melo jeszcze przed 16. My nieustająco podkręcamy tempo i zapewniamy wam najlepszą muzę, no bo wiadomo przecież, że weekend z muzą to udany weekend. Dlatego po 16 też nie zabraknie najlepszych numerów w naszej playce.
1: A już o 16 zagramy
0: Dracula. Tak, zagramy punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, więc bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Zgierzu. Na scenie Beata Kozidrak z zespołem Bajm oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
7: TPOPL. TPOPL.
8: Prowadzisz gabinet lekarski lub stomatologiczny? W Twojej pracy nie ma miejsca na przypadek. Odpady medyczne muszą być odbierane bezpiecznie i na czas. TPOPL. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
7: TPOPL.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
11: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
10: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
11: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
10: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
11: Tu woda ma moc.
12: Dokąd na wakacje?
13: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
12: Czyli Zdrojowa Hotels.
13: Zdrojowa Hotels?
12: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
13: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
12: Tylko na zdrojowahotels.pl.

0: słuchaj na 104.5 FM.
1: Dracula nam pięknie otworzy 16 w Meloradio, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Ariana Grande i Roxy Węgiel. A ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

ale Farben v Melo. Tak, podkręcamy tempo kwadrans po 16. Na co można wydać 200? No na przykład na jakieś fajne pójście na ściankę wspinaczkową, na jakieś ładne kwiaty do drugiej połówki, może na randkę, a może na coś zupełnie innego byście taką kasę wydali. Już teraz wejście na meloradio.pl i napiszcie nam, na co byście takie 200 wydali, a już jutro szansa w szybkiej kasie w Meloradiu właśnie na takie siano. Jeszcze przed długim weekendem myślę, że jak znalazło.

Ależ klimacik, 26 minut po 16. Halo w Melo, a za chwilę powiem wam, dlaczego lepiej nie zgłaszać furek do Straży Miejskiej, bo różnie się to może skończyć. Armin van Buuren nam też zagra, to jeszcze przed 17, czyli już za chwilę.

0: podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Barbara?
2: No?
1: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
2: Co, Marian?
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
2: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
1: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
9: Hot grill.
10: Parilla caliente.
11: Grilla calda.
12: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
13: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
15: W drugiej alejce po prawej.
14: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
15: A, to prawda.
14: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
15: No jasne.
13: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Po reklamie.

Ależ to jest dobry numer. Smolasty Trips, duże oczy w Meloradiu na 20 minut przed 17. Tak podkręcamy tempo. A w Warszawie tymczasem ciekawa sytuacja. Ziomek, słuchajcie, furki do Straży Miejskiej zgłosił przez specjalną aplikację. I co się stało? No sam dostał od tej Straży Miejskiej 500 mandatu. No bo jak stwierdzili strażnicy, zostali wprowadzeni w błąd i wykonali niepotrzebne czynności. No co się okazało? Typek, zgłaszając kilka różnych samochodów, przez pomyłkę dwa razy zgłosił ten sam. No i dlatego dostał 500 mandatu. Choć jak za bycie 60, to chyba i tak nie tak dużo. Bibi Rexha i David Guetta już teraz przed nami i Sad Girls.

0: I od razu podróż czwórką przyjemniejsza. Felix Jen i Sophie Alice Baxter tak nam pięknie odliczają do 17, a po 17 będę miał dla was m.in. świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 17 zagramy
0: Beauty and the Beat. No to świeżynka może nie jest, ale ten numer ostatnio ma drugie życie, bo ponownie go bardzo mocno pokochaliśmy. Punktualnie o 17 Justin Bieber i Nicki Minaj, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
3: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Audycja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W poniedziałek i wtorek mocny, mocny start. W poniedziałek i wtorek w Kauflandzie mleko UHT 3,2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A filet z piersi kurczaka 13,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays. Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
9: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
17: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
18: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
17: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
18: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
17: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
18: Tu woda ma moc.
19: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
20: O reklamie.
21: Autopromocja.
22: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
23: bakłażan.

0: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
1: Trochę ten kawałek ma, ale znów go bardzo pokochaliśmy ostatnio. Beauty and the Beat otwiera nam 17 w Meloradiu. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Można sobie ponucić i można sobie pośpiewać. David Guetta w Melo Radio. To 80 metrów nad ziemią po linie, tak? Przeszedł w Warszawie Estończyk Jan Rozen. No powiem wam, że patrząc na same te filmiki, szybciej bije mi serducho, a co mówić o tym, żeby faktycznie to zrobić? Szacun mocny. A wy co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Skok ze spadochronem na bungee, a może jeszcze coś bardziej odjechanego zrobiliście? Pochwalcie się całej Polsce.

0: To Modelki i Włodarski, to Melo Radio i to 25 minut po 17. Tak podkręcamy tempo i w furce, i na grillu, i na działce, i w robocie przy niedzieli. A ja pytałem was parę chwil temu, co najbardziej odjechanego zrobiliście w życiu. Sylwia mi napisała, że to był skok ze spadochronem z jej narzeczonym. Z kolei Grzechu napisał na WhatsAppie Melo, że w gimnazjum napisał prześmiewczą piosenkę o nauczycielach. No to grubo. My w gimnazjum napisaliśmy na przykład taki scenariusz prześmiewczy o nauczycielach na zakończenie roku. W międzyczasie go znaleźli, później była wielka afera. Kiedyś wam opowiem, a za chwilę wam zagram Calvina Harrisa i Dua Lipę. Będzie też świeżynka w naszej playce.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
8: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
9: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
8: I dla dzieci z rodzicami.
10: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Stop! Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
16: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
15: Mów szybko, gdzie byłaś.
16: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
15: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
16: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
15: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
17: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
18: Citroen.
19: Dokąd na wakacje?
20: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
19: Czyli Zdrojowa Hotels.
20: Zdrojowa Hotels?
19: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
20: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
19: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

0: Martin Solveig, to Melo Radio, to 20 minut do 18. Na najlepszy drop nowych hitów w Melo. A my w Melo mamy zawsze dla was najlepsze numery. Ten, który teraz przed nami, bardzo mocno niesie się po TikToku. Zajrzałem też w komentarze w internetach. Aż ciarki przechodzą po plecach, gdy słucham tego emocjonalnego utworu. Albo na przykład prawie się popłakałem, kiedy grali to na Coachelli. Jakie wrażenia wy będziecie mieli? No, jestem bardzo ciekaw, no ale nie ma co czekać, trzeba grać. Cascade, Leighton, Jordani, Natalie, Jane i Meet Again to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, podkręcamy tempo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: Martin Garrix w Melo Radio, będzie też na Tomorrowland w Belgii. Jeżeli wy również chcecie to przeżyć, to już teraz wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy.
1: A już o 18:00 zagramy
0: Good Boys Hathaway. Tak, zagramy punktualnie o 18:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Po 18:00 pobawimy się też w Podejmij Wyzwanie.

0: Reklama.
1: TPOPL.
2: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
1: TPOPL.
3: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
8: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
7: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
8: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
7: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
8: Tu woda ma moc.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Już w najbliższą sobotę wielkie muzyczne emocje podczas koncertu Lata Z w Zgierzu. Na scenie Beata Kozidrak z zespołem Bajm oraz Andrzej Piaseczny. Zapraszamy do strefy Radia Z, gdzie czekać będą na Was konkursy, zabawy i mnóstwo atrakcji dla dużych i małych. Widzimy się już 6 czerwca o godzinie 20 w Parku Miejskim imienia Tadeusza Kościuszki. Na koncert zaprasza prezydent miasta Zgierza Przemysław Staniszewski i Radio Z.
0: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: 3-2-1-3-2-1-7-7-7. Już za chwilę bawimy się w Podejmij Wyzwania. Ja czekam na odważną osobę. 3-2-1-3-2-1-7-7. Dzwoncie, Konrad Traczyk. Cześć, witajcie.

0: Przyjmij wyzwanie.
1: Felix i Jenny Kaskada za nami w Meloradiu na 16 minut po 18. A teraz, jak mogliście usłyszeć, będziemy podejmowali wyzwanie na antenie Melo, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Mateusz. Siemanko.
2: Siemanko, witam ciebie, witam wszystkich.
1: Mati, ja ciebie słyszałem, że w drodze do roboty złapałem.
2: Tak, tak, tak. Pogoda ładna, ale niestety obowiązki. To korzystam z pogody.
1: No to słuchaj, ja w takim razie jeszcze przed tą robotą ci trochę emocji zapewnię na antenie Meloradia i będę miał dla ciebie wyzwanie. Co ty na to?
2: Jestem za.
1: Super. Słuchaj, ja tak patrzę teraz na telewizor. Polska z Ukrainą grają. No niestety przegrywamy na razie 1-0. Ale ja mam dla ciebie takie wyzwanie właśnie, żebyś ty jakoś zmotywował tych naszych piłkarzy, żebyśmy jednak zwyciężyli to spotkanie. Może jakimś okrzykiem, może jakimś innym sposobem. Antena jest twoja.
2: Polska, Polska, mistrze Polski.
1: O, no i słuchaj, w takim momencie myślę, że Lewandowski za chwilę strzeli gola i za to oczywiście mocno trzymamy kciuki, a do ciebie wędrują skiety od Meloradia, no i trzymamy kciuki za biało-czerwonych, żeby zwyciężyli. Kogo pozdrawiamy?
2: Pozdrawiam synów Oliwiera, Maksia, wszystkich słuchaczy, no i wszystkie dzieci, no bo jutro dzień dziecka, więc wszystkiego dobrego dla dzieciaków i dla wszystkich słuchaczy. I dla ciebie też.
1: O, dziękuję bardzo, no i niech wszystkie dzieci oczywiście będą grzeczne. James Young już teraz przed nami.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. James Hype za nami, a u nas za chwilę oczywiście kolejna porcja najlepszej muzy. Będzie Maszal i też między innymi jeszcze Meduza przed 19.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
11: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w Twojej okolicy. Zamów już dziś.
14: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
15: Skoda. Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
16: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
15: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
16: Super, kiedy płyniemy?
17: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
18: Hot grill.
19: Parilla caliente.
20: Grilla calda.
21: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
22: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
23: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
24: Jedziemy.
25: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
26: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
27: Dokąd na wakacje?
28: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
27: Czyli Zdrojowa Hotels.
28: Zdrojowa Hotels?
27: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
28: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
27: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: O reklamie. Autopromocja.
29: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
30: Meloradio.
29: Ale proszę uzasadnić.
30: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
29: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
30: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
29: Iga Dudziuk
30: i Mikołaj Kujawiński.

tak podkręcamy tempo Out of My Head w Melo. Słońce, muza, tłum dobrze bawiących się ludzi, dobre jedzenie, specjalne strefy i długo bym mógł tak wymieniać, ale czy to nie brzmi jak idealny plan? Wszystko to możesz przeżyć, wystarczy, że już teraz napiszesz i pokażesz z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. No i możesz tego właśnie doświadczyć. Wbijajcie na meloradio.pl, tam specjalny formularz, dużo dobrej muzy, ach, niesamowite emocje, nie można tego przegapić.

0: się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19 w Melo. Filipek Inel za nami, przed nami oczywiście cała masa znakomitej muzy. Korzystamy z tych ostatnich godzin niedzieli, ale nie z jakimś dużym smutkiem, bo przecież długi weekend przed nami.
1: A już o 19 zagramy
0: New Religion. Baby Rexha i Fatless punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Zostańcie z Melo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
2: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
1: O, dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
6: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
5: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
6: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
5: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
6: Tu woda ma moc. Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
0: O reklamie. Meloradio Łódź.
10: Oj, się będzie działo w tej godzinie. Bibi Rexha i Fedless na dobry początek 19, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, będzie też Shaus Lanbery, a to wszystko przed 20. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

na szczycie 30 Meloradia, czyli bardzo, bardzo go lubicie. To już 14 minut po 19, a czy wy wiedzieliście, że można oglądać TikToka offline? No, ja się dzisiaj o tym dowiedziałem, czyli to jest świetna opcja, biorąc pod uwagę, że wakacje się zbliżają, długi weekend. No, okazuje się, że słuchajcie, wystarczy kliknąć tam te takie trzy paseczki, wejść w zakładkę filmy online, no i sobie można pobrać na przykład 120, 240, albo nawet 480 filmów. Biorąc pod uwagę, że na wakacjach według badań kłóci się około 40% par, to ja bym wybrał ten największy pakiet.

Really Happy Ghost Town w Melo, on między innymi na Sunrise Festival. To już coraz bliżej, 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu, tam się będzie działo. Nie może was zabraknąć.

0: Reklama.
1: TPOPL. TPOPL.
0: Prowadzisz gabinet weterynaryjny? Zwierzęta, zabiegi, odpowiedzialność. A odpady medyczne? Tu liczy się termin i bezpieczeństwo. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Podpisz umowę online na TPOPL.
1: TPOPL.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Bo z mediaexpert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Gabry Ponte i Lumix i Thunder of Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. No a polska reprezentacja w piłce nożnej to się dzisiaj nie zaprezentowała najlepiej podczas tego meczu z Ukrainą. 2-0 niestety przegraliśmy. No aż strach pomyśleć, jakby zagrali na Mistrzostwach Świata. A nie, czekajcie, nie zagrają. Chcę więcej, Fuka i Liwka i Enklawa to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, to świeżynka w naszej playce.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

To Jonas Blue i By Your Side w Melo jeszcze przed 20. Po 20 też będziemy podkręcali tempo, więc koniecznie zostańcie z nami, a ja tymczasem się odmeldowuję i wracam w kolejny weekend. Bądźcie niegrzeczni, wszystkiego dobrego, hej!

0: Reklama. Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
1: Oczywiście, że w Termach Poddębice.
0: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
1: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
0: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach Poddębice.
1: Tu woda ma moc.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
3: W Łodzi dni do końca czerwca odliczają nie tylko uczniowie szkół podstawowych czy średnich, ale też miłośnicy sztuki i to naprawdę przeróżnych rodzajów sztuki, a to ze sprawą festiwalu Rave Kijawik, który w ostatni weekend czerwca, dokładnie w dniach 26-28 czerwca, obejmie imprezowym szaleństwem teren naszego miasta. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus. No i tak jak już zdążyliście się domyśleć, pogadamy dzisiaj trochę o festiwalu Rave Kijawik. I zanim powiecie mi, że no przecież rave to nie jest sztuka, że to jest tylko muzyka imprezowa, no to posłuchajcie, co na temat tego właśnie festiwalu i jego znaczeniu dla naszego miasta ma do powiedzenia Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.
4: Czas wolny w Łodzi.
5: Warto powiedzieć, że to wydarzenie, które współpracuje już od dłuższego czasu z miastem, jest niezwykle ważne, bo gruntuje taki wizerunek naszego miasta jako tego miejsca, gdzie jest nie tylko muzyka elektroniczna, gdzie spotykają się także różne inne dyscypliny sztuki i dlatego wydarzenie w festiwalu Rave Kijawik jest wyjątkowe, bo jest wydarzeniem bardzo interdyscyplinarnym, łączącym różne konteksty, także te artystyczne. Ta współpraca z fotofestiwalem jest także z punktu widzenia niezwykle istotna, bo to jest duża synergia dwóch dużych, fajnych, zbudowanych od lat brandów, które mają swoją własną tożsamość, swój własny pomysł na siebie. Niekoniecznie zawsze gonią tylko za masową publicznością i tym masowym odbiorcą, ale chcą też przekazywać trochę więcej, trochę bardziej ambitnej sztuki. To jest ważny element tej oferty kulturalnej, której mamy w Łodzi na wakacje. Można powiedzieć, że to jest ważny start tych wspaniałych wakacji, które będą w najbliższym czasie w Łodzi i kierowane nie tylko do Łodzian, ale także do osób, które przyjeżdżają. Bo wiemy z lat poprzednich, że publika i publiczność festiwalu Rave Kijawik to nie są tylko Łodzianie, to są także osoby, które przyjeżdżają spoza Łodzi i przy okazji tego wydarzenia odkrywają i magię samego miasta, ale też często zupełnie nieoczywiste miejsca, w których się festiwal Rave Kijawik odbywał. Było to też wielkie podziękowania, dlatego że niejednokrotnie to wydarzenie przywracało też nawet dla nas, dla Łodzian, taką świadomość, że tych wspaniałych miejsc, kolejnych wspaniałych miejsc w Łodzi jest bardzo wiele. Miejsc, które mogą na początku służyć właśnie takim tego typu wydarzeniom, a z czasem mogą przyjmować inne ważne dla miasta funkcje, więc ten podróżujący festiwal Rave Kijawik dalej na swojej trasie. Jesteśmy przekonani, że w tym roku ta edycja będzie wyjątkowo udana i zachęcamy wszystkich Łodzian, nie tylko Łodzian, do udziału. Bartosz Domaszewicz, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.
3: Jak już bardzo dobrze się domyślacie, festiwal Rave Kijawik w tym roku ze względu na swoją jubileuszową 10. edycję to nie tylko koncerty i imprezy, ale również mnóstwo wydarzeń towarzyszących, które obejmą swoim zasięgiem po prostu wszystkie rodzaje sztuki, które są ważne dla naszego miasta i dla uczelni i instytucji kultury działających właśnie w Łodzi. O wydarzeniach towarzyszących opowie Tomasz Poborca, pracujący w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Opowie o panelu dyskusyjnym i o pokazie filmowym, który będzie właśnie Rave Kijawikowi towarzyszyć. Posłuchajcie o tym, w jaki sposób kultura filmowa może łączyć się z kulturą techno.
6: Tomasz Poborca, Narodowe Centrum Kultury Filmowej. W tym roku dołączamy do programu festiwalu Rave Kijawik 28 czerwca w niedzielę o godzinie 16. Przygotowaliśmy specjalny panel dyskusyjny. Panel dyskusyjny poświęcony oczywiście muzyce elektronicznej, ale też transgresyjnemu potencjałowi tej kultury tanecznej z jednej strony, z drugiej komercjalizacji festiwali muzycznych, pewnego rodzaju monetyzacji tych obietnic, które często organizatorzy festiwalów, marketingowcy festiwalów, ale też samo środowisko, które uczestniczy właśnie w tych rytuałach, deklaruje. Więc na tym się skupimy i temu towarzyszyć będzie również pokaz filmowy. Jeżeli chodzi o te dyskusje, zaprosiliśmy naprawdę bardzo ciekawych i zróżnicowanych dyscyplinarnie gości. Będzie dr Andrzej Karalus, filozof, współredaktor i tłumacz kilku książek Marka Fischera, więc takiej persony, takiego autora, bez którego w zasadzie jakikolwiek demontaż współczesnego kapitalizmu i także tego przemysłu rozrywkowego z nim związanego byłby w zasadzie niemożliwy. Więc tutaj taka mocno filozoficzno-krytyczna perspektywa się pojawi. Będzie też dr Konrad Sierz-Płutowski, autor książki, która dosłownie kilka dni temu została wydana nakładem wydawnictwa Słowo, Obraz, Terytoria. Książki poświęconej właśnie rytuałom tanecznym, cielesności, ale też właśnie umiejscowienia performatywnego uczestnictwa w festiwalach w ramach tego przemysłu rozrywkowego. I na samym końcu, last but not least, również dr Aleksandra Krajewska, którą Państwo myślę, że szerzej znacie jako Bambi Uzi, DJ-ka znana wszystkim łodzianom, bo między innymi występująca na tych największych imprezach jak Audio River, Parada Wolności i oczywiście Rave Kijawik. Specjalnie posługiwałem się tymi tytułami, żeby na koniec może troszeczkę zażartować, mianowicie skoro mamy tak utytułowany panel, to pokusimy się o jakąś diagnozę tej kultury rave'owej współcześnie, diagnozy, w której pomoże również prowadząca to spotkanie, czyli filmoznawczyni Martyna Gajewska z Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Tak jak wspomniałem, na sam koniec po tej dyskusji czeka nas korespondujący właśnie z tematem tej dyskusji film Bestia w dżungli z 2023 roku, a więc taka bardzo swobodna, bym powiedział, adaptacja powieści Henry'ego Jamesa, przeniesiona z Londynu do Paryżu i tam główna para bohaterów zakochanych w sobie spotyka się w klubie muzycznym na przestrzeni wielu dekad. Oni są wyjęci trochę poza nawias czasu, nie starzeją się, natomiast wszystkie konteksty polityczne, ekonomiczne, społeczne, a więc również muzyka, wystrój tego klubu, dźwięki, są to przede wszystkim dźwięki elektroniczne, ale one również ulegają pewnej metamorfozie z biegiem lat, więc wydaje mi się, że to jest ciekawy punkt odniesienia w kontekście tej rozmowy, która wcześniej będzie miała miejsce w kinie Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Serdecznie zapraszam.
3: 10. edycja festiwalu Rave Kijawik to nie jedyny ważny jubileusz na tej scenie eventowej miasta Łodzi, ponieważ swój o wiele większy 25. jubileusz obchodzi również w tym roku fotofestiwal. No i nie jest to pierwszy raz, kiedy te festiwale przecinają się ze sobą. Wygląda na to, że to będzie całkowicie długofalowa współpraca, która jeszcze przez wiele lat będzie nam towarzyszyć. No ale właśnie z tej okazji 10 lat Rave Kijawiku i 25 lat fotofestiwalu również pojawi się kilka wydarzeń wspólnych, ale o tym już więcej opowie Krzysztof Cendrowicz, czyli przedstawiciel właśnie fotofestiwalu.
7: Padły tu dzisiaj dwa ważne słowa. Pierwsze to rytuał i drugie to synergia. Fotofestiwal jest od wielu lat partnerem festiwalu Rave Kijawik. Nie wyobrażamy sobie naszego festiwalu bez Rave Kijawiku. Myślę, że to jest piękne dopełnienie i rytuał, i zakończenie. W tym roku przede wszystkim wspólnie kończymy dwa festiwale. 28 czerwca zapraszamy właśnie na tą darmową część do Pałacu Bidermana i tam realizujemy wspólne projekty muzyczne, wspólne koncerty, ale również wspólnie w fuzji. Tutaj w sali maszyn, po drugiej stronie tej pięknej elektrowni, odbędzie się wystawa Heleny Majewskiej w ramach fotofestiwalu, która w pewnym sensie nawiązuje do Rave Kiawiku również. To jest wystawa dokumentująca scenę klubową i scenę muzyczną w Polsce i w Niemczech, głównie w Warszawie i w Berlinie, co prawda, ale pojawiają się też piękne kadry z Łodzi. Także Helena przyjedzie na fotofestiwal i będzie miała szansę również dokumentować dalej Rave Kiawik. Także synergia, rytuał i te dwa festiwale, które są właściwie nierozłączne. Mam nadzieję, że jubileusze, które mamy, czyli 10 lat Rave Kiawiku, 25 lat fotofestiwalu, spotkamy się również za kolejne 5, 10, 15 lat i te rytuały przed nami. Wielkie dzięki i do zobaczenia na Rave Kiawiku i fotofestiwalu. Znajdujemy się w sali, w której będzie ważny support dla Rave Kiawiku, czyli 18 czerwca na 25-lecie fotofestiwalu zagra w tej sali Hania Rani. Wspólnie w projekcie, który jest zrealizowany takim performancem wizualno-muzycznym z Johnem Akonfra, brytyjskim artystą wizualnym. I to po koncercie zostanie udostępnione publiczności w postaci instalacji. Będzie można przyjść przez 4 dni i przed samym festiwalem Rave Kiawik zobaczyć tą instalację z nagraną ścieżką dźwiękową Hani Rani, także zapraszamy również na to ważne wydarzenie i Fuzja jest takim miejscem, które połączyła synergicznie fotofestiwal z Rave Kiawikiem. Krzysztof Candrowicz, kolektyw kuratorski fotofestiwalu.
3: Dowiedzieliśmy się już, że kultura techno ma mnóstwo wspólnego nie tylko z filmem, ale i z fotografią, no ale to, tak jak zapowiedziałam, naprawdę wielowymiarowe połączenie i zaraz dowiemy się, w jaki sposób kultura muzyki elektronicznej łączy się z modą. Opowie o tym Kamil Wesołowski z Instytutu Ubioru ASP w Łodzi, który będzie odpowiadał za pokaz mody, który również odbędzie się w ramach festiwalu Rave Kiawik.
8: Kamil Wesołowski, Instytut Ubioru, Akademia Sztuk Pięknych. Moda i muzyka to dwie nierozłączne dziedziny, które wzajemnie się przyciągają, także cieszymy się, że jako Instytut Ubioru mamy możliwość wzięcia udziału w artystycznej części festiwalu Rave Kiawik. Jako Instytut Ubioru przygotowujemy pokaz mody, który jest pokazem różnorodnych sylwetek zaprojektowanych przez osoby studenckie z poziomu studiów licencjackich i magisterskich. I myślę, że to jest niesamowita okazja, by zobaczyć to, co studenci projektują i przygotowują razem z wspaniałą oprawą muzyczną, którą zapewnia Rave Kiawik w niesamowitej przestrzeni. I jesteśmy bardzo

0: postawione na wysokim poziomie, dobrany przez nas celowo tak, żeby naszego odbiorcę edukować, pokazywać mu trochę nowych rzeczy. Sprowadzamy artystów z takich nieoczywistych kierunków geograficznych, tak jak co roku. W tym roku będą to artyści z Egiptu, z Argentyny, z Islandii, a także ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, z Ukrainy i oczywiście z Polski, bo reprezentacja tej polskiej sceny też jest duża. To, co jest nowością w tym roku, jeśli chodzi o line-up, to, że mocno otworzyliśmy się na nowe gatunki. Poza muzyką elektroniczną ta tendencja była u nas już od kilku lat, ale w tym roku mamy przedstawicieli sceny jazzowej, przedstawicieli sceny hip-hopowej, połączenie rapu i punku. Zresztą będzie u nas występował Zdechły Osa, który podbija dość mocno scenę tego młodszego pokolenia, na czym też nam zależało, żeby ci artyści byli idolami różnych pokoleń, żeby te pokolenia trochę w naszym festiwalu połączyć. Będzie dużo też muzyki eksperymentalnej, bardzo dużo występów na żywo. Chyba pierwszy raz w historii festiwalu będzie więcej tych aktów live niż DJ setów. Pierwszy dzień odbędzie się w kotłowni Fuzja, tutaj widać za mną naszą scenografię, która już jest od wielu lat zbudowana. Wystąpi tu w piątek dwóch artystów, Zebra Cat z Wielkiej Brytanii i ciekawy duet bardzo, bo Holden i Zimpel to jest duet Polaka i Wacława Zimpela, Polaka i Jamesa Holdena z Wielkiej Brytanii, który opiera się na improwizacji między syntezatorem i klarnetem. Więc jest to przykład właśnie jakichś takich nietypowych projektów, które my zawsze do Łodzi staramy się przywieźć. Drugiego dnia jest, że tak powiem, główna część imprezy, czyli nasz rave, który jest w naszym DNA najmocniej zakorzeniony. Oczywiście część nocna, będą dwie sceny. Scena właśnie taka bardziej koncertowa i scena DJ-ska, bardziej imprezowa. No i tam oczywiście szeroki przekrój elektroniki, muzyka eksperymentalna, jazz, czyli Omasta, zespół, który bardzo cieszymy się, że udało też nam się ściągnąć, tak jak już wspomniałam, Zdechły Osa. Będzie Abadir z Egiptu, który robi niesamowite takie eksperymentalne projekty. Jego ostatni projekt opowiada na przykład o wpływie algorytmów i mediów społecznościowych na nas po prostu i na naszą psychikę. Będzie Girlfriend of the Year, która do elektroniki dokłada jakiś taki szalony, współczesny elektropop. Cały line-up możecie Państwo sprawdzić na naszej stronie rvvk.pl. Polecam gorąco, żeby się z nim zapoznać, bo jest bardzo różnorodny.
1: To wszystko będzie się działo w Łodzi już w dniach 26-28 czerwca, pierwszy weekend wakacji. Ja już nie mogę się doczekać, ale na razie muszę się z Wami pożegnać, bo to już koniec magazynu reporterów. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia, cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: W weekendy zazwyczaj staram się przekazywać dobre wiadomości, no ale są pewne tematy, których nie unikniemy. No i niestety tutaj na tą weekendową audycję właśnie przypadł taki czas, że musimy porozmawiać o najbardziej łódzkim ze wszystkich tematów, czyli o remontach. Zbliża się lato, więc oczywiście ten okres jak najbardziej intensywnych prac, które są tłumaczone zmniejszeniem ruchu, no i dobrą pogodą, która jednak bywa bardziej przewidywalna niż ta wiosna. Senna czy jesienna w naszym kraju. I niestety od razu czuję się w obowiązku zaznaczyć, że tych remontów będzie naprawdę, naprawdę dużo. Żeby przekazać te wszystkie komunikaty nam, dziennikarzom, żebyśmy my mogli przekazać je Wam dalej. Spotkaliśmy się z przedstawicielami Urzędu Miasta w jednym z miejsc, które właśnie takim, dość odczuwalnym remontem zostanie dotknięte już za kilka tygodni. Jako pierwszy na temat remontów, które rozpoczną się właśnie w tym letnim okresie, opowiedział Tomasz Piotrowski, wiceprezydent miasta Łodzi.
3: Tym żyje Łódź.
4: Drodzy Państwo, z wielkimi krokami zbliżają się w wakacje. Właściwie ten początek czerwca jest już okresem, kiedy kończy nam się rok szkolny. Dużo osób przesiada się na rowery, a ilość samochodów w mieście zdecydowanie maleje. To też okres dobrej pogody, którą należy dobrze wykorzystać. Dlatego na te wakacje zarówno drogowcy, jak i torowcy MPK zaplanowali naprawdę dużo prac. Część z tych prac będziemy chcieli wykonać tylko i wyłącznie w wakacje. I tutaj takim doskonałym przykładem jest ulica Parki, na której będziemy wymieniali asfalt. I dobudowywali zupełnie nowy zjazd w kierunku Nowosolnej, zjazd z Parki w ulicę Wojska Polskiego, właśnie w kierunku ulicy Nowosolnej.

0: sezonie. Chcemy ten okres dobrze wykorzystać zarówno na inwestycje torowe, które mają trwać właśnie w wakacje, jak i inwestycje drogowe, które będziemy chcieli w wakacje skończyć, albo zacząć takie duże realizacje, tak żeby właśnie w wakacje największy i najbardziej uciążliwy zakres prac wykonać, żeby te uciążliwości dla mieszkańców były jak najmniejsze. Jeżeli chodzi o takie konkretne przykłady, to tych inwestycji naprawdę będzie dużo. Wymienimy asfalt na ulicy Pabianickiej, na odcinku od Jana Pawła II do ulicy Rudzkiej. Wymienimy asfalt na Okulnej od krańcówki do Serwituty. Wejdziemy na ulicę Krótką, Dobrą, Złotą. Wejdziemy na najgorszy możliwy odcinek ulicy Łagiewnickiej od Wojska Polskiego, ten taki z kocimi łbami, i chyba na taką najbardziej symboliczną jeszcze ulicę w Łodzi, czy ulicę Wróblewskiego, gdzie pierwszy etap zrobiliśmy w zeszłym roku. W tym roku będziemy tą inwestycję kontynuować na tym najgorszym odcinku, gdzie naprawdę wyświetla nam się mnóstwo odszkodowań drogowych i ta droga przez wiele lat domagała się remontu i w tym roku tego remontu się doczeka. Mówimy też o rozpoczęciu prac na Placu Wolności. Te prace chcemy zacząć 1 czerwca i zakończyć, no mam nadzieję, że na koniec sierpnia. Tutaj ta szansa naprawdę jest bardzo wysoka. Ewentualnie będziemy potrzebowali tygodnia bądź 2 tygodni września, żeby tą nieszczęsną kostkę zamienić na nawierzchnię betonową i mieć spokój na najbliższe 25 lat. O tym opowie pani dyrektor Agnieszka Kowalewska-Wójcik.
1: 1 czerwca startujemy z wymianą nieszczęsnej nawierzchni, czyli kostki, w torowisku na Placu Wolności. Te prace będą trwały przez okres wakacji. Jedyny fragment, który zostanie poza wakacjami, to fragment od ulicy Zachodniej w kierunku do Placu Wolności. Tam musimy to opóźnić ze względu na to, żeby cały czas zachować wjazdy strażakom. Podkreślić należy, że cały obszar Placu Wolności, czyli fontanna, plac zabaw, tereny zielone, dojście do kawiarni, restauracji oraz wjazdy docelowe zostaną zachowane. Drogowcy będą pracować przy samym torowisku i wygrodzenia będą najbardziej optymalne, tak żeby cały czas Plac Wolności mógł funkcjonować. Te 20 takich, około 20 tematów inwestycyjnych w całej Łodzi, które będziemy prowadzić, to kluczowe, to, które mówił pan prezydent, wymiany nawierzchni, na przykład na Zgierskiej, jeszcze w okolicy Ronda Biłyka, Pabiańska, tam gdzie nawierzchnia jest najbardziej zniszczona, zresztą na Pabiańskiej już pracujemy przy pierwszych przystankach. To wszystko się zadzieje. Powstaną w okresie wakacji dwie nowe drogi rowerowe wzdłuż ulicy Puszkina i wzdłuż ulicy Piłsudskiego od galerii do parku Źródliska. To będziemy budować również chodniki, na przykład na Olechowie w okolicy nowo powstałego przedszkola, czyli ulica Baumwelta. No i będziemy wchodzić jak najszybciej z remontami, które mamy tak zwanym portfelu, czyli Tylna, Pojezierska, Wróblewskiego. To wszystko się zadzieje w najbliższych tygodniach. Umowy są podpisane, państwo nas zobaczycie. Wszystkie te oczywiście inwestycje będą prowadzone. Letnie remonty przy normalnie pod ruchem będą tylko fragmentami zawężenia. Będziemy pracować również w zmiennych godzinach, tak żeby wykorzystać dobrą pogodę, mniejszy ruch, żeby wykonać to sprawnie.
2: Skoro konferencja dotycząca prac remontowych w okresie letnim, no to nie mogliśmy odpuścić tematu przebudowy Placu Wolności, który, jak już wszyscy widzimy na własne oczy, zaraz po remoncie, dosłownie po kilkunastu miesiącach, zaczął się rozpadać. A zaczęła rozpadać się kostka, którą wyłożone jest torowisko. Niestety ta wada jest na tyle poważna, że może być po prostu zagrożeniem dla osób uczestniczących w ruchu na Placu Wolności. No i oczywiście od jakiegoś czasu mówi się, że skoro ten poprzedni remont Placu Wolności nie został przeprowadzony wystarczająco dobrze, no to naprawa tego właśnie placu powinna odbyć się w trybie gwarancji. Wcześniej ze strony Urzędu Miasta płynęły do nas komunikaty, że ta gwarancja może nie do końca się udać ze względu na to, że planowana jest zmiana metody, nie tylko naprawa nawierzchni w taki sposób, w jaki została ona położona, czyli nawierzchni z kostki, ale planowana jest zmiana metody na po prostu betonową ulicę i ze względu na tę zmianę umowa gwarancyjna może nie obowiązywać w pełni tak, jakbyśmy tego chcieli. Podczas konferencji dowiedzieliśmy się jednak, że nie tylko jeszcze całkowity koszt tej naprawy nie jest znany, to do tego jeszcze, że zostanie on podzielony 50/50 pomiędzy miasto a wykonawcę. Więcej na ten temat opowie Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Departamentu Inwestycji i Zarządzania Drogami.
1: Trudno mi w tej chwili powiedzieć, ale na pewno jest to kilka milionów złotych, którymi żeśmy się podzielili z wykonawcami w ramach gwarancji. Oczywiście te wszystkie informacje są bezpośrednio u zamawiającego, czyli w Miejskim Centrum Inwestycji. Podkreślam, że tymi kosztami podzieliliśmy się z wykonawcami. Dlaczego się podzieliliśmy? Dlatego, że również podzieliliśmy się tym ryzykiem. To była narzucona technologia dla nas, jako dla miasta, że miała być to budowana kostka, ona nie zdała egzaminu i w tej chwili będzie ułożona nawierzchnia betonowa, która się jak najbardziej sprawdza na współdzielonych torowiskach dla autobusów i tramwajów. Mówimy o Placu Wolności, czyli o Nowomiejskiej, Pomorskiej i Legionów na fragmencie od zachodniej do placu. Te wszystkie fragmenty torowiska zostaną wymienione, będzie tam ława betonowa. Proszę pamiętać również o tym, że te prace nie będą tak intensywne. Będą rozbiórkowe prace, będzie następnie wylewana masa i ta masa na fragmentach będzie dojrzewała. Będą wygrodzenia i ten beton będzie musiał dojrzewać przez 30 dni. W związku z czym proszę mieszkańców o spokój. My naprawdę będziemy je prowadzić tak harmonijnie, żeby z tej przestrzeni po pierwsze można było korzystać, nie było utrudnień i można było korzystać również z tych lokali gastronomicznych, które się tam znajdują.
3: Czy w tej ławie betonowej będzie odciskana kostka?
1: W tej chwili rozmawiamy na ten temat z panią konserwator. Złożyliśmy oficjalny wniosek, żeby tego nie robić, ponieważ martwimy się, że to będzie wyłącznie elementem takim estetycznym, który jednak przyniesie nam, osłabi nam trwałość tego materiału.
2: Razem z tematem Placu Wolności został poruszony już temat zmian w funkcjonowaniu linii MPK związanych właśnie z nadchodzącymi remontami, ale to niestety nie jest koniec, a raczej dopiero wierzchołek Góry Lodowej, ponieważ podczas wakacji zostanie zatrzymana ulica, po której kursuje kilka z najważniejszych linii tramwajowych dla naszego miasta. Mówimy tutaj o ulicy Kościuszki, która będzie zatrzymana na weekendy. Te remonty będą odbywały się od piątku wieczorem do niedzieli, co nie zmienia jednak faktu, że właśnie linie tak kluczowe dla funkcjonowania naszego miasta jak 2, 3 czy 11 zostaną na ten czas po prostu wstrzymane. Urząd Miasta proponuje tutaj komunikację zastępczą, ale nie podaje jeszcze żadnych szczegółów tego, jak ta komunikacja będzie funkcjonować, jak często te autobusy zastępcze będą kursować i jaką trasą. Jeżeli tylko się dowiem, to oczywiście przekażę Wam tę informację, bo również dla mnie jest ona po prostu kluczowa, jeżeli chodzi o poruszanie się po mieście. Na ten temat podczas konferencji wypowiedział się Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
4: Jak co roku torowcy MPK Łódź przygotowali również na tegoroczne wakacje swoje realizacje. Będą to dwa kluczowe miejsca w naszym mieście, które wpływają zarówno na komunikację miejską, jak i na organizację ruchu. Będą to prace na rondzie lotniku lwowskich oraz na skrzyżowaniu Kościuszki Struga, które jest za nami. Prace na rondzie lotniku lwowskich rozpoczną się 8 czerwca i będą polegały na wymianie torowiska w pewnej części samego ronda pomiędzy jezdniami ulicy Pabianickiej. Dlatego kierowcy, którzy będą jechać od strony Górniaka czy Alei Politechniki, nie przejadą w kierunku ulicy Paderewskiego, a będą mieli taką możliwość poprzez zawrotkę, która pojawi się na ulicy Pabianickiej, lub też zalecamy od razu skierowanie się do trasy Górna, jeśli jedziemy dalej w kierunku Chojen. Natomiast tramwaje bez problemu i bez zmian będą kursowały po Pabianickiej, po Politechniki i Paderewskiego, więc będziemy mieli zapewniony dojazd na Górniak, będziemy mogli pojechać tramwajami na Chojny, natomiast na odcinku ulicy Pabianickiej od Ronda Lotników do Chocianowic pojawi się autobus zastępczy. Natomiast prace, które będą prowadzone na skrzyżowaniu Kościuszki ze Struga, rozpoczną się w połowie czerwca, 12, to jest piątek, ponieważ tutaj pracować będziemy tylko w weekendy, abyśmy od poniedziałku do piątku zapewnili mieszkańcom obsługę tramwajami, bo tej jednej z najważniejszych tras w mieście, więc po Kościuszki tramwaje w tygodniu normalnie kursują, natomiast w weekend prowadzimy pracę, wtedy zamykamy to skrzyżowanie dla ruchu w całości, będzie możliwość tylko przejazdu na wprost aleją Kościuszki oraz skręt z ulicy Struga w prawo w kierunku 6 sierpnia, gdzie mamy też zawrotkę przed ulicą Zieloną. Pracujemy od piątkowego wieczoru, od godziny 19.20 do końca niedzieli, w poniedziałek wraca normalny ruch na skrzyżowanie i kursują po alei Kościuszki tramwaje. I to są dwie lokalizacje, które MPK rozpoczyna w czerwcu i zakończy najpóźniej do końca wakacji. W tym obiegu, gdzie pracujemy w weekendy, wtedy uruchamiamy autobusy zastępcze, natomiast żeby nie utrudniać tych dojazdów do pracy po Kościuszki, od poniedziałku do piątku tramwaje normalnie będą kursowały. Prace dotyczą torowiska na samym skrzyżowaniu, od przejścia dla pieszych jednego do drugiego przez cały obręb skrzyżowania razem z nawierzchnią. Tutaj dziennie kursuje kilka linii tramwajowych, które mamy co około 2 minuty. Daje nam to 500 przejazdów dziennie tramwajowo. To torowisko było wykonywane 18 lat temu. Przyszedł po prostu czas na to, abyśmy zapewnili na tym głównym ciągu komunikacyjnym dobry stan torowiska i stąd realizacja w wakacje, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. Wykorzystać lato do zrealizowania tych prac na skrzyżowaniu Kościuszki ze Struga.
2: Tak jak już zostało powiedziane, te wszystkie zmiany zostaną wyszczególnione na stronie internetowej. Natomiast od siebie chciałabym dodać, że jeżeli chcecie uniknąć niespodzianek w waszej podróży transportem publicznym w Łodzi, polecam po prostu wejść sobie na zakładkę utrudnienia na stronie mpk.loc.pl, gdzie właśnie takie zmiany tras, czy to wynikające z remontów, czy jakichś nagłych wypadków, są po prostu wyszczególnione i przekazywane w czasie rzeczywistym. Wygląda na to, że w okresie letnim będę musiała życzyć cierpliwości. No i niestety takim właśnie posępnym albo po prostu realistycznym akcentem kończymy magazyn reporterów, w którym żegna się z wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Przychodząc dzisiaj do studia miałam troszkę problemy z usiedzeniem na miejscu, dlatego że po prostu rozpiera mnie pozytywna energia. Została do mnie wysłana na wyjątkowych urodzinach. Wróciłam z Teofilowa, z działki, na której jeszcze nic nie stoi, a jednak udało się tam zebrać taką masę pozytywnej energii, nadziei i miłości, że po prostu muszę się tym z wami podzielić. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus, a dzisiejszą audycję poświęcimy sobie 19 urodzinom Fundacji Dom w Łodzi, która właśnie te urodziny postanowiła wyprawić w miejscu, które dopiero nabierze znaczenia. Na razie jest pustą działką, którą przekazało miasto do dyspozycji właśnie Fundacji Dom w Łodzi, która w tej chwili stacjonuje w lokalu, no, który krótko mówiąc ogranicza ich działalność i nie pozwala rozwinąć skrzydeł w pełni. Czym zajmuje się Fundacja Dom w Łodzi? Oczywiście pomocą dzieciakom, które zostały porzucone przez swoje biologiczne rodziny ze względu na niepełnosprawność, no i tak jak się nazywa, daje tym dzieciakom dom. Tu nie ma żadnej wielkiej filozofii czy żadnych czarów, jest po prostu ogrom ciężkiej pracy, dobrych ludzi i mnóstwo miłości, którą ten dom jest wypełniony. No ale tak jak już wspomniałam, fundacja, żeby funkcjonować tak, jak powinna, potrzebuje nowego domu. Na razie fundacja uzyskała działkę, ma część kwoty potrzebnej do zbudowania ich wymarzonego domu, ma projekt gotowy, architektoniczny, a to, co z tą działką i z tym projektem stanie się dalej, zależy już od ludzi dobrej woli. Najpierw pozwólcie, że o fundacji i o jej misji opowie jej prezes, czyli pani Jolanta Bobińska.
6: Jolanta Bobińska, Fundacja Dom Ludzi.
7: Niech mi pani powie, spotykamy się na razie w szczerym polu, ale to będzie niedługo, mamy nadzieję, fantastyczny dom dla dzieciaków. Co na razie udało się zrobić i jakie są plany na tą działkę?
6: Tak, w szczerym polu, tu na razie jest ściernisko zgodnie z piosenką, ale będzie wspaniały dom. My dom prowadzimy, Fundacja Dom w Łodzi prowadzi dom od 19 lat. Dom dla dzieci z ciężkimi schorzeniami, niepełnosprawnościami. Otaczamy na co dzień dzieci czułością, miłością, leczymy, rehabilitujemy, diagnozujemy i przez te 19 lat kiełkowało w nas marzenie, aby wybudować czy stworzyć dla dzieci większy dom, bardziej przystosowany do ich potrzeb. No i miasto użyczyło nam działki 4,5 tysiąca metrów i mamy w planach się budować. Mamy już plany, mamy dobrą wolę, mamy część pieniędzy, natomiast zdecydowanie zwracamy się do łodzian i nie tylko do łodzian z prośbą o wsparcie, o kupowanie cegiełki dobra. Na stronie cegiełkadobra.pl jest też możliwość wzięcia udziału w loterii, która też wspomaga finansowanie tego naszego domu, więc dużo rzeczy się dzieje, dużo marzeń mamy w sobie, dużo nadziei, że się uda zrealizować, ale bardzo, bardzo liczymy na pomoc osób o wielkim sercu, bo bez takiej pomocy no, będzie trudno albo będzie dłużej.
7: No właśnie, obchodzicie już swoje 19 urodziny. Czy pamięta pani może, jakie były marzenia i jak wyglądał plan na tę fundację te 19 lat temu i jak to się zmieniło od dzisiaj?
6: No pamiętam, chociaż trudno mi wracać pamięcią do tamtych chwil. Pamiętam, no bo stworzyłam fundację z myślą o tym, żeby powstał taki dom. Oczywiście wtedy wydawało mi się, że to wszystko będzie łatwiej do zrealizowania, szybciej, bo też miałam marzenie, że ten dom, który 19 lat temu miał powstawać i powstawał, będzie szybciej utworzony. Natomiast to, co najważniejsze dla mnie, to w tych marzeniach 19-20 lat temu, to żeby to była namiastka domu dla dzieci. Nasze dzieci nie mają biologicznych rodzin, no, mają, ale zostały porzucone przez biologiczne rodziny i rzeczywiście mogę powiedzieć po tych latach, że udało się stworzyć wyjątkowe miejsce. Wyjątkowe miejsce, bo i fachowa opieka medyczna i terapeutów, natomiast dużo takiej czułości, troski, takiego poczucia bezpieczeństwa daje zespół Fundacji Dom Łodzi, czyli osoby, które bezpośrednio opiekują się i troszczą o dzieci na co dzień. Także to dla mnie było najważniejsze, ta sfera emocjonalna, bo oczywiście z czasem jakby wyposażaliśmy ten dom, mamy mnóstwo możliwości do rehabilitacji, natomiast bez ludzi, którzy czują dzieci, którzy widzą w dziecku małego człowieka, nie udałoby się stworzyć takiej placówki, takiego domu. I nie udałoby się pewnie być tutaj dzisiaj z Państwem i myśleć o tym, żeby było jeszcze piękniej i jeszcze radośniej dla naszych dzieci.
7: A jak wygląda codzienność pracy w takiej fundacji? Widzę, że tutaj nie tylko namiastka domu, ale też namiastka rodziny, bo wszystkich pań tutaj i podopieczni i wszyscy zgromadzeni tutaj mówią ciociu.
6: Tak, tak, zdecydowanie te relacje nasze są bardzo takie przyjacielskie. Też między dziećmi relacje są niemalże braterskie, ponieważ dom jest kameralny i chcemy utrzymać ten charakter domu, żeby był taki właśnie kameralny, żeby była atmosfera rodzinna, więc to, że jest dobra energia, to się przekłada później na dzieci. One są radośniejsze, one z większym spokojem jadą na jakieś specjalistyczne badania, czy z wielką ufnością i pewnością zostają w szpitalu, bo wiedzą, że my jesteśmy, jak nie my, to jeszcze mamy grupę wolontariuszy, że nie zostają sami na oddziale szpitalnym, więc naprawdę udało się stworzyć piękną rodzinę, nie tylko która składa się z pracowników, ale właśnie jest też duża grupa wolontariuszy, którzy nas wspierają, bo rehabilitujemy na co dzień dzieci w domu, ale też korzystamy z wyjść na różnego rodzaju rodzaju imprezy kulturalne, ale też sportowe, także dzieje się u nas dużo i jest nas też dużo, ale to najważniejsze, że stanowimy wielką, jedną wielką rodzinę.
5: To się dzieje w Łodzi.
8: Marta Libiszowska, Fundacja Dom w Łodzi.
7: Opowiedz proszę o tym domu, który już od kilkunastu lat prowadzicie. Jak on teraz wygląda i jak będzie to wyglądać, jeżeli uda się ten nowy dom dla dzieciaków zbudować?
9: Drzwi naszego domu, domu dziecka dla dzieci chorych, czyli dzieci, które mają różne niepełnosprawności i ciężkie schorzenia, otworzyły się właśnie 19 lat temu. Wówczas dostaliśmy taki lokal użyczony od miasta, który mieści się w zwyczajnym bloku. Mamy sąsiadów dookoła, sąsiadujemy też ze żłobkiem i mieścimy się na dwóch kondygnacjach, gdzie są bardzo wysokie, bardzo strome i takie kręte schody, mało przyjazne. Są ciasne pokoiki. Wtedy oczywiście 19 lat temu realia były troszkę inne i też prowadząc dom upewnialiśmy się z każdym rokiem, że to jest lokal, który no, nie spełnia jednak naszych potrzeb, że dzieci mają różne niepełnosprawności, potrzebują specjalistycznego sprzętu, nie poruszają się samodzielnie i pokonywanie tych schodów i ta logistyka wewnątrz domu z każdym rokiem robiła się coraz trudniejsza. My oczywiście robiliśmy remonty i staraliśmy się tak zaadoptować te pomieszczenia, żeby żyło się jak najwygodniej, natomiast wiedzieliśmy, że na dłuższą metę trzeba dokonać jakiejś zmiany i od wielu lat marzyliśmy o tym, żeby przenieść się do nowego domu. Szukaliśmy różnych lokali, próbowaliśmy je zaadoptować tak architektonicznie w projektach, ale okazało się, że nie ma takiego lokalu, który spełni nasze oczekiwania właśnie pod względem dostępności, bo zawsze były to jakieś piętrowe budynki, gdzie trzeba by było robić windy i szukać innych rozwiązań. No aż wreszcie udało się znaleźć takie rozwiązanie, że otrzymaliśmy w użyczenie działkę od miasta i będziemy budować nasz dom, który sami narysowaliśmy, wymyśliliśmy, wymarzyliśmy. To znaczy nie zrobiliśmy oczywiście tego my, tylko wspierają nas architekci z BAM Architektura, którzy już od wielu lat wspierają nas właśnie w tych różnych naszych pomysłach. Robią to pro bono, kibicują naszym dzieciom i narysowali, zaprojektowali dom naszych marzeń, który rzeczywiście będzie bardzo dostępny, gdzie nie ma schodów, gdzie nie ma progów, gdzie są szerokie korytarze i szerokie przejścia, gdzie są pokoiki z łazienkami dostosowanymi do potrzeb, gdzie są sale terapeutyczne, przestronne i sale, w których będą pracować terapeuci, gdzie też są takie pomieszczenia, których dziś nie mamy, czyli wózkownia i pralnia, bo my gnieżdżąc się na tych naszych małych metrach wykorzystujemy różne pomieszczenia. Jedno pomieszczenie spełnia zwykle kilka funkcji, więc mamy malutką łazieneczkę, która jest jednocześnie pralnią, a jednocześnie łazienką sąsiadującą z salą terapeutyczną. Ta sala terapeutyczna czasami jest suszarnią, bo większe gabaryty musimy gdzieś tam rozwiesić. Też jest wózkownią właśnie i jak ciocia Asia przychodzi, żeby z dziećmi pracować, to najpierw musimy to wszystko powynosić, zaaranżować tą przestrzeń i po prostu no jest to dosyć logistycznie trudne. Też ta nasza sala jest mała, trzeba się dzielić, więc teraz właśnie już widzimy oczami wyobraźni te sale z prawdziwego zdarzenia, gdzie będzie można też rozstawić te sprzęty, które mamy, które są w pudełkach, które wyciągamy okazjonalnie, bo po prostu to jest kwestia czasu, dodatkowej pracy, wysiłku ogromnego i czasami bez wsparcia wolontariuszy po prostu różnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić, więc będzie sala poznawania świata, no będzie cudownie.
7: Tak, stoimy już na tej działce, która została przekazana, która już jest wasza, no i mamy zdecydowanie więcej niż mniej. Mamy projekt, mamy działkę i mamy część pieniędzy zebranych na budowę tego domu. Czego jeszcze brakuje i jak można wam pomóc, żeby ten dom powstał jak najszybciej?
9: No brakuje nam całości kwoty, czyli 6 milionów złotych i właściwie teraz trwają jeszcze ostatnie jakieś prace związane z dokumentami, pozwoleniem na budowę, żebyśmy mogli rozpocząć tą inwestycję. I właściwie wszystko jest gotowe, więc jesteśmy już w blokach startowych i bardzo liczymy na wsparcie każde, bo no 6 milionów to nie jest mało pieniędzy, mimo tego, że część już mamy, to, no to wiemy, że ta brakująca kwota to jest jednak ogrom, ale dużo się dzieje i pomagać można w różny sposób. Teraz do końca wakacji trwa loteria, więc wpłacając 10 zł na tą naszą cegiełkę dobra, mamy też możliwość wygrania, bo my bardzo lubimy, jak to są akcje takie wymiany, że my coś dostajemy, ale ktoś, kto nam pomaga, też coś zyskuje, więc ta loteria, która jest na naszą rzecz prowadzona. Za chwilę też ruszymy z takim projektem dzierganych cegiełek, żeby też zaangażować pasjonatki, które potrafią dziergać i szydełkować, czy robić na drutach. Każda taka pomoc jest ważna, można udostępniać informacje o nas. Za chwilę będą dwa biegi, bo będziemy na biegu Mili Gromana w tym roku. W tym roku Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna zdecydowała, że właśnie tym biegiem charytatywnym Mila Gromana wesprze budowę naszego domu. No i my mamy nasz własny bieg, który jest 30 sierpnia, w ostatnią niedzielę wakacji. Szczęśliwa trzynastka. I też to jest forma wsparcia. Można biec i jednocześnie właśnie kupić cegiełkę na budowę naszego domu. Także tych pomysłów z naszej strony jest dużo, no ale też można po prostu wpłacać na tą cegiełkę, można zapraszać firmy do współpracy, znajomych, można o tym mówić, udostępniać. Każda pomoc jest dla nas ważna.
7: Bardzo mi się podoba, jak wielu przyjaciół udało wam się zebrać na tym wydarzeniu, bo stoimy tutaj właśnie w miejscu, gdzie ten dom powstanie, ale to wyszło na to, że to jest świetna okazja, żeby tych wszystkich przyjaciół domu w Łodzi zebrać. Kto się pojawił dzisiaj, kto wam na co dzień pomaga?
9: Nasze dzieci skupiają wokół siebie fantastycznych ludzi, bo nasze dzieci są fantastyczne i mają w sobie ogrom radości, ogrom dobrej energii i uśmiechu i tak magnetyzują. I rzeczywiście dzisiaj był z nami senator Kwiatkowski, senator Artur Dudni, piękne dziewczyny z Polonia, wspaniałe babcie w locie z dziadkiem, przyjaciele z MPK. Było bardzo dużo wspaniałych osób, firm i instytucji, które na co dzień nam pomagają. Byli też sąsiedzi nasi, którzy no na początku niektórzy bardzo sceptycznie podchodzili do tej budowy. Były nawet protesty. To nam też, muszę powiedzieć, że wstrzymało na około rok cały proces, dlatego że nie wiedzieli, co tu powstanie. I dzisiaj, kiedy rozmawiamy, te nastawienia są zupełnie inne. I właśnie też takimi wydarzeniami wesołymi, pogodnymi chcemy pokazać, że my jesteśmy fajni. To prawda, że nasze dzieci mają ciężki los, że zostały porzucone, że urodziły się z niepełnosprawnościami, z różnymi schorzeniami, ale to są fantastyczne dzieciaki i też wokół nich są fantastyczni ludzie, więc myślimy, że to się wszystko uda.
2: Kochani, tu nie ma co gadać. Wejdźcie na stronę cegiełkadobra.pl, tam znajdziecie wszystkie informacje. Pomóżmy zbudować dom w Łodzi. Za dzisiejszą audycję dziękuję wam. Za mikrofonu Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: W dzisiejszym programie wita się z wami Weronika Kobus i zapraszam do takiego mojego malutkiego kącika dobrych wiadomości, bo mamy dzisiaj do obgadania dwa dofinansowania, które pomogą i obszarowi kultury, i obszarowi zdrowotnemu. Zacznijmy sobie najpierw od tej kulturalnej części, ponieważ dopiero co miałam okazję być na konferencji prasowej, gdzie została ogłoszona druga już edycja programu Łódź Pełna Sztuki. Na czym ten projekt polega? No jest to konkurs. Konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych, które chciałyby realizować projekty związane ze sztuką. I chyba najfajniejsza część tego projektu jest taka, że tutaj nie jest doprecyzowane, a może raczej nie jest ograniczone w żaden sposób, o jakie rodzaje sztuki chodzi, bo po prostu chodzi tu o sztukę współczesną. I jako że projekt skierowany jest przede wszystkim do NGO-sów, czyli do organizacji pozarządowych, można tutaj organizować rzeczy takie jak edukacja artystyczna, wystawy, rzeźby, malarstwa, wszystkie możliwe pomysły związane z teatrem czy z muzyką. Naprawdę formuła jest tak otwarta, jak tylko się da, a do rozdania jest aż 500 000 zł. I do tego nie mamy określonej z góry liczby uczestników czy projektów, które zostaną wybrane jako zwycięskie, bo to wszystko zależy od tego, na jaką kwotę dofinansowania zostanie złożonych, ile projektów, a cel jest tylko taki, żeby właśnie to 500 000 zł jak najlepiej wykorzystać. O drugiej edycji Łodzi Pełnej Sztuki najpierw opowie wiceprezydent miasta pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
10: Tak, szanowni państwo, lubimy przekazywać dobre informacje, zwłaszcza kiedy ruszają istotne dla kultury i naszego miasta konkursy. Kolejny konkurs w puli ponad 500 000 zł. Do 100 tysięcy będzie można składać projekty, a od kiedy już oczywiście od dzisiaj do 16 czerwca. To jest program Łódź Pełna Sztuki dla organizacji pozarządowych. Oczywiście realizacja do końca 2026 roku. Mam nadzieję, że zwycięzcy wpiszą się w nasz kalendarz, bowiem jak państwo pamiętacie, od 16 października do 30 listopada w ubiegłym roku odbywało się bardzo duże wydarzenie Łódź Art Now, gdzie ponad 350 artystów, 40 podmiotów i ponad 100 wydarzeń towarzyszyło właśnie tym wydarzeniom. Natomiast to, co jest niezwykle istotne, może to być happening, może to być coś związanego z teatrem, filmem, ale to, co będzie łączyło te projekty, to sztuka współczesna. I oczywiście też będą honorowane projekty, które będą angażowały osoby, które są zagrożone wykluczeniem. Mogą to też być projekty związane z edukacją artystyczną. Oczywiście komisja będzie oceniała te projekty. Ja gorąco zachęcam, żeby nie czekać do ostatniej chwili. Wydział Kultury jest do dyspozycji. Można przyjść, skonsultować, jak wypełnić taki wniosek, żeby nie popełnić błędu. I wnioski oczywiście standardowo można złożyć w wersji papierowej, elektronicznej, jak kto woli, także zachęcamy i czekamy na bardzo ciekawe projekty i mam nadzieję, że będzie duże zainteresowanie jak w ubiegłym roku.
2: Konkurs prowadzony jest przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi i właśnie tam należy zgłaszać się ze swoimi wnioskami i projektami konkursowymi. Termin składania tych wniosków mija 16 czerwca do końca dnia, także jeszcze jest trochę czasu, żeby taki projekt rozpisać. Można go złożyć przez internet, ale myślę, że co bardzo ważne i co podkreśla Wydział Kultury, można się właśnie do nich zgłosić i uzyskać pełną pomoc w wypełnieniu wszystkich formalności związanych z takim właśnie wnioskiem. Maksymalna kwota dofinansowania została podniesiona względem zeszłego roku, czyli pierwszej edycji tego konkursu i będzie wynosić aż 100 tysięcy złotych na jeden projekt. I co ciekawe, projekt wymaga 5% wkładu własnego, ale tutaj ze szczegółowych informacji dowiadujemy się, że ten 5% wkład własny może być zrealizowany w formie innej niż finansowa. Może być to 5% wkładu własnego w formie osobowej lub rzeczowej również. Także jest to jeszcze jakby większe wyjście naprzeciw osobom, które inaczej nie byłyby w stanie sfinansować swoich projektów. Jako, że to już druga edycja konkursu, mieliśmy okazję porozmawiać z osobami i organizacjami, które z tego właśnie dofinansowania skorzystały już w zeszłym roku, także wiedzą, jak to wygląda, co można otrzymać, na jakich warunkach i jak fantastyczne rzeczy można stworzyć właśnie dzięki takiemu dofinansowaniu. I tutaj właśnie w imieniu osób, które skorzystały z dofinansowania, wypowiedzieli się Estera Lipman ze Stowarzyszenia LAW oraz Bartosz Wiśniewski z Fundacji Booster Możliwości.
11: Dzień dobry, nazywam się Estera Lipman. No my zakończyliśmy już tą naszą część publiczną naszego działania, czyli festiwalu Los Architect Festival, ale została nam jeszcze cała część zakulisowa oczywiście. Z dofinansowania stworzyliśmy wystawy w centrum festiwalowym, całą komunikację, współpracę różnego rodzaju. Festiwal ma wymiar też multidyscyplinarny, więc mieliśmy dzień muzyczny, dzień performatywny. Trochę staramy się tworzyć przestrzeń dla sztuki abstrakcyjnej, która zaprasza wszelkiego rodzaju media, wszelkiego rodzaju artystów i zarówno młodych, jak i starszych. I dzięki dofinansowaniu z miasta mieliśmy możliwość zarówno zorganizować to na takim poziomie, na jakim chcieliśmy, jak i oferować konkurencyjne stawki dla artystów na tegorocznym festiwalu. Dziękuję, się bardzo cieszymy. Otrzymaliśmy dofinansowanie na poziomie 101 tysięcy złotych w tym roku i zapraszam do zgłoszenia. I również chciałam potwierdzić to, co mówiła pani Moskwa o tym, jak bardzo łatwo współpracuje się z wydziałem, na przyjść, umówić się na telefon, umówić się na spotkanie, konsultować swoje wnioski. Bardzo, bardzo pomocni byli w tym procesie.
12: Bartosz Wiśniewski, Booster, Fundacja Booster Możliwości. Bardzo mi miło, tak jak tutaj wspomniano, miałem już możliwość współpracować z Wydziałem Kultury i zajmować się mediami społecznościowymi przy Łódź Art Now. No i nie będę ukrywał, że gdzieś skala tego całego wydarzenia i możliwość zobaczenia tylu artystów i tylu inicjatyw, które były pod patronatem Wydziału Kultury, no gdzieś tam zachęciła mnie i moich znajomych, abyśmy spróbowali swoich sił jako Fundacja Booster Możliwości i ubiegać się właśnie w ramach Łodzi Pełnej Kultury, czyli poprzedniego grantu o dofinansowanie. No i rzeczywiście się udało. Otrzymaliśmy takie dofinansowanie w kwocie 60 tysięcy złotych na animowanie łódzkiej queerowej kultury oraz wspieranie artystów. No i przewidujemy panele dyskusyjne, pokazy filmowe, wernisaż z DJ setem oraz tworzenie zinów, a do tego będziemy chcieli to urozmaicić o koncert queerowych artystów. No jest to dla nas super możliwością, bo dotychczas nie wydawało nam się w ogóle i gdzieś to było poza naszym zasięgiem, a jednak tak jak wspomniała moja poprzedniczka Estera, to naprawdę nie jest trudne, aby otrzymać pomoc Wydziału Kultury, przyjść, skonsultować, napisać wniosek, otrzymać pomoc. No i tak jak w naszym przypadku jest, po prostu dostać to dofinansowanie i mieć możliwość działania.
13: Mogłabyś mi opowiedzieć o tym, co się udało zrealizować dzięki temu grantowi miejskiemu?
11: Jasne. No, w tym roku dzięki temu grantowi zrealizowaliśmy 3 wystawy w Centrum Festiwalowym, gdzie mamy jedną wystawę pokonkursową, międzynarodową, w której bierze udział 10 Polaków oraz 9 osób z zagranicy, z całego właściwie świata i ze Stanów, i z Kanady, z Tajwanu, z Iranu. Mamy cały przekrój artystyczny. Udało się też zorganizować 2 wystawy, na które my zapraszaliśmy artystów i tam jedna wystawa jest wystawą solową Błażeja Rusina, a druga wystawa jest również wystawą międzynarodową, ponieważ tam jeden artysta z Węgier i 2 artystów z Polski. A oprócz tego zorganizowaliśmy dzień muzyczny, dzień po otwarciu festiwalu, podczas którego można było usłyszeć 3 zespoły, a na zakończenie organizowaliśmy również dzień performatywny w ostatnią sobotę. Również cały program Nocy Muzeów, który mieliśmy 16 maja, był zorganizowany w dużej mierze z dofinansowania Drag Show, Rage Room Artystyczny i również we współpracy z Kamienicą Majewskiego i inicjatywą Fashion League Teaser, czego my osobiście nie byliśmy udziału w jego finansowaniu, ale te instytucje również są finansowane przez miasto z różnych grantów.
13: A jeżeli możesz mi powiedzieć, bo to się wydaje, że jeżeli chce się aplikować o grant, to trzeba super bardzo ogarniać księgowość, rozliczać się z milionów faktur. Jak ci się to udało? Czy to było aż tak przytłaczające, jak się wydaje?
11: No, jestem cały czas w trakcie tego procesu. Jest to rzeczywiście dużo formalności, nie można powiedzieć, że nie. Ale Wydział Kultury na pewno bardzo wspiera w tym procesie. Zdecydowanie, jeśli jest się NGO-sem, to polecam posiadać księgowość jakąś, jakiegoś rodzaju księgowego, bo jest to dużo, dużo, dużo zabawy. Ale wszystko da się ogarnąć. Wszystko powoli, kreszkiem do przodu i idzie.
7: Podsumowując, wychodzi na to, że tu nie ma czego się bać. Trzeba tylko aplikować i korzystać z miejskiego dofinansowania. Oczywiście szczegółowe informacje znajdziecie na stronie łódź.pl razem ze wszystkimi linkami potrzebnymi do złożenia internetowo takiego wniosku, a my szybciutko przechodzimy do drugiego tematu, czyli do kolejnej okazji, żeby zadbać o swoje zdrowie. Tym razem będziemy rozmawiać o dniach otwartych profilaktyki zdrowotnej, które już 9 czerwca odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. To jest ulica Aleksandrowska 61/63. A o tym, co dokładnie będzie się działo podczas tego wydarzenia, opowie Marta Kubus z poradni
2: promocji zdrowia.
5: Zdrowa Łódź.
14: Dzień dobry, Marta Kubus z poradni promocji zdrowia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi. W ramach Roku Profilaktyki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi organizuje cykliczne wydarzenia pod nazwą Dni Otwarte Profilaktyki Zdrowotnej WOMCPL w Łodzi, odbywające się raz na kwartał. Drugi termin wydarzenia zaplanowano na 9 czerwca 2026 roku w godzinach od 16 do 20. Spotkanie będzie miało charakter otwarty oraz edukacyjno-profilaktyczny. W programie przewidziano bezpłatne badania profilaktyczne, w tym pomiar ciśnienia tętniczego krwi, oznaczenie poziomu glukozy, pomiary antropometryczne, obliczenie wskaźników BMI i WHR, a także analizę składu ciała obejmującą określenie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, w tym tłuszczu wisceralnego oraz tkanki mięśniowej. Podczas wydarzenia będzie można również skorzystać z konsultacji specjalistów, w tym profilaktyka, położnej i pielęgniarki, fizjoterapeuty, dietetyka oraz logopedy. W ramach działań z zakresu edukacji zdrowotnej zaplanowano porady, instruktaż samobadania piersi z ćwiczeniami na fantomach, prelekcje dotyczące prozdrowotnego stylu życia oraz pokaz pielęgnacji noworodka. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z profilem działalności ośrodka oraz aktualną ofertą zdrowotną. Przewidziano także działania promujące zdrowy styl życia i profilaktykę chorób, w tym zajęcia gimnastyczne prowadzone przez fizjoterapeutę. Celem inicjatywy jest zwiększenie dostępności świadczeń profilaktycznych, podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców regionu oraz promocja działań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia i wczesnej diagnostyki.
2: W ten sposób wyjaśniliśmy sobie, dlaczego jednodniowe wydarzenie nazywa się Dni Otwarte Profilaktyki Zdrowotnej. Oczywiście pozostałe dwie edycje odbędą się w późniejszych miesiącach. Myślę tutaj, że wyjątkowo ciekawym tematem jest ta analiza składu masy ciała z podzieleniem na procentową zawartość różnych rodzajów tkanki tłuszczowej i procentową zawartość masy mięśniowej. To trochę ciekawostka dla tych waszych znajomych, którzy bardzo lubią chodzić na siłownię, ale myślę, że też dla ludzi, którzy mają ciekawość tego, co na to ciało się składa. Mnie to się wydało przynajmniej bardzo interesujące. Przypominam, że wydarzenie odbędzie się 9 czerwca przy Aleksandrowskiej 61 przez 63, a z mojej strony to wszystko w dzisiejszym programie. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć!
5: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Gdzie najlepiej świętować nadchodzący Dzień Dziecka?
4: Oczywiście, że w Termach pod Dębice.
3: Widzimy się w niedzielę 31 maja i w poniedziałek 1 czerwca?
4: Tak, w programie Wielkie Piana Party, taneczne animacje i upominki dla najmłodszych.
3: Poczuj czystą radość z zabawy w naturalnej wodzie termalnej. Dzień Dziecka w Termach pod Dębice.
4: Tu woda ma moc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do wtorku. Piwo w puszce Żywiec 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 8 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Łódzkie organizacje pozarządowe to temat rzeka i ciężko by zmieścić je wszystkie w jednej audycji. Dzisiaj pod lupę bierzemy organizację Tkalnia, która wyrosła z troszeczkę innej fundacji uprzednio działającej w Zgierzu. Przeprowadzając się do Łodzi, zajęła się tematem równości kobiet, no i mając ze sobą dwa projekty dotyczące wsparcia kobiet w polityce, zajęła się projektem Gdzie są pieniądze kobiet, który przygląda się nie jednostkom, a całym organizacjom wspierającym kobiety i tym, w jaki sposób dostają, a raczej nie dostają finansowania.
2: Edukacja w Łodzi.
1: W moim studiu gościem jest Anna Jurek ze Stowarzyszenia Tkalnia. Myślę, że warto zacząć od wyjaśnienia, jak powstała Tkalnia. Czy to był twój pomysł, kiedy się narodził i kiedy udało się go wcielić w życie?
3: Tak, Stowarzyszenie Tkalnia to nie był mój pomysł. Ja tu reprezentuję Tkalnię i tkamy te historie złożone z różnych ich historii życiowych, ale też takich doświadczeń zawodowych. Jako organizacja pozarządowa została Tkalnia wymyślona przez Weronikę Jóźwek i Mateusza Mirysa i ona w ogóle się przekształciła z wielokulturowego Zgierza, które też było organizacją wcześniej, czyli ze Zgierza przyszliśmy do Łodzi, ponieważ Weronika i Mateusz też po prostu mieszkają w Łodzi, ja też mieszkam w Łodzi. Ta Tkalnia nazwa wzięła się właśnie z tego, że i Mateusz i Weronika są wielkimi fanami miasta, ale tutaj działamy, stąd jesteśmy i też nam bardzo zależało, żeby te działania społeczne i prospołeczne, animacja kulturalna wydarzały się tutaj właśnie w tym mieście, które jest bardzo silne. Jeśli chodzi w ogóle o działania organizacji pozarządowych. Nie wszystkie miasta tak mają. Ta działalność jest bardzo różnie rozłożona pomiędzy miasto, pomiędzy instytucje właśnie miejskie, a u nas faktycznie ta pozarządówka, jak ją nazywamy, jest dosyć silna. I ona wzięła się z tego, żeby promować różnorodność, ale różne spojrzenia, takie różne spojrzenia na kwestie społeczne, na kwestie obywatelskie. Więc zajmujemy się teraz przede wszystkim, bo te działania były bardzo różne, ale zawsze właśnie skoncentrowane na wspieraniu obywateli i obywatelek, ale od kilku lat skupiamy się na takiej edukacji politycznej i mieliśmy dwie edycje programu Dziewczyny do Polityki, a teraz mamy program Gdzie są pieniądze kobiet? I on jest skierowany do 40 organizacji pozarządowych z całej Polski. Nas bardzo interesują te głosy kobiet, kobiet w polityce, to jest jedna rzecz, bo przy Dziewczynach do Polityki myśmy wspierały osoby, które później startowały w kampanii parlamentarnej, a później w wyborach lokalnych i to były właśnie osoby i z mniejszych, i z większych miejscowości i nam bardzo zależało na tym, żeby tych kobiet po prostu było więcej, bo teraz w parlamencie obecność kobiet to jest około 30%, nawet chyba nie. Więc dla nas ważne jest ta reprezentacja bardzo różnych głosów, różnych perspektyw, ponieważ wszyscy mamy różne doświadczenia życiowe. W zależności od tego, kim jesteśmy, jaką mamy płeć, ale jaki mamy poziom wykształcenia, poziom zarobków, na ile jesteśmy jakoś uprzywilejowani albo nie. To może dotyczyć też pełnosprawności, niepełnosprawności. Więc mamy taką głęboką wiarę, że im więcej tych głosów wybrzmiewa, tym bardziej adekwatny obraz świata mamy. A przecież każdy z nas jest w jakichś bańkach towarzyskich, rodzinnych. Znamy jakąś określoną liczbę osób i ich poglądów i w oparciu o to sobie wyrabiamy opinię na temat rzeczywistości. No im więcej bardziej różnorodne te głosy, tym te opinie są bardziej różnorodne, bardziej ciekawe, ale też bardziej oddają to, jak ludzie myślą, jak żyją, czego potrzebują.
1: Nazwa projektu jest naprawdę mocna. Gdzie są pieniądze kobiet? Ale zwracamy tutaj uwagę na finansowanie organizacji skierowanych do kobiet i zajmujących się pomocą kobietom. Na czym dokładnie polega założenie tego projektu?
3: Tak, ciekawe wiesz co, że dla tego projektu w ogóle punktem wyjścia były Dziewczyny do Polityki, w tym sensie, że my zobaczyłyśmy, że tak naprawdę to wsparcie kobiet, których praca, zaangażowanie w dużej mierze fundują społeczeństwa, ale nie tylko w tej kwestii ekonomiczno-gospodarczej, tylko w tej kwestii pracy domowej, pracy opiekuńczej, pracy emocjonalnej, czyli wszystkich tych miękkich rzeczy, że tutaj tych pieniędzy jest dużo mniej i tej władzy jest dużo mniej. I wiesz, tobie się może coś wydawać, jeśli chodzi o obecność kobiet w przestrzeni społecznej. Mnie się może coś wydawać. Komuś, kto nas słucha, też się może coś wydawać. Tylko jak my patrzymy na liczby, no to widzimy, że faktycznie jesteśmy cały czas w drodze do równości. Prawdopodobnie tej równości nigdy, nie wiem, czy nigdy jej nie osiągniemy. No to jest taki cel, ale jesteśmy wszyscy bardzo różnorodni, więc to mierzenie takie, myślę, że takie, wiesz, myślenie, żeby osiągnąć jakąś absolutną równość jest niemożliwe, bo mamy właśnie różne doświadczenia, różne wiedzę, różne kwalifikacje, różne umiejętności, no ale jednak jest to jeden z celów również zrównoważonego rozwoju, ta równość kobiet i mężczyzn, ale też równość różnych grup społecznych, właśnie w dostępie do zasobów, do możliwości, więc ten punkt wyjścia dla, gdzie są pieniądze kobiet, był w Dziewczynach do Polityki, ponieważ się, no, tak jakby dałyśmy sobie sprawę, że bez takiego poważnego, serio wsparcia inicjatyw kobiecych i w ogóle kobiet w życiu społecznym, no ta równość cały czas będzie odległym jakimś marzeniem. I gdzie są pieniądze kobiet wyniknęło z tego, że dotarłyśmy do takiego raportu, wyobraź sobie, właściwie jednego, który pokazuje, jak mało pieniędzy trafia do organizacji kobiecych czy prokobiecych, albo działających na rzecz kobiet, i ta dysproporcja nas jakoś zszokowała, bo raport właśnie, gdzie są pieniądze kobiet, takiej amerykańskiej organizacji, no pokazywał, że tych działań, tych pieniędzy filantropijnych około 1% trafia do organizacji prokobiecych, więc myśmy zastanawiały się, jak to działa w Polsce. Czy te granty są faktycznie celowane pod kobiety, ale dlaczego pod kobiety? Dlatego, że to są organizacje kobiece zajmują się tymi rzeczami, które są dla nas szczególnie ważne. To są kwestie dotyczące zdrowia i endometriozy, i miesiączki, i takiej opieki ginekologicznej. Mamy dużo organizacji, które działa na rzecz kobiet doświadczających przemocy, ale też wspierających kobiety, które wychodzą z trudnych związków ekonomicznych. To są trudne rozwody, trudny podział właśnie opieki między dziećmi, więc tą grupą te nasze organizacje się zajmują i opiekują, i my się opiekujemy tymi organizacjami.
4: Jako społeczeństwo znajdujemy się w takim dość zabawnym momencie, w którym kobiety twierdzą, że mają tych praw cały czas za mało, a mężczyźni chcą im powiedzieć, że już za daleko to zaszło. Czy może właśnie te dane, o których mówisz, mogą wskazać, jak naprawdę wygląda sytuacja?
3: Tak, wiesz co, to jest w ogóle ciekawe bardzo, bo tak jak właśnie mówiłam, ja studiowałam filozofię i tam był taki podział na to, co wiemy i na to, co nam się wydaje. I mnie się bardzo dużo rzeczy wydaje, natomiast jak sięgam do danych, no to wtedy mam bardziej adekwatny obraz rzeczywistości. To jest też ciekawe, bo mam wrażenie, że wszyscy, ja także, my nie aktualizujemy swojej wiedzy. To znaczy mamy dostęp do jakichś danych i raportów i na coś się powołujemy, ale później na przykład trzeba wgryźć się trochę w temat, żeby zobaczyć, co to są za dane, z jakiego roku, kto je przygotował, kto je opracował. Wiesz, no już w ogóle zaglądanie w metodologię to jest duża historia, ale jak ja ostatnio też siedzę trochę w tym temacie luki płacowej, czyli tej różnicy w zarobkach pomiędzy kobietami i mężczyznami, i ja czytam u Marka Rosiaka w magazynie Pismo, ale to było 2018 rok, więc to jest stary tekst, i on się powołuje na to, że luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami w Polsce to jest 7%, a ostatnio czytam w Tygodniku Powszechnym wywiad z Tomaszem Szlendakiem i on też mówi o tym 7%, to nie są dane, które ja znajduję. Ale ja rozumiem, że to są dane, które są z Eurostatu, i jak ja to później konsultuję z naszą ekspertką od ekonomii Anną Zachorowską-Mazurkiewicz, to ona mówi, okej, znajdujecie różne dane, bo to są różne sposoby przeliczania i to jest bardziej złożony temat. On ma więcej zmiennych i sytuacja jest po prostu bardziej skomplikowana. I to nie jest 7%, to może być 11, 12, w zależności od tego, jak to liczymy.
4: I też pewnie tak naprawdę ciężko oszacować taką rzecz z dokładnością.
3: To jest, wiesz co, to jest wyzwanie duże takie, jak stworzyć ten wzór, bo my teraz przygotowujemy taki kalkulator, narzędzie, taki kalkulator, który pokazuje lukę płacową, i my jesteśmy w etapie konsultacji z osobami z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, właśnie z Anną Zachorowską, która jest z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mierzymy różne dane, które są danymi GUS-u, które uwzględniają pewne czynniki, takie jak na przykład płeć, branża, w której się pracuje, i województwo, ale nie uwzględniają wykształcenia. Więc wiesz, jak my zaczęliśmy się w to wgryzać, to się okazało, że to 7% to jest w ogóle jakiś czubek góry lodowej, i to porównanie tych zarobków kobiet i mężczyzn byłoby dużo łatwiejsze na pewno, albo opracowanie takiego narzędzia, gdyby były dane na ten temat. Takie naprawdę realne dane, które by ktoś zbierał, w tym przypadku GUS. Więc nasz kolega Mateusz siedzi, głowi się i próbuje przełożyć te wzory, które nam Anna przygotowała Bazurkiewicz na kalkulator, czyli na narzędzie, ale też na coś takiego, co będzie bardzo jednak czytelne dla odbiorców i które nie będzie ich wprowadzało w błąd, więc muszę powiedzieć, że ta kwestia, gdzie są pieniądze kobiet, ona jest, z jednej strony dotyczy organizacji pozarządowych, z drugiej strony dotyczy systemu, dotyczy grantodawców, faktycznie tej działalności filantropijnej, czyli kto chce wspierać jakie inicjatywy, ale wiesz, też dotyczy takich pojedynczych kobiet, które są mamami, siostrami, babciami, nie wiem, przyjaciółkami, partnerkami, no bo przecież wszyscy żyjemy w społeczeństwie i wszystkich nas ta ekonomia dotyka i na nas oddziaływuje.
4: Ale patrzymy na to zupełnie z innej strony, bo najpierw doświadczamy na sobie i potem, żeby zrozumieć to, czego doświadczamy my osobiście, trzeba zrozumieć strukturę, która to wszystko umożliwia, mechanizmy, które na to napędzają i dopiero wtedy można zajrzeć do góry i zobaczyć system, który całkiem świadomie kieruje nas w pewne strony.
3: To prawda, ale wiesz, to jest też taka kwestia, że my możemy sobie z tym, ty i ja tutaj posiedzieć, porozmawiać, bo my najwidoczniej, no my to robimy w ramach projektu, mamy trochę czasu na to. Gdybym ja pracowała na dwie zmiany i miała dwójkę dzieci i na przykład nie miała partnera albo partnerki, to bym była osobą, która samotnie wychowuje to dziecko, czy samodzielnie. Jakbym miała wsparcie mojej mamy albo rodziców, to by było super, ale jak nie, to ja jestem w takiej sytuacji, wiesz, że ja się nie zajmuję, nie mam czasu na to, żeby myśleć o tym, jakby z czego wynika różnica w luce płacowej i dlaczego ta ekonomia mnie nie wspiera, jakby pewien system gospodarczy i pewne wartości, na których oparta jest ekonomia w danym państwie, no mnie wspiera za mało.
4: To jest też coś, o czym ja dużo myślę, że trzeba dysponować pewnego rodzaju przywilejem, żeby móc w ogóle zastanawiać się nad takimi wygórowanymi po prostu rzeczami i wymaga też edukacji.
3: Ja bym coś dodała, wiesz, że ten przywilej dla mnie, jak ja sobie o tym myślę, jeżeli mam ten przywilej, to taki przywilej czasu, ale też jakichś pieniędzy, za które normalnie po prostu mogę funkcjonować na co dzień, to te

0: naszym tematem, ale znowu ja muszę go przełożyć, tak potrzebuję go przełożyć na tyle zrozumiały język, żeby dzielić się tymi wynikami naszych różnych poszukiwań, dociekań i badań z innymi.
1: Projekt Gdzie są pieniądze kobiet jest zaplanowany na kilka lat długości. Czy możesz opowiedzieć o tym, na jakim etapie rozwoju tego projektu jesteśmy, co teraz się dzieje, a co będzie się działo w przyszłości?
0: Tak. Zaczęłyśmy go w tamtym roku od września i teraz jesteśmy w takim etapie. Była rekrutacja organizacji, były rozmowy, to jest zawsze duże wyzwanie, wybrać te organizacje, które potrzebują tego wsparcia i tej wiedzy, ale też które są zmotywowane, które po prostu będą się pojawiać na spotkaniach. Teraz jesteśmy w takim etapie prowadzenia szkoleń i prowadzenia właśnie tej akcji informacyjno, takiej edukacyjnej. Przed nami jeszcze będzie konferencja na początku przyszłego roku, w marcu 2027 i opublikowanie raportu, gdzie tych pieniędzy na inicjatywy pro kobiece szukać i znajdować. Też dlatego, jak ty mówiłaś o tym, nie, że są takie grupy, które myślą sobie, już te kobiety dostały za dużo, no to my to widzimy dużo szerzej, w takim szerszym obrazku, to znaczy, że każda grupa społeczna zaopiekowana będzie wpływała na plus na całe społeczeństwo, nie? Czyli to wsparcie kobiet, to jest wsparcie rodzin, to jest wsparcie jakichś środowisk pracy i wsparcie społeczeństwa, więc myślimy o tym sobie szeroko. Jesteśmy teraz na etapie szkoleń, mamy te 40 organizacji, wspaniałe organizacje z różnych części kraju, które właśnie zajmują się tymi działaniami na rzecz kobiet i mieliśmy szkolenia właśnie o ekonomii feministycznej, czym ona jest w porównaniu do tej ekonomii takiej głównego nurtu. Mieliśmy też szkolenia o tym, dlaczego feminizm się opłaca wszystkim, nie tylko kobietom, z Olą Karasińską i będziemy mieć jeszcze szkolenia dotyczące współpracy z biznesem.
1: O projekcie Gdzie są pieniądze kobiet, prowadzonym obecnie przez Łódzką Fundację Tkalnia, opowiedziała dzisiaj Anna Jurek, a to było kolejne wydanie magazynu reporterów, które prowadziła dla Was Weronika Kobus. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, cześć!
2: To jest tydzień! To jest tydzień! Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: W dzisiejszym programie wita się z Wami Weronika Kobus i zapraszam do takiego mojego malutkiego kącika dobrych wiadomości, bo mamy dzisiaj do obgadania dwa dofinansowania, które pomogą i obszarowi kultury, i obszarowi zdrowotnemu. Zacznijmy sobie najpierw od tej kulturalnej części, ponieważ dopiero co miałam okazję być na konferencji prasowej, gdzie została ogłoszona druga już edycja programu Łódź Pełna Sztuki. Na czym ten projekt polega? No jest to konkurs. Konkurs otwarty dla organizacji pozarządowych, które chciałyby realizować projekty związane ze sztuką. I chyba najfajniejsza część tego projektu jest taka, że tutaj nie jest doprecyzowane, a może raczej nie jest ograniczone w żaden sposób, o jakie rodzaje sztuki chodzi, bo po prostu chodzi tu o sztukę współczesną. I jako, że projekt skierowany jest przede wszystkim do NGO-sów, czyli do organizacji pozarządowych, można tutaj organizować rzeczy takie jak edukacja artystyczna, wystawy, rzeźby, malarstwa, wszystkie możliwe pomysły związane z teatrem czy z muzyką. Naprawdę formuła jest tak otwarta, jak tylko się da, a do rozdania jest aż 500 000 złotych. I do tego nie mamy określonej z góry liczby uczestników czy projektów, które zostaną wybrane jako zwycięskie, bo to wszystko zależy od tego, na jaką kwotę dofinansowania zostanie złożonych ile projektów, a cel jest tylko taki, żeby właśnie to 500 000 złotych jak najlepiej wykorzystać. O drugiej edycji Łodzi Pełnej Sztuki najpierw opowie wiceprezydent miasta pani Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
3: Tak, szanowni państwo, lubimy przekazywać dobre informacje, zwłaszcza kiedy ruszają istotne dla kultury i naszego miasta konkursy. Kolejny konkurs w puli ponad 500 000 złotych. Do 100 tysięcy będzie można składać projekty, a od kiedy już oczywiście od dzisiaj do 16 czerwca. To jest program Łódź Pełna Sztuki dla organizacji pozarządowych. Oczywiście realizacja do końca 2026 roku. Mam nadzieję, że zwycięzcy wpiszą się w nasz kalendarz, bowiem jak Państwo pamiętacie, od 16 października do 30 listopada w ubiegłym roku odbywało się bardzo duże wydarzenie Łódź Art Now, gdzie ponad 350 artystów, 40 podmiotów i ponad 100 wydarzeń towarzyszyło właśnie tym wydarzeniom.

0: Natomiast to, co jest niezwykle istotne, może to być happening, może to być coś związanego z teatrem, filmem, ale to, co będzie łączyło te projekty, to sztuka współczesna. I oczywiście też będą honorowane projekty, które będą angażowały osoby, które są zagrożone wykluczeniem. Mogą to też być projekty związane z edukacją artystyczną. Oczywiście komisja będzie oceniała te projekty. Ja gorąco zachęcam, żeby nie czekać do ostatniej chwili. Wydział Kultury jest do dyspozycji. Można przyjść, skonsultować, jak wypełnić taki wniosek, żeby nie popełnić błędu. I wnioski oczywiście standardowo można złożyć w wersji papierowej, elektronicznej, jak kto woli, także zachęcamy i czekamy na bardzo ciekawe projekty i mam nadzieję, że będzie duże zainteresowanie jak w ubiegłym roku.
1: Konkurs prowadzony jest przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Łodzi i właśnie tam należy zgłaszać się ze swoimi wnioskami i projektami konkursowymi. Termin składania tych wniosków mija 16 czerwca do końca dnia, także jeszcze jest trochę czasu, żeby taki projekt rozpisać. Można go złożyć przez internet, ale myślę, że co bardzo ważne i co podkreśla Wydział Kultury, można się właśnie do nich zgłosić i uzyskać pełną pomoc w wypełnieniu wszystkich formalności związanych z takim właśnie wnioskiem. Maksymalna kwota dofinansowania została podniesiona względem zeszłego roku, czyli pierwszej edycji tego konkursu i będzie wynosić aż 100 tysięcy złotych na jeden projekt. I co ciekawe, projekt wymaga 5% wkładu własnego, ale tutaj ze szczegółowych informacji dowiadujemy się, że ten 5% wkład własny może być zrealizowany w formie innej niż finansowa. Może być to 5% wkładu własnego w formie osobowej lub rzeczowej również, także jest to jeszcze jakby większe wyjście naprzeciw osobom, które inaczej nie byłyby w stanie sfinansować swoich projektów. Jako, że to już druga edycja konkursu, mieliśmy okazję porozmawiać z osobami i organizacjami, które z tego właśnie dofinansowania skorzystały już w zeszłym roku, także wiedzą, jak to wygląda, co można otrzymać, na jakich warunkach i jak fantastyczne rzeczy można stworzyć właśnie dzięki takiemu dofinansowaniu. I tutaj właśnie w imieniu osób, które skorzystały z dofinansowania, wypowiedzieli się Estera Lipman ze Stowarzyszenia LAW oraz Bartosz Wiśniewski z Fundacji Booster Możliwości.
2: Dzień dobry, nazywam się Estera Lipman. No my zakończyliśmy już tą naszą część publiczną naszego działania, czyli festiwalu Lots of Tech Light Festival, ale została nam jeszcze cała część zakulisowa oczywiście. Z dofinansowania stworzyliśmy wystawy w centrum festiwalowym, całą komunikację, współpracę różnego rodzaju. Festiwal ma wymiar też multidyscyplinarny, więc mieliśmy dzień muzyczny, dzień performatywny. Trochę staramy się tworzyć przestrzeń dla sztuki abstrakcyjnej, która zaprasza wszelkiego rodzaju media, wszelkiego rodzaju artystów i zarówno młodych, jak i starszych. I dzięki dofinansowaniu z miasta mieliśmy możliwość zarówno zorganizować to na takim poziomie, na jakim chcieliśmy, jak i oferować konkurencyjne stawki dla artystów na tegorocznym festiwalu. Się bardzo cieszymy. Otrzymaliśmy dofinansowanie na poziomie 101 tysięcy złotych w tym roku i zapraszam do zgłoszenia. I również chciałam potwierdzić to, co mówiła pani Moskwa o tym, jak bardzo łatwo współpracuje się z wydziałem na przyjść, umówić się na telefon, umówić się na spotkanie, konsultować swoje wnioski. Bardzo, bardzo pomocni byli w tym procesie.
3: Bartosz Wiśniewski, Fundacja Booster Możliwości. Bardzo mi miło, tak jak tutaj wspomniano, miałem już możliwość współpracować z Wydziałem Kultury i zajmować się mediami społecznościowymi przy Łódź-Rtnau. No i nie będę ukrywał, że gdzieś skala tego całego wydarzenia i możliwość zobaczenia tylu artystów i tylu inicjatyw, które były pod patronatem Wydziału Kultury, no gdzieś tam zachęciła mnie i moich znajomych, abyśmy spróbowali swoich sił jako Fundacja Booster Możliwości i ubiegać się właśnie w ramach Łodzi Pełnej Kultury, czyli poprzedniego grantu o dofinansowanie. No i rzeczywiście się udało. Otrzymaliśmy takie dofinansowanie w kwocie 60 tysięcy złotych. na animowanie łódzkiej queerowej kultury oraz wspieranie artystów. No i przewidujemy panele dyskusyjne, pokazy filmowe, wernisaż z DJ setem oraz tworzenie zinów, a do tego będziemy chcieli to urozmaicić o koncert queerowych artystów. No jest to dla nas super możliwością, bo dotychczas nie wydawało nam się w ogóle i gdzieś to było poza naszym zasięgiem, a jednak tak jak wspomniała moja poprzedniczka Sera, to naprawdę nie jest trudne, bo otrzymać pomoc Wydziału Kultury, przyjść, skonsultować, napisać wniosek, otrzymać pomoc. No i tak jak w naszym przypadku jest, Sery, po prostu dostać to dofinansowanie i mieć możliwość działania.
4: Mogłabyś mi opowiedzieć o tym, co się udało zrealizować dzięki temu grantowi miejskiemu?
2: Jasne. No, w tym roku dzięki temu grantowi zrealizowaliśmy 3 wystawy w Centrum Festiwalowym, gdzie mamy jedną wystawę pokonkursową, międzynarodową, w której bierze udział 10 Polaków oraz 9 osób z zagranicy, z całego właściwie świata i ze Stanów, i z Kanady, z Tajwanu, z Iranu. Mamy cały przekrój artystyczny. Udało się też zorganizować 2 wystawy, na które my zapraszaliśmy artystów i tam jedna wystawa jest wystawą solową Błażeja Rusina, a druga wystawa jest również wystawą międzynarodową, ponieważ tam jeden artysta z Węgier i 2 artystów z Polski. A oprócz tego zorganizowaliśmy dzień muzyczny, dzień po otwarciu festiwalu, podczas którego można było usłyszeć 3 zespoły, a na zakończenie organizowaliśmy również dzień performatywny w ostatnią sobotę. Również cały program Nocy Muzeów, który mieliśmy 16 maja, był zorganizowany w dużej mierze z dofinansowania Drag Show, Rage Room Artystyczne i również we współpracy z Kamienicą Majewskiego i inicjatywą Fashion League Teaser, czego my osobiście nie byliśmy udziału w jego finansowaniu, ale te instytucje również są finansowane przez miasto z różnych grantów.
4: A jeżeli możesz mi powiedzieć, bo to się wydaje, że jeżeli chce się aplikować o grant, to trzeba super bardzo ogarniać księgowość, rozliczać się z milionów faktur. Jak ci się to udało? Czy to było aż tak przytłaczające, jak się wydaje?
2: No, jestem cały czas w trakcie tego procesu. Jest to rzeczywiście dużo formalności, nie można powiedzieć, że nie. Ale Wydział Kultury na pewno bardzo wspiera w tym procesie. Zdecydowanie, jeśli jest się NGO-sem, to polecam posiadać księgowość jakąś, jakiegoś rodzaju księgowego, bo jest to dużo, dużo, dużo zabawy. Ale wszystko da się ogarnąć. Wszystko powoli, kreszkiem do przodu i idzie.
1: Podsumowując, wychodzi na to, że tu nie ma czego się bać. Trzeba tylko aplikować i korzystać z miejskiego dofinansowania. Oczywiście szczegółowe informacje znajdziecie na stronie łódź.pl razem ze wszystkimi linkami potrzebnymi do złożenia internetowo takiego wniosku, a my szybciutko przechodzimy do drugiego tematu, czyli do kolejnej okazji, żeby zadbać o swoje zdrowie. Tym razem będziemy rozmawiać o dniach otwartych profilaktyki zdrowotnej, które już 9 czerwca odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, to jest ulica Aleksandrowska 61/63. A o tym, co dokładnie będzie się działo podczas tego wydarzenia, opowie Marta Kubus z poradni promocji zdrowia.
5: Zdrowa Łódź.
6: Dzień dobry, Marta Kubus z poradni promocji zdrowia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Łodzi. W ramach Roku Profilaktyki Zdrowotnej Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi organizuje cykliczne wydarzenia pod nazwą Dni Otwarte Profilaktyki Zdrowotnej WOMCPL w Łodzi, odbywające się raz na kwartał. Drugi termin wydarzenia zaplanowano na 9 czerwca 2026 roku w godzinach od 16 do 20. Spotkanie będzie miało charakter otwarty oraz edukacyjno-profilaktyczny. W programie przewidziano bezpłatne badania profilaktyczne, w tym pomiar ciśnienia tętniczego krwi, oznaczenie poziomu glukozy, pomiary antropometryczne, obliczenie wskaźników BMI i WHR, a także analizę składu ciała obejmującą określenie procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, w tym tłuszczu wisceralnego oraz tkanki mięśniowej. Podczas wydarzenia będzie można również skorzystać z konsultacji specjalistów, w tym profilaktyka, położnej i pielęgniarki, fizjoterapeuty, dietetyka oraz logopedy. W ramach działań z zakresu edukacji zdrowotnej zaplanowano porady, instruktaż samobadania piersi z ćwiczeniami na fantomach, prelekcje dotyczące prozdrowotnego stylu życia oraz pokaz pielęgnacji noworodka. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z profilem działalności ośrodka oraz aktualną ofertą zdrowotną. Przewidziano także działania promujące zdrowy styl życia i profilaktykę chorób, w tym zajęcia gimnastyczne prowadzone przez fizjoterapeutę. Celem inicjatywy jest zwiększenie dostępności świadczeń profilaktycznych, podniesienie świadomości zdrowotnej mieszkańców regionu oraz promocja działań realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi, ze szczególnym uwzględnieniem promocji zdrowia i wczesnej diagnostyki.
4: W ten sposób wyjaśniliśmy sobie, dlaczego jednodniowe wydarzenie nazywa się Dni Otwarte Profilaktyki Zdrowotnej. Oczywiście pozostałe dwie edycje odbędą się w późniejszych miesiącach. Myślę tutaj, że wyjątkowo ciekawym tematem jest ta analiza składu masy ciała z podzieleniem na procentową zawartość różnych rodzajów tkanki tłuszczowej i procentową zawartość masy mięśniowej. To trochę ciekawostka dla tych waszych znajomych, którzy bardzo lubią chodzić na siłownię, ale myślę, że też dla ludzi, którzy mają ciekawość tego, co na to ciało się składa. Mnie to się wydało przynajmniej bardzo interesujące. Przypominam, że wydarzenie odbędzie się 9 czerwca przy Aleksandrowskiej 61 przez 63, a z mojej strony to wszystko w dzisiejszym programie. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Cześć!
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: Bez wątpienia jedną z najbardziej szalonych i ciekawych przestrzeni galeryjnych w naszym mieście jest Galeria SP, znajdująca się przy Piotrkowskiej 68. No i co tam się teraz dzieje? To jest, proszę Państwa, naprawdę niezła komedia. Na audycję zapraszam Weronika Kobus. Dzisiaj idziemy na wystawę. Komedia i kawał sztuki, ponieważ już teraz można obejrzeć właśnie w tej przestrzeni wystawę Deklinację Twojej Starej, przygotowaną przez 13 osób artystycznych, studiujących właśnie obecnie na Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych, co jest dość oczywiste. Mniej oczywiste jest to, skąd wzięła się ta Twoja Stara w tytule. Jest to wystawa, w której twórcy odkrywają znaczenie zawarte w tym memicznym terminie, który funkcjonuje we współczesnym języku, ale tak naprawdę jest też również w wielu pracach dostępnych na tej wystawie przeniesiony na bardzo realne doświadczenia, związane raczej z przeszłością, raczej z dzieciństwem i z odkrywaniem swojej tożsamości, ale o tym już lepiej opowiedzą twórcy wystawy. Udało mi się, oglądając właśnie tę wystawę, porozmawiać z 4 osobami, których pracę można tam obejrzeć.
5: Czas wolny w Łodzi.
8: Dominik Gaca.
9: Zofia Ginszt.
10: Dawid Nalborski.
11: Olga Adamska.
4: Dobrze, no to zacznijmy może od tej twojej starej. Deklinację twojej starej. Czy to znaczy, że twoja stara odmienia się przez przypadki?
10: Każdy na swój sposób jakiś odmienia, jakby to pojęcie to twoja stara. Każdy zupełnie inaczej je rozumie. I że tak powiem, te prace są bardzo różnorodne.
8: Nie, jednak też zachowujemy i jest też również praca, która odwołuje się do oryginalnego mema, do którego też nawiązujemy w tytule, więc to też myślę, że warto wspomnieć.
4: Wiecie, spotykamy się w Dzień Matki, to trochę takie nietaktowne, by się wydawało, że nie chodzi tu jednak o żadną dokładną matkę, tylko o jakąś taką figurę retoryczną twojej starej. Kim w waszych pracach jest ta twoja stara?
9: W każdej pracy jest to trochę co innego. Oczywiście temat matki też jest tu poruszany kilkukrotnie, ale każdy podszedł do tego pojęcia w inny sposób, przefiltrował to przez siebie i twoja stara nie zawsze musi być twoją matką, może być innym zupełnie doświadczeniem, emocją, przeszłością, czymś starym, czymś zapomnianym, odświeżanym, do czego wracamy.
10: Może być rzeczą, obiektem, zjawiskiem, czymś, co się zapisało w naszej pamięci.
4: Widzę tutaj dużo odniesień do dzieciństwa, do dorastania w erze już trochę skomputeryzowanej, ale nie do końca. Jak wspominacie ten swój okres dorastania i jak to się przekłada na pracę, które tutaj widzimy?
12: Ja na przykład w swojej pracy wracam trochę do jakichś takich moich zainteresowań z dzieciństwa. O ile to nie jest aż tak bardzo w opisie tej pracy, to jednak używam mikroskopu, którym się bawiłam w dzieciństwie i to był dla mnie też trochę jakiś taki powrót do tego czasu, do tego, czego mnie uczyli moi rodzice, a jednocześnie szukanie jakichś takich swoich własnych ścieżek. Tak a propos tego tematu, tytułu Deklinacja twojej starej, to starą można odmieniać nie tylko przez przypadki, ale też można ją na przykład stopniować i u mnie to nie jest twoja stara, tylko twoja najstarsza na przykład.
8: Ja z kolei nawiązuję do miejsc, wielu nawet, zarówno tych, w których się wychowałem, zarówno w tych, w których chodziłem do podstawówki, do gimnazjum, do liceum, więc ja przechodzę bardzo w swoich dwóch książkach fotograficznych przez właściwie różne miejsca, które napotykałem od najmłodszych lat, właściwie do, praktycznie do teraz.
10: Ja natomiast odniosłem się do swojej pasji, do tańca, która się odrodziła po 10 latach przerwy. Jak się okazało, ten powrót był dla mnie dosyć sporym i ciekawym przeżyciem. I jak się okazuje, ten powrót był właściwy, bo kontynuuję w tym momencie tą pasję. I cieszę się, że w ogóle ten temat pozwolił właśnie mi pomyśleć ponownie o tym, co tak naprawdę mnie interesowało w okresie dziecinnym i o czym warto jeszcze po prostu pomyśleć, tak? Co warto jeszcze może zmienić w swoim życiu, tak? I że to może mieć jakiś większy wpływ teraz na to moje życie.
4: Co się stało, że ten taniec szedł na drugi plan? Czy to jest może związane ze wstydem? Związane z takim zainteresowaniem?
10: Wydaje mi się, że troszeczkę może problemy rodzinne i w jakiś sposób może brak takiego może pchania do przodu w tym temacie, tak, że to bardziej było, że dziecko chodzi sobie na taniec, super fajnie, rusza się, tylko właśnie nie myślenie w takim kierunku, że jak już tam dziecko nie do końca wie, czego chce, tylko robi to, co właściwie jego rodzice tam na co go zapiszą. I też troszeczkę potem może brakowało odwagi, że jak już troszeczkę zacząłem dorastać, no to jeżeli już ten temat gdzieś tam się przejawiał, gdzieś pojawił się ponownie, no to jednak brakowało tej odwagi, żeby znowu wejść na scenę, że tak powiem. I no jednak potrzebowałem czasu, żeby po prostu dojść, odważyć się i dojść jeszcze raz, podejść jeszcze raz do tego tematu. Tak?
9: W sumie ja tutaj z naszej czwórki jestem przedstawicielką, która akurat zajęła się tematem matki, a propos twojej starej. No i w sumie to też jest stricte związane z moim dzieciństwem, właśnie z dorastaniem tego, czego moja mama mnie nauczyła i w jakim środowisku się wychowałam, ponieważ no, było to raczej środowisko wiejskie i stricte kontakt ze zwierzętami, naturą i tego, w jaki sposób moja mama mnie tego nauczyła, jak postępować ze zwierzętami, jakie dawać sygnały, jakie komunikaty, ale też stricte jest to przeniesione na tą relację między mną a nią i to, w jaki sposób my się komunikujemy do dzisiaj, jaka występuje między nami hierarchia i zrozumie. I myślę, że to wychowanie właśnie miało fundamentalny wpływ na mnie. No i tak, moja rzeźba właśnie jest odzwierciedleniem po prostu tych doświadczeń.
4: Dowiedziałam się tutaj od waszego opiekuna, od waszej pani opiekun, że zrobiliście całą tę wystawę od zera. Trudno było zająć się czymś takim? Od czego się zaczyna w ogóle praca nad taką wystawą?
9: Cóż, no chyba przede wszystkim od rozpracowania tematu. U nas to był totalny eksperyment, bo to był chyba taki pierwszy raz, kiedy stricte samodzielnie robiliśmy tą wystawę jako grupa, jako kolektyw. I no przede wszystkim trzeba rozdzielić zadania, żeby każdy wiedział, co ma robić. Trzeba ustalić pewne deadline'y, żeby nic się nie rozjechało. Wiadomo, zawsze są jakieś potyczki, gdzieś tam o czymś zapomnimy, to trzeba coś dociągnąć. Kontakt z galerią, kontakt w ogóle z mediami, z promocją. No to wszystko jest wielka siatka po prostu, jakichś działań, które trzeba wykonać, oprócz zrobienia samych prac, co też było oczywiście dla każdego z nas jakimś wyzwaniem, podjęcie się w ogóle tego tematu, co w ogóle wyszło tak dosyć przypadkowo na twoja stara, ale wszyscy podjęliśmy, że ej, to jest coś, co zahaczy może nawet ucho potencjalnych obserwujących.
8: To kolejną sprawę też w naszym przypadku, oprócz no, tematu, to który jakoś tam bardziej lub mniej po dużej burzy mózgu wyszedł, to jeszcze kwestia była rozdzielenia roli tego, bo też to wspomniało o bardzo dużej siatce, która istniała w przypadku tych kontaktów, niekontaktów, załatwiania, niezałatwiania. To też na początku dzięki pani Małgosi mieliśmy też możliwość dostania takiej instrukcji obsługi mniej więcej, jak to działa w przypadku tworzenia wystawy, więc myślę, że to też było ważne, żeby to, co to nam też pomogło. było tutaj, w tym, że to w ogóle doszło do tego momentu, w którym teraz stoimy.
12: Bo to była instrukcja obsługi, ale też lista kontaktów, kiedy, gdzie, do kogo się odezwać. No i potem na podstawie tego też dalej rozdzieliliśmy obowiązki, rozpisaliśmy sobie czas, taki kalendarz, kiedy trzeba co zorganizować i to było co tydzień gdzieś tam aktualizowane, sprawdzane, co zrobiliśmy, czego nie zrobiliśmy. Wydaje mi się, że na początku, jak dostaliśmy gdzieś sugestie, że powinniśmy to zrobić kompletnie sami, to jakaś taka pierwsza... Były na początku obawy, tak w pierwszej chwili, ale chyba w miarę szybko się w to wdrożyliśmy i wydaje mi się, że już w momencie rozpisania tych wszystkich obowiązków poszło to całkiem sprawnie.
10: Przede wszystkim była komunikacja, tak? Porozumiewaliśmy się i każdy pisał, co robi, jakby jakie czynności wykona i też dzięki temu poszło to dosyć sprawnie, bo wydaje mi się, że gdyby mimo wszystko każdy sam miał pozostawione zadanie i nikt by nie wiedział, na jakim etapie ta jest osoba z tym zadaniem, to wydaje mi się, że to mogłoby się posypać. A tutaj jednak żeśmy się zgrali w kupie i wszystko
9: myślę, że
10: doszło po myśli.
9: To też jest dobry moment, żeby wspomnieć o tym w ogóle, jak podjęliśmy decyzję o kuratorstwie i o tym, że właśnie każdy z nas coś robił, każdy dołożył swoją cegiełkę, ale nie chcieliśmy zrzucać jakby tej powagi kuratora na jedną osobę, ponieważ no każdy zrobił coś. I jako taki duch naszej grupy postanowiliśmy stworzyć fikcyjną postać właśnie cioci Dobrowiary, która jest naszą dobrą wiarą w to, że ta wystawa się powiedzie i że nawet jeśli wyjdzie coś nie tak, to że to się wydarzy. Więc to był nasz dobry patron, którego sobie stworzyliśmy.
4: To jak ciocia się sprawdziła w roli kuratora?
12: Ciocia się świetnie sprawdziła w roli kuratora. W momencie montowania tej wystawy zależało nam, żeby utworzyć taki mały kącik, trochę przywodzący na myśl salon w starym mieszkaniu. Do całej tej aranżacji trzeba było znaleźć meble, dywan i jakoś tak się złożyło, że chyba dwa dni przed montażem wystawy udało nam się bodajże z ogłoszenia na Facebooku znaleźć za darmo taki porządny, stary, PRL-owski dywan, akurat idealnie w tym rozmiarze, którego potrzebowaliśmy. Z tym, że no jeszcze trzeba było go przewieźć tramwajem przez pół Łodzi. Dywan miał 4x5 metrów, jeśli dobrze pamiętam, ma 4x5 metrów, więc spora część tramwaju była zajęta przez dywan.
10: Ale całe szczęście tłumów wtedy nie było, bo to była pora wieczorna, więc transport dywanu przebiegł pomyślnie.
9: Ciocia nad nami czuwała.
10: Ciocia nad nami czuwała, tak.
4: A to tak podzieliliście się zadaniami? Kto z głową cioci, kto z rękami cioci? To by było trochę obraźliwe, gdyby ktoś został tyłem cioci.
10: Każdy był osobną kończyną, nawet osobnym palcem bym powiedział.
12: Wydaje się, że właśnie inaczej. My jesteśmy po prostu wszyscy gdzieś tam przemieszani w tej cioci, tak?
9: Ona jest taka fluid gender.
10: Elastyczna.
8: Tak sprasowani się.
10: Dosłownie to było tak, jakbyśmy my ubierali tą ciocię Dobrowiarę. Każdy dokładał jej kolejną część garderoby i teraz ta wystawa jest właśnie całym jej ubiorem.
12: Takie dzieciaki, 3 dzieciaki w płaszczu. Wszyscy próbujemy funkcjonować jako jeden porządnie działający dorosły.
9: No i wychodzi na to, że naprawdę nieźle wam poszło. Jak tam, zadowoleni jesteście z siebie już po otwarciu?
8: Zadowoleni jesteśmy, myślę, bo wszyscy też, artysta chyba też potwierdzi. Przy tym, ile było momentami jakichś trudności, czegoś, to no, efekt jest super, fotele są super, dywan jest super, z prac też myślę, że większości, albo wszyscy jesteśmy zadowoleni.
12: Ja przed chwilą wyszłam z biura z powrotem na przestrzeń galerii i pierwszą rzeczą usłyszałam to był głos Iwony mówiący: twoja stara przeszła Need for Speed na piechotę. I to był moment, kiedy pomyślałam, tak, to jest ta wystawa. Uwielbiam tą wystawę.
4: No to słuchajcie, do kiedy można ją obejrzeć i co jeszcze będzie się działo? Jeżeli chodzi o performance, też jeszcze chyba dwa przed nami, czy jeszcze trzy?
10: Będą jeszcze 3 wydarzenia performatywne właśnie w moim wykonaniu, na które serdecznie zapraszam. Przede wszystkim na finisarzu, na który serdecznie zapraszamy.
12: Tak, i informacje co do performance'u, co do finisarzu, o którym też zaraz powiem trochę dokładniej, są na mediach społecznościowych Instytutu Fotografii i Multimediów, ale także spin-offu, bo właśnie finisarz jest jednym z pierwszych wydarzeń, które są organizowane w ramach spin-offu na fotofestiwalu, więc pójście na nasz finisarz będzie też bardzo dobrym rozpoczęciem tej dużej i bardzo ciekawej imprezy, jaką jest i spin-off, i sam fotofestiwal ogółem. No i właśnie na samym finisarzu będzie okazja porozmawiać też z nami wszystkimi oraz będzie możliwość zagrania w grę, która jest w tym momencie w galerii, funkcjonuje ona jako demo i kod QR, za pomocą którego można sobie pobrać tą grę i przejść ją na własną rękę gdzieś w domu. A w czasie finisarzu w środę 3 czerwca o godzinie 18 będzie możliwość zagrania tutaj w tej przestrzeni galeryjnej na kolejnym bardzo wygodnym dywaniku.
13: Stara prowadzi audycję ryzyka. 25 trzęsień. Twoja stara to ksiądz. Twoja 26.
1: Wystawa będzie dostępna do 3 czerwca i oczywiście jest ona dostępna bezpłatnie. Możecie, wychodząc gdzieś na obiad czy na lody na Piotrkowskiej, zahaczyć też o galerię i przy okazji skonsumować również trochę sztuki. Mnie szczególnie ciekawi ta gra, której fragmenty usłyszeliśmy na koniec materiału, ale rozmowa o takich rzeczach niestety nie oddaje całości i trzeba po prostu przejść się osobiście i spotkać z wystawą Deklinację Twojej Starej. Za uwagę w tej audycji dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia, cześć!
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Arkadiusz is dead. Nosi tytuł najnowszy spektakl, który będzie miał premierę dokładnie w ten weekend w Teatrze Jaracza. Ja już miałam okazję zajrzeć trochę za kulisy prób tego spektaklu i mogę Wam powiedzieć, że będzie to widowisko równie fascynujące i interdyscyplinarne jak sama twórczość Arkadiusza, który jest bohaterem tego spektaklu. Dopiero co mogliśmy w Centralnym Muzeum Włókiennictwa podziwiać wystawę prac Arkadiusza, teraz jego życie i jego twórczość stały się materiałem do powstania przedstawienia, które po raz kolejny przykuje uwagę łódzkiej publiczności do twórczości artysty Arkadiusza, który chyba nadal na świecie jest trochę bardziej rozpoznawalny niż we własnym kraju. A dlaczego warto go wspomnieć? Współpracował z artystami takimi jak Bjerk, Christina Aguilera, Pink, Brad Pitt, Kate Blanchett czy Justin Timberlake. O parę słów na temat spektaklu poprosiliśmy najpierw jego reżysera, czyli Marcina Liberę, z którym rozmawiał mój redakcyjny kolega Bartosz Kądziołka.
14: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
15: Marcin Liber, reżyser przedstawienia Arkadiusz is dead.
16: Jaką historię zobaczymy podczas tego przedstawienia?
15: Zobaczymy historię, którą napisał Michał Kmiecik na podstawie życiorysu, twórczości Arkadiusza. Rzecz jasna, jest to historia, która jest inspirowana jego pracą, jego twórczością i jego życiem. Jest to fantazja, którą wyfantazjował Michał, a ja reżyseruję to, co Michał wyfantazjował, czyli opowiadamy już swoją historię, która coraz bardziej staje się naszą historią i odległą od historii, która jest inspiracją, jest źródłem. Oczywiście wszystko to, co się tutaj mogło wydarzyć, jest prawdopodobne. Postaci, które przyjdą do naszego bohatera, były, istniały i miały jakiś związek z Arkadiusem, ale w większym lub mniejszym stopniu jest to raczej fikcja, jest to zmyślenie i jest to teatr.
16: Nie zobaczymy takiego linearnego przedstawienia historii jego życia, wydarzeń z jego życia.
15: Na pewno nie zobaczymy historii linearnej, ale logicznej i składającej się w jedną opowieść.
16: Co jest ciekawego w życiu Arkadiusza, że warto pokazać?
15: To jest pytanie istotne i to jest bardzo pytanie, które towarzyszyło nam przez cały proces, od momentu, szczególnie Michałowi, w momencie, kiedy pisał to ten tekst, teraz w trakcie prób nam przyświecało pytanie, zadawaliśmy sobie to istotne jakże pytanie, dlaczego opowiadamy tą historię, dlaczego mamy się z nią dzielić za publiczne pieniądze w publicznym teatrze z publicznością. Wydaje mi się, że dlatego, że ona się uniwersalizuje. Uniwersalizuje się przez to, że jest opowieścią o pracy, o tym, czy istnieje życie po pracy. To jest bardzo ważne. Czy my potrafimy funkcjonować czy mamy balans w sobie, czy jesteśmy zdeterminowani działaniem, pracą, odpowiedzialnością, oczekiwaniami, które na nas zostają nakładane, znaczy, czy my temu wszystkiemu jesteśmy w stanie sprostać. I chodzi o taki balans w życiu, balans też w produkcji, o tym, że to, że nasze życie przykłada się też do tego, że nadprodukujemy. Nadprodukujemy nasze dzieła, nadprodukujemy towar, wszystkiego jest za dużo, a za mało jest w tym wszystkim nas. I trudno jest o taką skomunikowanie się z samym sobą i skomunikowanie się też z bliskimi. O tym chyba jest ta opowieść i ona staje się przez to, wydaje, uniwersalna. Wiemy, że Arkadiusz mieszka teraz w Brazylii i że patrzy na tą historię siebie sprzed iluś tam lat z perspektywy raz, że dystansu, a dwa też, że czasu. Bardzo bym chciał, żeby przyjechał. Teatr jest w kontakcie, my też się porozumiewamy, ale czy będzie? Nie wiem, no budujemy napięcie. Oczekujemy, może będzie.
16: Czy on,
15: liczymy, że będzie.
16: Czy jakoś brał udział w powstawaniu tego dzieła?
15: Nie brał, no bo my troszkę zawłaszczyliśmy sobie, tak jak mówię, tą fantazję na jego temat. Ale bardzo nam kibicuje i my też mamy wrażenie, że jesteśmy uczciwi wobec niego, osoby takiej prywatnej, i że tu zachowujemy jakiś balans i jesteśmy uczciwi wobec człowieka i nikogo nie chcemy skrzywdzić, nikogo nie chcemy ośmieszyć i nikogo nie chcemy, że tak powiem, czyjego życia nie chcemy podważyć.
1: Bartosz Kądziołka rozmawiał również z odtwórcą głównej roli Arkadiusza, czyli Pawłem Paczesnym.
17: Paweł Paczesny, aktor Teatru Jaracza, gram rolę Arkadiusza w przedstawieniu Arkadius is Dead.
16: Teraz z perspektywy tego czasu, kiedy państwo mieli próby, pan się przygotowuje do roli. Jak pan patrzy na postać Arkadiusza? Kim on jest dla pana?
17: To znaczy, jest wielką inspiracją, myślę, dla nas wszystkich tutaj. Najpierw był dla Michała Kmiecika, potem dla Marcina Libera. Teraz dla nas całej obsady już od 2 miesięcy, dzień w dzień. Szczerze powiedziawszy, to myślę, że już nie potrafię patrzeć na postać żyjącego pana Arkadiusza Weremczuka, pana Arka, czy też Arkadiusa, za jego pracę twórczej. No, nie potrafię patrzeć na tę postać inaczej niż w oderwaniu od naszego scenariusza. To znaczy, oczywiście jestem niezwykle ciekaw jego prywatnie. Jego praca jest jakąś ogromną kopalnią inspiracji. Rozmawialiśmy też dużo o Aleksandrze McQueenie na próbach. Myślę, że to są po prostu dwa wielkie nazwiska mody tamtego okresu i w ogóle sztuki współczesnej. Natomiast tutaj w przedstawieniu, w scenariuszu już puścili wodze fantazji chłopaki, znaczy troszkę Michał Kmiecik, Marcin Liber i potem już wszyscy w obsadzie. Mamy trochę takie wstawione mocne archetypy, mówiące o kapitalizmie, mówiące o nadprodukcji, mówiąc o jakichś współczesnych standardach biznesu, produktu, pieniędzy, sztuki w tym wszystkim uwikłanej tak naprawdę, presji wywartej na indywidualności. No i jeszcze postaci też z tego świata życia Arkadiusza, czyli Alexander McQueen, Isabella Blow. No ale punktem wyjścia były te prawdziwe osoby. Tutaj to już zmierza, państwo mówili, że ta scena kolorowa, wydaje mi się, że chłopaki wybierali jak najmniej kolorowy fragment, żeby nie dać tak zbyt jednoznacznej, jakiejś płytkiej, powiedzmy, komunikatu, inspiracji do telewizji, tylko no myślę, że to po prostu wzbudza ogromne emocje. Wzbudzało kiedyś i wzbudza dzisiaj i w nas też wzbudzało podczas pracy. To wynika to, że jak już jest jakaś inspiracja, to ona potem idzie daleko, daleko. Tutaj przez chwilkę w nagraniu widzieliśmy pana w garniturze, niby to miał być zwykły biznesmen, aż w końcu urósł do czegoś monumentalnego. I to nie jest, powiedzmy, ze Stop Making Sense taki jakby garnitur, który jest jakimś metakomunikatem krytycznym. Nie, to jest coś monumentalnego i krwiożerczego, nie? Co wynaturza pana biznesmena, ale też myślę, że zmienia cały świat naokoło jego. No a Arkadiusz, jego życie, no na pewno zawalczył o coś niesamowicie. To jest wyjść z Parczewa do Krakowa, do Londynu, na cały świat, zmieniać trendy tylko na podstawie tego, co miał w sobie, bo myślę, że wbrew temu, co ktokolwiek chciał go uczyć po drodze, realizował to, co najbardziej czuł, a propos, nie wiem, polityki, a propos religii, Matki Boskiej, Iraku. Dzisiaj mamy podobną sytuację, więc to w ogóle jakiś taki
18: przykład.
17: To mi się wydaje niezwykłe, że jeszcze ktoś na pokazie modowym wysyłał komunikaty, które dzisiaj by nas zmroziły lekko, gdyby rzeczywiście były też tak samo skonstruowane. Wielka inspiracja, no i poszliśmy w jakiś świat Alicji w Krainie Czarów, w jakiś świat z jednej strony rejwu, wielkiej, niekończącej się imprezy. No i my się w tej bajce próbujemy odnajdywać, więc dla mnie to tak naprawdę Arkadiusz w tym momencie, już tak odpowiadając finalnie na pańskie pytanie, to jest taka próba odnajdywania się wobec tych bodźców najmocniejszych i zadawanie sobie pytania, jakim cudem ten akurat człowiek odnajdywał się na nowo, upadał, podnosił się, upadał, podnosił i walczył i cały czas jednak umiał dokopać się do czegoś, co było w nim najgłębiej. I nawet jeśli nie do końca to było to, co świat mógłby chcieć, czego świat mógłby oczekiwać, to próbował się dokładnie tym podzielić. U nas jest cała ta sinusoida od wielkiego sukcesu do tego wyboru, by zniknąć. Natomiast tu się fabuła nie kończy. To znaczy fabuła wykonuje jeszcze parę różnych wolt zadających pytanie, a co by było gdyby, albo a co w ogóle, jeśli możemy te rzeczywistości zaginać i tutaj powoływać go do życia wśród nas.
1: Dlaczego Arkadiusz is dead? Ano dlatego, że Arkadiusz swoją działalność w pewnym momencie zakończył pod tym pseudonimem, ale jeżeli jesteście ciekawi powodów tego zakończenia, to myślę, że zdecydowanie lepiej niż ja opowie to spektakl w Teatrze Jaracza. Co jeszcze warto powiedzieć o tym przedstawieniu? Na pewno to, że towarzyszy mu wyjątkowa muzyka, z której twórcą Hiroshimą również udało mi się chwilę porozmawiać.
19: Po próbie zastanawiam się, jak w ogóle działa czas w tym przedstawieniu, bo mamy z twojej strony muzykę darkwave'ową, która jest osadzona w latach 80. Karierę Arkadiusza, która rozgrywa się gdzieś u zbiegu lat 90. i zerowych. Jak to wszystko się składa?
20: Ja, tworząc muzykę do tego spektaklu, jednak opierałem się w ogóle o moje doświadczenia ze światem mody, bo takowe mam, bo przez lata mniej więcej, nie wiem, to jeszcze było spokojnie przed pandemią, współtworzyłem muzykę do pokazów mody Roberta Kupisza, czyli miałem jakby taką styczność generalnie ze światem mody i pokazami. I muzyka, która powstała do spektaklu, jest troszkę takim połączeniem tych doświadczeń wynikających właśnie ze współpracy ze światem mody oraz moją absolutnie autorską muzyką, bo jest tu część utworów, które powstały specjalnie na potrzeby tego spektaklu, jest część utworów, która jest jakby zaanektowana z mojej twórczości autorskiej Hiroshimy na potrzeby tego spektaklu. Ja myślę, że generalnie muzyka od lat 90. do współczesności, która pojawia się na pokazach mody, nie zmieniła się aż tak bardzo, więc tutaj ja nie miałem jakichś problemów, że jest albo nawiązanie do lat 90., a że teraz jest troszkę ta muzyka inna. Ja myślę, że świat akurat mody w dużej części opiera się o rytmy, które są wytworzone same w sobie z muzyki syntetycznej, komputerowej, a ponieważ ja jakby specjalizuję się w tego typu muzyce twórczości, więc wydaje mi się, że ta muzyka dobrze się tutaj wpisała w cały kontekst opowieści o Arkadiusie.
19: Są pewne trendy, które cały czas zostają i mają się świetnie, ale z kolei moda wróciła niedawno do estetyki gotyckiej i zaczęła się nią na nowo interesować. Widzisz to jako artysta, że gdzieś tam to zainteresowanie przeżywa już któryś z kolei obiekt?
20: Tak, tu jest inna sprawa, że tu nawet w spektaklu jest takie odniesienie do ciągle zmieniających się i wracających różnych mód. Między innymi tam także już było techno, potem był punk, potem był rock, potem znowu wróciło techno i znowu jest punk i tak dalej. Ja myślę, że my ciągle jesteśmy w takim kołowrotku wracających, mijających, nowe pokolenia odkrywają to, co już było w przeszłości. Teraz ja akurat już pomijając może nawet ten spektakl, bo cały czas jestem czynnym też DJ-em i gram imprezy właśnie o takim charakterze darkwave'owym, widzę, jak bardzo dużo ludzi właśnie młodego pokolenia słucha tego typu muzyki i ta muzyka po prostu ma jakiś swój nowy renesans, taka właśnie neogotycka, nawiązująca gdzieś do właśnie przełomów lat 80-tych, 90-tych, także co mnie bardzo cieszy osobiście. Arkadiusz w ogóle generalnie był artystą, który do świata mody wprowadził, wydaje mi się, bardzo dużą nutę buntu wizualnie, ale oczywiście jego pokazy również miały wymiar jakby taki interdyscyplinarny, więc również tam się pojawia różna muzyka. Także ja myślę, że ten spektakl fajnie przywołuje tamte czasy i jednocześnie w takim zbiciu z rzeczywistością.
1: Spektakl debiutuje na deskach Teatru Jaracza w ten weekend, ale będzie można go oglądać jeszcze zdecydowanie później, na pewno kilka dat czerwcowych również jest już ogłoszonych. Ja na pewno jestem ciekawa, jak ta historia została opracowana i co ciekawego można nadal powiedzieć o życiorysie człowieka, który w pewnym momencie wybrał anonimowość, usunął się z show biznesu i wybrał to tak zwane zwykłe życie. Za uwagę w dzisiejszej audycji dziękuję Wam. Weronika Kobus, ja na pewno wybieram się na Arkadiusa, a Wam mogę powiedzieć na razie do usłyszenia. Cześć!
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć mieszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
1: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
0: Po reklamie.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz.

0: Słuchaj Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Autopromocja.
1: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
2: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
3: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
1: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
3: A miałbyś takie piękne życie.
4: No dramat.
2: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
3: Marcin
1: i Daria.

0: Tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradiu. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Time.pl. Najlepszy catering dietetyczny w twojej okolicy. Zamów już dziś.
1: Nie zawsze wybór auta musi być chłodną kalkulacją. Czasem liczy się styl, komfort i to przyjemne wrażenie, że wszystko pasuje. W salonie samochodowym Kubiak przy Żgowskiej 140 w jednym miejscu czekają aż trzy marki azjatyckie z Korei i Chin. Świetne ceny, promocje, atrakcyjne finansowanie i ubezpieczenie. Zapewniamy autoryzowany serwis. Salon samochodów Kubiak. Dla tych, którzy lubią wybierać mądrze. Łódź, ulica Żgowska 140.
0: Po reklamie. Tak gram melon.

obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć.